myślę, siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos. Ten chaos.

nie zauważył, nikt nawet nie spojrzał, jak wychodził, chociaż minął.

stoczni, by pracować wydajnie, jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I z taką najlepszą pobudką, moi drodzy, od samego rana dzisiaj, do samego końca dzisiaj, w poniedziałek, więc w najlepszy dzień tygodnia, nie ma co się przejmować tym, że do pracy trzeba iść, bo ja tylko przypominam informację najważniejszą. Moi drodzy, po poniedziałku przychodzi wtorek, po wtorku przychodzi środa, po środzie przychodzi czwartek, no i mamy piątek, a od piątku to 0 dni do weekendu zostało, więc to tak jakbyśmy sobie delikatnie pododawali i pomnożyli, to no prawie jutro już mamy weekend. Dobrego!

Ja chyba niestety zbyt niedomyślny w sztuce jestem, żeby zrozumieć, o co chodzi w Cadillac Eyes, ale to by się chyba trochę chciało, takie Cadillac Eyes stojące przed domem mieć. Moi drodzy, rozpoczynamy poranek w poniedziałek z tym dobrego, a to ja tak trochę żartowałem, jakoby już koniec była, to dopiero początek. I nie tylko początek poranka, ale początek również tygodnia. 11 dzień maja mamy dzisiaj w kalendarzu. Do weekendu 4 dni zostały, tak jak powiedziałem. Ignacy Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwabert, Majola, Luto, Zguniew i Majol dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu, co niby święto, a tak naprawdę to powinien być codziennie. Dzień bez śmiecenia się nam wpisał, no i dzień doradcy podatkowego. To druga rzecz, którą dzisiaj znajdziemy. Moi drodzy, a do 10 w składzie Marcel Kujawa, Ida Mikołajczak i Kamil Strużyński.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
4: Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No tylko, żeby sobie jeszcze takie miejsce znaleźć, to jest nie lada wyzwanie. The Stubbs, Go Where You Belong, to za nami na naszej antenie. Moi drodzy, ja zaglądam do tego, co przed nami dzisiaj w programie. Po godzinie 7 zajrzymy sobie na pewno do porannej prasy. Po godzinie 7.30 do tego, co w kalendarium historycznym i kalendarium muzycznym. Przed godziną 8 na 10 minut to będzie czas na serwis sportowy, a działo się naprawdę, naprawdę dużo, więc warto posłuchać. Po godzinie 8 to czas na płytę tygodnia, na przynętę kulturalną, na wybuch kontrolowany razem z Jagną Jaśkowiak po godzinie 8.30. No i po godzinie 9.30, jak w każdy poniedziałek, James Shanahan z The English Breakfast do nas przyjdzie. I tak do 10. Jakoś to będzie. Z aferowymi nowościami na antenie również.

Na liście aferowych nowości to właśnie teraz Mary Max i Żółte Kwiaty. Pierwszy raz dzisiaj zaglądamy, moi drodzy, jak ładnie się zrobiło. Zapraszam na stronę afera.com.pl, w tym kierunku. Tam informacja. A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Miejmy nadzieję, że już bez przejęzyczeń, bo te, jak wiemy, dobrze bywają niebezpieczne. O poranku 10 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Zobaczymy. Potem temperatura, uwaga, uwaga, dwukrotnie wyższa, bo 20 stopni Celsjusza. To od godziny mniej więcej 10, mniej więcej 11. Popada dzisiaj po godzinie 17. Ten opad może być spory. Ulewny nawet w pewnych momentach, no ale szybko się skończy, po godzinie 22 powinno już być bez żadnej kropli z nieba. Ciśnienie opadające z 998 hektopaskali do 988 hektopaskali. Powiedziałem dokładnie to samo dwa razy? Chyba tak. 998 do 988. No znowu przejęzyczenia. 10 hektopaskali w dół będziemy dzisiaj mogli zobaczyć. Taki skok na barometrze. Dodatkowo wiatr umiarkowany w porywach do 54 km na godzinę. Chmury przez cały dzień. Niestety. Ale z dużymi prześwitami słonecznymi. Tak jak teraz.

0: No i tak się wydarzyło, że 3 minuty do godziny 7 nam zostały. To oznacza, że Marcel Kujawa już w studiu i to oznacza, że z serwisem informacyjnym.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Fatalny wypadek w Gnieźnie. Doszło do niego podczas wczorajszego meczu żużlowego pomiędzy Startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Leon Szlegier z drużyny przyjezdnych i Patryk Budniak z ekipy z Gniezna szczepili się motocyklami i z pełnym impetem wlecieli w bandę. 19-letni Budniak przeleciał przez ogrodzenie, uderzył o płot i spadł ze sporej wysokości. Na stadionie interweniował helikopter ratowniczy. Start Gniezno przekazało informację, że ich zawodnik obecnie znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Leon Szlegier po wypadku wstał i zmierza do parku maszyn, ale upadł na środku murawy i został zabrany przez karetkę pogotowia.
2: Informacje z bułgarskiej.
1: Lech Poznań zremisował z Arką Gdynia 1-1 w ramach 32. kolejki Ekstraklasy. Wynik spotkania otworzył Kike Hermoso, a bramkę wyrównującą dla Lecha zdobył Luis Palma. Potencjalne zwycięstwo dałoby już kolejorzowi pewne mistrzostwo w tym sezonie. Spotkanie podsumował bramkarz Dumy Wielkopolski Bartosz Mrozek.
3: Lech jak nie wygrywa, zawsze to jest rozczarowanie. Dlatego my też chcieliśmy uzyskać pełną pulę, szczególnie, że przydałyby nam się te 3 punkty, ale czuję, że mogliśmy wyciągnąć z tego więcej.
1: Następny mecz Lech Poznań zagra w Radomiu z tamtejszym Radomiakiem. Pierwszy gwizdek w sobotę o 20:15. Do dużych roszad kadrowych doszło na oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu na Lutyckiej. Współpracę z placówką zakończył dotychczasowy kierownik oddziału, a wraz z nim odeszło jeszcze kilku innych lekarzy. Władze szpitala zapewniają, że pomimo zmian oddział pracuje normalnie. W planach jest nawet zwiększenie liczby porodów w tym roku.
4: Efekt jest taki, że dzisiaj myślimy o tym, by ten rok zamknąć na 1400 porodów. To jeżeli weźmiecie pod uwagę, że było 860, to mamy dramatyczny przyrost jak na możliwości ośrodka na tym etapie. Według mojej wiedzy to jest jedyny w tym momencie szpital w makroregionie poznańskim, który w tym roku pokaże wzrost liczby wykonanych porodów.
1: Mówił dyrektor szpitala na Lutyckiej profesor Dawid Murawa. Władze zapowiadają, że planowana jest modernizacja oddziału ginekologicznego. Do zespołu ma dołączyć specjalista w zakresie uroginekologii. Dodatkowo na początku czerwca ma zostać przedstawiona nowa ordynator oddziału. Wiadomo.

0: Poświęcona ona będzie małym formom architektonicznym w przestrzeni miasta i przepisom krajobrazowym. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy kurę na antenę.

Więc jeżeli kawa jest, jeżeli radio jest, no to dzień można już zaczynać. Moi drodzy, 11 dzień maja w kalendarzu. Mamy Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip i Tadeusz obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. To poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni. Zostały dzień bez śmiecenia. To święto, które dzisiaj zostało wpisane, i dzień doradcy podatkowego. To wszystko, co w kalendarzu możemy znaleźć. Oczywiście przysłowia również tutaj są, no ale do tych przysłów to sobie zajrzymy jeszcze troszkę później. A teraz zaglądać będziemy do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami, a na antenie jeszcze White Lies.

Tak długo graliśmy, że aż zapomniałem, że mamy pracę do zrobienia. 7 minut po godzinie 7 na naszym zegarku, moi drodzy. Zaczynamy od Gazety Wyborczej, jak zawsze. Polska wystąpi o ekstradycję byłego ministra. Dlaczego? No bo Ziobro uciekł do USA, tak pisze Wojciech Czuchnowski i Dominika Wielowiejska. Ścigany przez Polskę były minister sprawiedliwości i prokurator generalny wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, gdzie przebywa jego dawny zastępca Marcin Romanowski. Jak mówią informatorzy, Romanowski już raz dostał odmowę wizy do Stanów Zjednoczonych. Tak piszą w Gazecie Wyborczej. A dodatkowo Wojciech Czuchnowski i Dominika Wielowiejska mówią, że Zbigniew Ziobro od stycznia miał status uchodźcy politycznego na Węgrzech, gdzie azylu udzielił mu rząd Viktora Orbana. Wcześniej do tego kraju uciekł Romanowski. Obaj są nadal posłami Prawa i Sprawiedliwości, a Ziobro jest też wiceprezesem tej partii. Polska prokuratura ściga ich jako głównych podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości. O zdjęciach z lotniska i o ucieczce Ziobry, o którym poinformowała wczoraj rano Telewizja Republika, zapowiadając na wieczór wywiad z byłym ministrem, przeczytacie również tutaj. Ziobro znalazł się na terytorium największej demokracji na świecie. Takie słowa mogliśmy usłyszeć z ust europosła PiSu Jacka Ozdoby. Więcej na ten temat na stronie pierwszej oraz w komentarzu na stronie drugiej w Gazecie Wyborczej. Madżar przejął władzę. Tysiące osób zgromadziły się w sobotę na placu Lajosa Kossutha w Budapeszcie, by świętować zaprzysiężenie nowego rządu Petera Madżara. Nie będę rządził, będę służył mojemu krajowi, tak zapowiedział Madżar, cytując Józsefa Antala, pierwszego niekomunistycznego premiera Węgier. Blisko miesiąc po wyborach polityczne zmiany w tym kraju widać gołym okiem o korespondencji z Budapesztu na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu na stronie ósmej oraz na stronie dziewiątej. Pierwszy tekst Andrzeja Poczobuta po wyjściu z więzienia to temat dnia wyborczej na stronie czwartej i na stronie piątej. Dlaczego chce wrócić na Białoruś, jeżeli przez lata stoi się na czele organizacji, jeżeli przez lata przekonywało się ludzi, że warto w warunkach skrajnie niekorzystnych prowadzić działalność na rzecz polskości, to w momencie, kiedy przyszedł czas próby, nie można ich pozostawić samymi sobie. O tym pisze sam Andrzej Poczobut na stronie czwartej oraz na stronie piątej w Gazecie Wyborczej. Zaglądamy do Rzeczpospolitej na zakupy z agentem AI. To temat na stronie numer jeden. Michał Duszczyk pisze. Właśnie tak. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. 41% ankietowanych kupuje przy wsparciu bota na przykład artykuły spożywcze, a AI coraz mocniej wpływa na handel internetowy i decyzje zakupowe konsumentów. Jak wynika z globalnego badania, tylko 11% klientów deklaruje, że nie korzysta z AI w zakupach online. Algorytmy pomagają głównie porównywać produkty, wyszukiwać oferty, no i planować zakupy. Najmocniej zakorzeniły się w kategoriach wymagających częstych analiz, no i decyzji, które są powtarzalne. Takie jak na przykład produkty dla zwierząt, jedzenie, podróże czy rozrywka. Strona pierwsza oraz strona 19. Tam więcej na ten temat poczytacie. Prawo nie okiełznało Pegasusa. To kolejny temat na jedynce. 8 lat po wybuchu afery Pegasusa ciągle nie ma przepisów, które chroniłyby przed nadużywaniem oprogramowania szpiegującego. Piotr Szymaniek tym tematem się zajął i pisze, że możliwe, że służby nadal korzystają z oprogramowania takiego jak Pegasus, mimo że, jak wynika z raportu Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i programowania szpiegowskiego przygotowanego przez Fundację Panoptykon, używanie tego rodzaju narzędzia nie jest legalne z punktu widzenia polskich przepisów o kontroli operacyjnej czy prawa unijnego. Strona pierwsza oraz strona 13. Powrót autora Brexitu. Korespondencja z Wielkiej Brytanii napisana przez Jędrzeja Bieleckiego. Nigel Farage okazał się wielkim zwycięzcą wyborów lokalnych. Jego ugrupowanie Reform UK będzie miało tylu radnych, ilu lejburzyści i toryści razem wzięci. Na stronie pierwszej i dziesiątej więcej informacji. Andrzej Poczobut również znalazł się na jedynce w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wracam, bo nie mogę porzucić Polaków na Białorusi. W dzienniku Gazecie Prawnej poczytamy o tym, że rząd tnie prowizję pośrednikom. Resort rozwoju pracuje nad przepisami, które wprowadzą zakaz pobierania przez pośredników wynagrodzenia od obu stron transakcji. Dzisiaj prawo nie zabrania pobierania prowizji właśnie od tych obu stron w transakcji.
transakcjach sprzedaży domu, mieszkania czy działki. To ma się zmienić po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, nad którą pracuje resort rozwoju. Prowizję będzie można pobierać wyłącznie od jednej strony, sprzedającego albo kupującego. Strona pierwsza oraz strona szósta, tekst Renaty Krupy Dąbrowskiej. Susza przykręciła kurki z wodą w gminach. Krzysztof Bałękowski się tym tematem zajął. W Pułtusku doszło do przerw w dostawie wody dla mieszkańców. W gminie Lesznowola spadło ciśnienie w kranach, a w Brwinowie tamtejsze wodociągi przypomniały o zakazie wykorzystania wody wodociągowej do celów gospodarczych w godzinach od 15 do 24. To tylko niektóre przykłady z ostatnich dni. No a w całym kraju już kilkadziesiąt samorządów zaapelowało do mieszkańców o oszczędzanie wody. Na stronie pierwszej i dziewiątej więcej na ten temat poczytacie. Moment antykonstytucyjny o ustawie zasadniczej, tekst na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej. Czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji? Takie pytanie zostało zadane. No i 40,7% ankietowanych odpowiedziało: konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać od nowa. 29,6% odpowiedziało: obecna konstytucja jest wystarczająca. Na tak odpowiedziało 15,7%. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, poczytamy o byłym wiceprezydencie, który wraca do korzeni. Mariusz Wiśniewski na czele Poznania i Jutra. Paweł Antuchowski pisze, że były zastępca prezydenta Poznania został prezesem nowego stowarzyszenia Poznań Jutra. Organizacja ma służyć kontynuowaniu jego działalności publicznej. Strona pierwsza i strona trzecia. Tam więcej informacji na ten temat znajdziecie. Spór o przyszłość Golęcina. Prezes AZS apeluje, żeby nie zapominać o sporcie. To temat, którym zajął się Grzegorz Okoński. Pisze, że nie ma jeszcze rozwiązania sytuacji związanej z klinami zieleni i pomysłem odsłonięcia rzeki Bogdanki na Sołaczu. Ten tekst na stronie pierwszej oraz na stronie piątej w Głosie Wielkopolskim. A na zegarku 14 minut po godzinie siódmej.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.
5: Aferanek.

aferanek@afera.com.pl. Pod tym adresem mailowym czekamy na wiadomości od was do godziny 10. Dzisiaj rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty. Wiem, że matury jeszcze trwają, ale trzymajmy też kciuki za dzisiejszych piszących. Tak słuchaczka Lidia do nas napisała, więc dobrze, ja się dołączam. W takim razie już nie trzymamy tylko kciuków za maturzystów, ale również za ósmoklasistów, którzy dzisiaj rozpoczynają. Powodzenia życzymy i mało stresu w tym wszystkim.

No, a jeżeli wy nic nie zaplanowaliście sobie na dzisiejszy wieczór, to ja zapraszam serdecznie, bo mam dla was plan, który możecie sobie wykorzystać pod Minogą. Weather Day dzisiaj zagra, jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no i posłuchać sobie troszkę dobrej muzyki, to zapraszam serdecznie. Wejściówka podwójna to jest to, co dla was przygotowaliśmy. Trochę noise punku, trochę emu, trochę emo, nie emu, trochę indie, trochę lo-fi w tym wszystkim. 7148 to jest numer, jak zawsze, pod którym możecie do nas pisać. Afera, wasze imię i nazwisko w treści, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj mamy dzień doradcy podatkowego. No to może o porady ja was zapytam. Nie podatkowe, ale o porady życiowe, jakich byście sobie udzielili. A tak patrząc w przeszłość na przykład. Albo po prostu tym, którzy takich porad by potrzebowali. Do godziny 10 czekam. O życiowych poradach możecie nam napisać. 7148, złoty 23, to koszt wiadomości.

A z kolei 618750213 to numer telefonu, pod którym możecie się z nami kontaktować w sprawach drogowych, jak sytuacja. O poranku, już za chwilę, serwis komunikacyjny.

0: serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 12, wtedy to temperatura wyniesie 20 stopni. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rateje, Kaponiera i Śródka. Gęsto jest także na Polnej, Palacza i na Pamiątkowej. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Dzisiaj rozpoczynają się prace na ulicy Poręby w Poznaniu. Wprowadzona zostaje tamczasowa organizacja ruchu. Obowiązuje objazd sąsiednimi ulicami. Rusza także remont przejazdu kolejowego linii 802 Starołęka-Luboń. W związku z tym łącznik ulic Opolskiej i 28 czerwca będzie zamknięty dla ruchu aut i pieszych. Utrudnienia potrwają do 12 maja. Zarząd Transportu Miejskiego nie ogłosił żadnych zmian w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy pozostaje zatem po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

28, niecałe 28 minut nam zostało do godziny 8, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do kalendarium muzycznego, no i kalendarium historycznego również. Od tego drugiego sobie zaczniemy. Na samym początku, 11 dzień maja roku 1573 we wsi Kamień pod Warszawą, w pierwszej w Polsce wolnej elekcji został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. To rok 1573. W roku 2005 z kolei 11 dnia maja Trybunał Konstytucyjny uznał traktat akcesyjny za zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście traktat akcesyjny unioeuropejskowy. Czy taka deklinacja w ogóle występuje w języku polskim? Nie wiem. Przepraszam wszystkich, którzy wiedzą, że taka deklinacja w ogóle nie występuje. To kalendarium historyczne. A dobrze, to jeszcze jedną datę dodam. Rok 1958 w Parku Łazienkowskim w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Fryderyka Chopina. To ten najpopularniejszy, jaki w Polsce mamy, Chopina siedzącego pod wierzbą, albo drzewie, które stylizowane jest na wierzbę bardziej. Tak to wszystko wygląda. W kalendarium muzycznym data niestety smutna, bo to rok 1981. Wtedy to 11 dnia maja zmarła legenda muzyki. To śmierć Boba Marleya. Z tego powodu zagramy sobie Could You Be Loved? A bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16.30.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek.

17 minut do godziny 8 nam zostało, moi drodzy, za chwilkę dosłownie. O sporcie sobie troszkę więcej powiemy, no ale zanim to jeszcze sobie zajrzymy na listę aferowych nowości, bo tak przed sportem muzycznie trochę musi być u nas w radiu. For Example John trafili na listę aferowych nowości ze swoim singlem najnowszym, Faking Live.

Niecałe 14 minut nam zostało do godziny 8. To oznacza, że zaglądamy już teraz do świata sportu, bo informacji wiele, więc trochę wcześniej można by sobie zacząć. Moi drodzy, rozpoczynamy oczywiście jak zawsze na początku tygodnia od piłki nożnej, no bo Ekstraklasa grała w miniony weekend i to jak grała. Dało się to usłyszeć w całym Poznaniu. Zaczęło się to wszystko w piątek od spotkania Rakowa Częstochowa i Korony Kielce. Tu Raków wygrywa 2-0. Kolejne spotkanie, to spotkanie, które prawdopodobnie nas najbardziej interesuje, no to spotkanie Lecha Poznań i Arki. To zakończyło się niestety dla nas remisem, wynikiem 1-1, ale to nie zmienia sytuacji w tabeli, no bo Lech Poznań nieustająco na miejscu pierwszym w tabeli z 56 punktami, zaraz za nimi Jagiellonia Białystok z punktami 49, no i Raków Częstochowa po tej wygranej również 49 punktów na miejscu trzecim piastuje. Kolejny zespół, który ma tyle samo punktów, to miejsce czwarte i Górnik Zabrze. W kolejce minionej, czyli w kolejce 32, mogliśmy zobaczyć jeszcze spotkania Widzewa Łódź, który to wygrywa z Lechią 3-1, Jagiellonii Białystok, który to zespół wygrywa 3-2 z Pogonią Szczecin, Górnika Zabrze i Zagłębia Lubin. Zagłębia Lubin wygrywa 2-0, Piast Gliwice, KKS Katowice to remis 0-0, Wisła Płock, Motor Lublin 0-4, Brukbet, Termalika Nieciecza i Legia Warszawa. Tutaj zwycięstwo na konto warszawiaków 1-0, no i ostatnie spotkanie, które będziemy mogli zobaczyć, to Krakowia i Radomiak dzisiaj po godzinie 19:00. Górę tabeli już zapowiedziałem, już wyjaśniłem, już powiedziałem, no ale dół jeszcze warto sobie zobaczyć, bo po tym zwycięstwie Legia Warszawa mocno w górę, o, prawie przed strefy spadkowej, na miejsce 8 podskoczyła. No i to oznacza również, że w tym sezonie Ekstraklasy Legia Warszawa do pierwszej ligi nie spadnie. Do końca zostały nam jeszcze dwie kolejki, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać, no bo jeżeli Jagiellonia Białystok wygrałaby dwa razy, to miałaby potem 52, 54 punkty, 55 punktów, no i chyba Poznania nie przebije, a to dobra informacja. Czy Lech Poznań został już mistrzem? Tego nie wiem, ale wszystko na to wskazuje, że do końca taka sytuacja będzie miała miejsce, moi drodzy. Zaglądamy również do tego, co działo się w La Lidze, bo tutaj pewność mamy jedną. FC Barcelona została przed zakończeniem kolejki już mistrzem. Mamy w tym momencie 35. kolejkę na 38. No i mogliśmy oglądać spotkanie FC Barcelony i Realu Madryt. FC Barcelona wygrywa ten mecz 2-0. W 9 minucie strzela Rashford, a w 18 minucie strzela Torres. Robert Lewandowski żadnej bramki w tym spotkaniu nie strzelił, wszedł w drugiej połowie na boisko, no i nie przyczynił się co prawda żadnym golem do zwycięstwa FC Barcelony, ale na pewno przyczynił się w całym tym sezonie do wygrania i do tego pierwszego miejsca w tabeli, które FC Barcelona w tym momencie piastuje, a różnica z drugim miejscem jest naprawdę duża, bo FC Barcelona ma 91 punktów, spoglądając sobie na tabelę, no a zaraz za nimi Real Madryt, z którym wygrali ostatnie spotkanie, ma 77 punktów. Villarreal jest na miejscu trzecim z 69 punktami. No i to oznacza, że Robert Lewandowski jest takim trochę zbieraczem albo łowcą tytułów, bo trzy kolejki przed zakończeniem La Ligi FC Barcelona wygrywa, a to oznacza, że Polak zdobył już 14. mistrzostwo kraju w swojej karierze. Prawdziwy łowca. I o tym można tak bez zupełnie dwóch zdań powiedzieć. Z piłki nożnej przenosimy się do piłki siatkowej. No i tym samym wracamy do Polski, moi drodzy, ponieważ mogliśmy oglądać ostatni z finałów Plus Ligi. To wszystko miało miejsce w miniony weekend właśnie. Aluron CMC Warta Zawiercie grało razem z Bogdanką Luk Lublin. No i wynik w tych spotkaniach był ewidentny. 2-2. Tak to było przed rozpoczęciem tego ostatniego finału, który mogliśmy oglądać. No a po tym ostatnim finale, no, trzeba już było wyłonić zwycięzcę. Trzeba było spotkać się z tą trzecią wygraną
No i mistrzem kraju Aluron CMC Warta wygrywa z Bogdanką Luk Lublin we wczorajszym spotkaniu 3-1. W pierwszym secie nie szło im najlepiej, bo przegrywali 15-25, ale od drugiego sytuacja zupełnie się odwróciła i już na Wartę nie było zupełnie mocnych. To 25-21, do 14-21. Tym samym mistrzem zostaje Aluron CMC Warta po 5 spotkaniach, po naprawdę długim finale. Dodatkowo możemy przenieść się do tego, co dzieje się we Włoszech, bo tutaj Giro d'Italia trwa. Trzeci etap, Paul Magnier wygrał, Guillermo Silva utrzymał pozycję lidera. Na drugim miejscu Jonathan Milan w tym etapie, Dylan Groenewegen na miejscu numer 3. W klasyfikacji generalnej oczywiście Silva na miejscu pierwszym, jak powiedziałem, Florian Stork na miejscu drugim i Egan Bernal na miejscu trzecim. 175 km panowie jechali z Płowdiw do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał pierwszy odcinek, okazał się również najlepszy na finiszu tego peletonu. No i tymi informacjami również kończymy przegląd świata sportowego. 8 minut zostało nam do godziny 8:00.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 8, to oznacza, że czas na serwis.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Były zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski odsłonił karty. Polityk ogłosił start swojego stowarzyszenia Poznań Jutra. Organizacja ma zajmować się opracowywaniem koncepcji rozwoju Poznania.
2: Chcemy być otwarci na wszystkie problemy, które są zgłaszane przez różne grupy społeczne. Nie mamy panaceum na mądrość. Chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców różnych grup społecznych. Oczywiście na pewno jakość życia. Kwestie, które wpływają na życie w mieście. Dla tych najmłodszych, jak i również dla tych najstarszych. Wątki związane też na pewno z kwestią edukacji, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, rewitalizacji, transportu.
1: Mówił Mariusz Wiśniewski. Wśród członków stowarzyszenia są radni miejscy z ramienia Koalicji Obywatelskiej Monika Danelska i Tomasz Stachowiak. Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że powstanie stowarzyszenia było wcześniej konsultowane z regionalnymi władzami partii i nie ma charakteru konkurencyjnego wobec struktur politycznych.
3: Kultura na 98,6.
1: Rusza 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło obchodów brzmi: otwierasz, odkrywasz. Poznańskie placówki także włączają się w świętowanie tego wydarzenia. Biblioteka Raczyńskich organizuje spotkania autorskie z Piotrem Bojarskim i Marią Paszyńską. Oprócz tego w planach są także warsztaty dla dzieci, projekcje filmowe oraz wystawy. Biblioteka Uniwersytecka szykuje wernisaż poświęcony cyfrowym zbiorom, kiermasz książek oraz warsztaty edukacyjne. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaplanowała spotkanie dla dzieci i seniorów. Gwoździem programu będzie Gala Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników 2026. Mieszkańcy Antoninka narzekają na uciążliwy zapach. Ma on pochodzić z lakierni należącej do Volkswagen Poznań. Problem omówiono na Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Poznania po interwencjach radnych osiedlowych oraz mieszkańców okolicznych terenów. Oto czego się domagają.
4: Najpierw wysłuchania, potem podjęcia jakichś kroków, które będą zmierzały do tego, żeby zmierzyć szkodliwość i ilość substancji w powietrzu. Nieignorowanie tego, że wszyscy czujemy zapach acetonu, wszyscy czujemy zapach lakierni, a informuje się nas, że nic podobnego tutaj się nie czuje.
1: Mówiła mieszkanka Antoninka Edyta Mądry. Spółka twierdzi, że działa zgodnie z przepisami i posiada odpowiednie pozwolenie regulujące poziom emisji i zużycie surowców. Firma zaznacza, że zużycie farb pozostaje poniżej dopuszczalnych limitów narzuconych w dokumentacji. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te wskaźniki są uśrednione. Przedsiębiorstwo deklaruje gotowość do zaprezentowania bardziej szczegółowych parametrów.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Dziś rozpoczynają się prace związane z przebudową placu przy ulicy Ludgardy w Poznaniu. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni i nasadzenia zieleni. Plan zakłada także przebudowę muru oporowego i wykonanie nowych granitowych schodów prowadzących do pomnika. Oprócz tego stworzona zostanie iluminacja monumentu 15 Pułku Ułanów Poznańskich, która widoczna będzie po zmroku. Prace mają zakończyć się w sierpniu tego roku. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 wybiła na zegarku, a to oznacza, że zapraszamy na antenę po raz kolejny. Kurę.

Moi drodzy, życzymy dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego w kalendarzu mamy. Takie moje zdanie na samym początku tego poranka wybrzmiało, albo nie wybrzmiało wystarczająco głośno i wystarczająco dobrze, że taki dzień bez śmiecenia to powinien być chyba codziennie, a nie, że dzisiaj mamy święto po prostu takie. No i z tego powodu też słuchaczka Lidia napisała, na propos dzisiejszego święta, czy to nie powinno być tak, że codziennie jest dzień bez śmiecenia? To prawda, zgadzam się, jakby co, ja też to powiedziałem i to wcześniej niż szanowna pani słuchaczka to napisała. No, więc tutaj mamy pewnego rodzaju ząg niesłuchania od samego rana, od godziny 6.30. No cóż, czasami można troszkę dłużej pospać, za to nikogo nie będę karał, też bym tak, szczerze mówiąc, chciał. aferanek@afera.com.pl, zapraszam was bardzo serdecznie do kontaktu do godziny 10.00. Przysłowie na dzisiaj. Bardzo proszę, mamert i pan kracy mrozem kwiat poznaczy. To jedno, gdy przed pan kracem nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy drży czyste. To drugie.

ja tylko jeszcze uświadomię, na nikogo nie krzyczę i na nikogo nie jestem zły, że nie słucha od samego rana. Można od 6.30, ale nie trzeba. Na pewno trzeba do godziny 10. Tymczasem 5 minut po 8. No bo tak, bo do godziny 10 to obecność obowiązkowa, moi drodzy, tak samo jak obowiązkowy jest ten punkt programu. Kiedyś było lepiej, to epka, alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania i momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Muzycznie projekt łączy energię alternatywnego rocka i indie rocka z elementami rapowej ekspresji wokalnej. Tak o tym wydawnictwie pisze sam artysta zainteresowany, czyli Szymon Norkowski, który wydał właśnie swoją epkę 7-utworową o tytule Kiedyś było lepiej.

za ciasny jest kołnierz starej bluzy, w co pamięta pierwszy kiss i pierwszy papieros, ten kuszący dym. I sekundę po tym, jak się dusiłem nim, pierwszy raz łamane serce i urwany film. Dziękuję, pokazałaś mi, kim nie

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Prosim, chranolki.
4: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
0: Autopromocja.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

feranek@afera.com.pl. Pod tym adresem mailowym czekam na wasze informacje i na informacje od was, bo chyba tak to jest bardziej po polsku powiedziane. Jedna z takich a propos śmieci spłynęła. Słuchaczka Lidia już pisała, że to, czy to nie powinno być tak, że dzień bez śmiecenia jest zawsze codziennie. Ale słuchacz Michał pisze, że tu nie chodzi o samo śmiecenie, a o zmiany w przepisach. Uwaga, uwaga, i tutaj słowa bardziej poważne. Gospodarowanie odpadami. No ja rzeczywiście zasięgnąłem trochę języka internetu. No i uwaga, wytyczne dyrektywy UE94/62. To właśnie wtedy zostało przyjęte. Został przyjęty pakiet ustaw regulujących obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dlatego jest również dzień bez śmiecenia dzisiaj. Jakby się ktoś zastanawiał, no to wszystkie wątpliwości rozwiewam, ale nie rozwiałbym tego samemu, tylko rozwiewam to z pomocą słuchacza Michała, za co bardzo dziękuję. Do godziny 10 można pisać, do godziny 10 można również dzwonić. 618750213 w sprawach każdych, również drogowych, no bo cały czas monitorujemy sytuację na poznańskich ulicach, a monitorujemy to razem z muzyką, no bo nic tak nie łagodzi obyczajów jak chyba właśnie ta. Lista aferowych nowości. Basia Giewont przychodzi do nas z najnowszym singlem. To Dym.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Trochę smutno, bo koniec weekendu? Bez obaw. Ja jestem Alicja Sperkowska, a to Przynęta Kulturalna na poprawę humoru.
0: Przynęta Kulturalna.
2: Co jest lepsze niż jedna poetka? Tak, zgadza się, dwie poetki. A co jest jeszcze lepsze niż dwie poetki? Tym razem nie zgadłeś. To dwie poetki i słowik. Safona i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Kobiety tworzące w bardzo odległych od siebie czasach, a jednak między ich twórczościami da się zbudować pomosty. Ukazywanie całej palety emocji, precyzyjność słownych zestawień, ogromna wrażliwość na przyrodę to tylko niektóre podobieństwa, o których opowie profesor Monika Miazek-Męczyńska podczas wykładu. Start o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. W Poznaniu od kilku dni trwa największe w roku święto kina dokumentalnego – Millennium Dogs Against Gravity. Dzisiaj w ramach niego możecie doświadczyć pokazu filmu Wyznania Pieprzyka. Po 7 latach w Polsce reżyserka Motan wraca do Chin na Nowy Rok. Rodzinne spotkanie szybko zmienia się w emocjonalną batalię. Rodzice, wierząc w przepowiednie, domagają się usunięcia pieprzyka z jej twarzy. A po seansie spotkanie z reżyserką Motan oraz producentką Tatianą Matysiak. Także pieprzyki, raise your voice, a taka okazja to tylko jedna na całe milenium. Godzina 18, Kinomuza.
3: Aferanek. Najlepszy z

No i już usłyszeliśmy o Millennium's Dogs Against Gravity, moi drodzy, i o tym, co dzisiaj możemy zobaczyć, no to ja również przypominam, że to nie jest tak, że dzisiaj to wszystko się kończy, ale będzie trwały również radioafera z Millennium Dogs Against Gravity. Zagram, dołączamy do tego wszystkiego już jutro. Będziecie mogli sobie posłuchać ten transmisji na żywo z Kina Muza od godziny 18 do godziny 20. Tam organizatorzy, prowadzący, twórcy, reżyserowie, reżyserki, wszyscy w tym wszystkim się zmieszczą, a dodatkowo nie tylko jest taka opcja, żeby tego słuchać przez odbiornik radiowy, ale również można sobie do nas podejść w Kinie Muza, można zobaczyć, można zbić pionę, no i przede wszystkim pogadać, zobaczyć, jak robi się radio na żywo. Zapraszamy serdecznie.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
2: No i my takiego, o, ale tutaj jeszcze był. My takiego tonu nie mamy, ale również zapraszamy serdecznie 618750213. Dzwonić można, co prawda Tyler the Creator nie odbierze tego telefonu, ale my odbierzemy i sobie z wami porozmawiamy. Po takim powrocie do listopada uderzamy jeszcze w dalszą przeszłość, moi drodzy, bo godzina 8.30 wybiła na naszym zegarku, a to oznacza, że czas na program, czas na wybuch kontrolowany.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś w wybuchu kontrolowanym wchodzimy w głąb jądra atomowego, aby poznać człowieka, który udowodnił, że pierwiastki mają swoje sobowtóry. Mowa o Federiku Soddy. Jeśli Mendelejew dał nam mapę pierwiastków, to Soddy pokazał, że pod jednym adresem może mieszkać cała rodzina, która tylko z pozoru wygląda tak samo. Jednak na początek przenieśmy się do Kanady do roku 1901, kiedy to nasz młody jeszcze bohater łączy siły z Ernestem Rutherfordem. To był duet jak Jagger i Richards w świecie nauki. Razem badali radioaktywność i doszli do wniosku, który w tamtych czasach brzmiał jak czyste szaleństwo. Czyli pierwiastki mogą się zmieniać jeden w drugi. Po powrocie do Anglii Soddy trafił na mur. Zauważył, że istnieją substancje, które chemicznie zachowują się identycznie, czyli nie da się ich rozdzielić żadną reakcją, ale różnią się masą i czasem życia, czyli radioaktywnością. W 1913 roku Soddy sformułował genialną teorię. Stwierdził, że ten sam pierwiastek może występować w kilku odmianach. Nazwał je izotopami. To oznaczało, że w tej samej klatce układu okresowego może mieszkać kilka wersji tego samego atomu. To było istne trzęsienie Ziemi. Nagle okazało się, że masa atomowa, którą tak mozolnie wyliczał, to tylko średnia z całej rodziny izotopów. Soddy poszedł o krok dalej. Opracował tak zwaną regułę przesunięć. Pokazał, że gdy atom emituje cząstkę alfa, przesuwa się o dwa miejsca w lewo w układzie okresowym. Gdy emituje cząstkę beta, przesuwa się o jedno miejsce w prawo. Nagle radioaktywny chaos stał się logiczną grą w szachy. Soddy dał nam instrukcję, jak przewidzieć, co zamieni się w uran po milionie lat. Za tę pracę w 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla z chemii. On nie tylko był teoretykiem zamkniętym w laboratorium. Jako jeden z pierwszych zdał sobie sprawę z niewyobrażalnej potęgi trzymającej wewnątrz atomu. Miał wizję świata wolnego od walki o zasoby, gdzie energia z kilku gramów uranu zasila całe miasta. Ale miał też mroczne przeczucia. Bał się, że ludzkość nie jest moralnie gotowa na taką ogromną siłę. Po otrzymaniu Nobla zrobił coś niezwykłego. Przestał zajmować się czystą chemią. Uznał, że nauka dostarcza światu bogactwa, które jest marnowane przez chciwy system finansowy. Zajął się ekonomią i socjologią. Twierdził, że pieniądz powinien być oparty na energii, a nie na długu. Koledzy naukowcy uznali go za ekscentryka, a ekonomiści go inspirowali. Ale Soddy był nieugięty. Uważał, że naukowiec ma obowiązek dbać o to, jak świat wykorzystuje jego odkrycia. Stał się jednym z pierwszych sumieni nauki. Soddy zmarł w 1956 roku. Może jednak nie był taki sławny jak Maria Skłodowska-Curie, ale to on dał nam klucz do zrozumienia, z czego tak naprawdę zbudowana jest materia. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
0: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
9: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Tak mówiłem, że kontroluję i sprawdzam i patrzę, co dzieje się na poznańskich ulicach, żeby was na bieżąco informować. Ale tak jak patrzę na mapy, to myślę, że tego nie da się w żaden sposób kontrolować, bo wszędzie są korki. Dzisiaj tak się jakoś to ułożyło. Zaczynając od północy, no to Lechicka zakorkowana bardzo. Dodatkowo dookoła Lechickiej ulica Zjazd z ulicy Naramowickiej. Dodatkowo Aleja Praw Kobiet też zakorkowana w tym samym miejscu. Lutycka przy zjeździe na Dąbrowskiego i przy wjeździe z Dąbrowskiego. Jak codziennie o poranku zakorkowana również Niestachowska stoi w zdecydowanej większości. W samym centrum również poczekacie na ulicy Garbary, Roosevelta, Rondzie Caponiera, Libelta, Alei Niepodległości, Nestkowskiego. To już klasycznie z powodu remontów mostów na Rondzie Śródka, na ulicy Podwale, na ulicy Warszawskiej. Pomiędzy rondami Śródka Rataje jakoś tak lepiej dzisiaj. To jest chyba jedyna ulica, na której jest trochę lepiej, patrząc na inne dni. Rondo Rataje też zakorkowane. Bolesława Krzywoustego z dojazdem do Ronda Rataje również stoi. Królowej Jadwigi zakorkowana. Ulica Hetmańska przy skrzyżowaniach zakorkowana. Rejmonta przy Brondzie i przy skrzyżowaniach z Grunwaldzką również zakorkowana. No a dodatkowo węzeł Poznań-Luboń zakorkowany, jak ostatnio coraz częściej to się zdarza. No niestety, na poznańskie ulice dzisiaj nie warto wyjeżdżać, więc ostrzegam was, że będziecie musieli poczekać troszkę dłużej albo sobie poznajdować jakieś objazdy tych wszystkich dróg głównych. 618750213 to jest numer, pod którym czekam na informacje drogowe od was. Może w jakiś sposób razem to wszystko skontrolujemy.

0: metru.
1: No to ja rozmyślałem, co z tymi drogami zrobić, no i... A, słuchacz Jan do nas spieszy z odpowiedzią, że warto przesiąść się po prostu na rower. Dzisiaj 20 stopni na termometrach ma być, więc powrót z pracy będzie równie przyjemny. Taką wiadomość dostaliśmy, aferanek@afera.com.pl. Zgadzam się. Trzeba trochę odkorkować to wszystko. No a dodatkowo przy tym, że dojedziecie sobie szybciej do pracy i ominiecie wszystkie miejsca postojowe, no bo nie wiem, czy można to nazwać jezdniami i drogami, no to jeszcze o zdrowie zadbacie w tym wszystkim. No to może być antidotum na pewno na poranne korki, tak samo jak antidotum przechodzi do nas na liście aferowych nowości. Bez pośpiechu.

No i tak sobie bez pośpiechu, moi drodzy, idziemy coraz to bardziej do przodu. Antidotum, no i ten kawałek, ten singiel, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć, również znajdziecie w propozycjach do głosowania na Aferzastej. Ja sobie spoglądam, jak wyglądało notowanie 1740, które mogliśmy w miniony piątek posłuchać. Grande Piccolo, Hubert Lesiński. O, i Doktor Jazz na miejscu numer jeden. Jak to będzie w tym tygodniu? No to wszystko zależy już od was. Na pewno w propozycjach jest Antidotum, na pewno w propozycjach jest Seth Smiles z kawałkiem Lustro, na pewno tu też również jest For Example Jones z Fakin' Life, Mary Max z Żółtymi Kwiatami, no i Justyna Jary i Elegancka Kapela z kawałkiem Ballada o Halinie Maju i Milionie Dolarów. To w propozycjach do głosowania na notowanie 1741 do piątku, przypominam, do piątku do południa macie czas na głosowanie. afera.com.pl/aferzasta. Zapraszam serdecznie.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9:00, to czas na serwis.
1: Kujawa, zapraszam. Biblioteka Narodowa opublikowała raport dotyczący czytelnictwa w Polsce w 2025 roku. Z dokumentu wynika, że 41% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. Najwięcej czytają uczciowi i studenci. Jeśli chodzi o płeć, to chętniej po książkę sięgają kobiety niż mężczyźni. Odpowiednio 47% i 34%. Największą popularnością cieszą się kryminały, powieści sensacyjne i literatura obyczajowo-romansowa. O rynku książek mówi menadżer księgarni Bukowski w Poznaniu, Monika Wójtowicz.
2: Książki właściwie od czasów pandemii są coraz droższe. Te ceny naprawdę czasami są już tak wygórowane, że ja sama jestem przerażona, patrząc na jakąś małą książeczkę, która kosztuje 70 zł.
1: Więcej w tym temacie usłyszycie na naszej antenie dzisiaj po godzinie 20 w magazynie Reporterów. Naszym gościem będzie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Audycję możecie oglądać na YouTube oraz Facebooku.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Już za parę minut rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Dziś na uczniów czeka język polski, jutro matematyka, a w środę język angielski. Wyniki egzaminu decydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych szkół średnich. W województwie wielkopolskim do egzaminu przystąpi 40 tysięcy uczniów w 1200 szkołach. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski zapowiada dalsze działania wobec sytuacji w poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej. Polityk skrytykował zarząd za ograniczanie liczby walnych zgromadzeń i przeprowadzania obrad w godzinach pracy. Lewandowski już wcześniej kierował pisma do zarządu PSM-u, w których domagał się zaniechania tych praktyk. Zarząd nie przychylił się do oczekiwań wiceministra.
4: Ja tej sytuacji, tak jak zapowiadałem, nie odpuszczę. W tej chwili jesteśmy na etapie zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzamy tam rozwiązania, które w tego typu sytuacjach pozwolą ministrowi wchodzić tak jak szeryfowi. W tej chwili trwa lustracja. Z całą pewnością zrobię wszystko, żeby prześwietlić finansowanie i różne wątpliwości, które zgłaszają mi sami spółdzielcy.
1: Mówił wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Według deklaracji resortu zmiana przepisów ma zwiększyć przejrzystość działania władz spółdzielni.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: Wczoraj odbyła się 13. edycja biegu Wings for Life. Jest to bieg, w którym to meta goni zawodników. W Poznaniu trasa przebiegała m.in. przez Święty Marcin, Roosevelta czy Aleje Niepodległości. W stolicy Wielkopolskiej po raz 9. zwyciężył Dariusz Nożyński, który przebiegł prawie 68 km. Jest to drugi rezultat na świecie. Więcej pokonał tylko Japończyk Jo Fukuda. Wśród pań najlepszą Polką okazała się Monika Brzozowska, której rezultat to ponad 52 km. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9:00 na naszym zegarku, a to oznacza, że kura przychodzi na antenę po raz kolejny.

11 dzień maja mamy w kalendarzu, to oznacza, że również poniedziałek jest tutaj wpisany do weekendu. 4 dni nam zostały. Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Zuzanna.

kracem przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zważy. O, chyba się żaden nie zdarzy, tak myślę. A pan kracy to już jutro, więc miejmy nadzieję, że nic takiego miejsca mieć nie będzie. Z kolei już za chwilę miejsce będzie miał punkt programu, który nazywa się o, informacje z miasta i informacje z regionu. Zostańcie z nami.

5 minut po godzinie 9 na zegarku. No i zaczynamy nie od informacji z Poznania, a od informacji z regionu, moi drodzy. Bo rozbudowa S11, jak się okazuje, coraz dalej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wybrała nowego przebiegu drogi. No a przedsiębiorcy i osoby, które z tej drogi chciałyby korzystać, są coraz bardziej wkurzone. Prawie 1500 ankiet wypełniono na spotkaniach informacyjnych, które dotyczyły nowego przebiegu drogi ekspresowej. Uwaga, to z Piły do Jastrowia. GDD KIA boi się już nawet mówić, kiedy będą gotowe raporty i który wariant ma największe szanse. Na 23-kilometrowym odcinku szykuje się spore opóźnienie. Takie teksty, takie artykuły i takie nagłówki możemy zobaczyć w internecie i na stronie wyborcza.pl, no bo o tej drodze mówi się już od dawna. Okazuje się, że wariant, który został wybrany, wariant drogi, budowy tej drogi, jest zły, bo na trasie żyją sowy i dzięcioły. W borach sosnowych Puszczy nad Gwdą żyją unikatowe gatunki sów i dzięciołów. Chodzi na przykład o włochatkę czy zimorodka. Wszyscy, planując przebieg tej trasy, o tym wiedzieli, ale myśleli, że się uda. Tak odpowiadał w Gazecie Wyborczej pracownik GDDKiK, który zna kulisy całej sprawy, no i który pozostaje anonimowy w tym artykule. Przebieg trasy może zostać zmieniony i korekta prawdopodobnie będzie, no ale na razie

nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Teoretycznie są trzy warianty do wyboru, trzy warianty przebiegu tej drogi właśnie. No i teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi to wszystko przeanalizować, no i wybrać, który z tych wariantów będzie wariantem dobrym. Przy tym wszystkim oczywiście naciski polityczne mogą się pojawić, więc to sprawa bardzo trudna, jeżeli chodzi o budowę, o rozbudowę obwodnicy Poznania. No i planując tak to wszystko i patrząc na te wszystkie warianty, można to podsumować, że dopiero druga połowa roku 2026 to będzie wybór i wbicie pierwszej łopaty pod budowę. Rzeczniczka Alina Cieślak mówi tak: dołożymy wszelkiej staranności, aby przygotować w najkrótszym czasie dokumentację techniczną i środowiskową, co pozwoli uniknąć opóźnień lub odmowy wydania decyzji środowiskowej. No bo zanim ta pierwsza łopata zostanie jeszcze wbita, to decyzja środowiskowa musi zostać wydana, więc ja tak szczerze, prywatnie nie jestem do końca przekonany, że ta druga połowa roku 2026 to będzie moment, w którym nam wszystko to uda się rozpocząć. Z obwodnicy Poznania i z terenów dookoła poznańskich przenosimy się z powrotem do miasta, moi drodzy, no i wracamy do roku 2020, do czasów, kiedy kobiety wyszły na ulicę całego miasta i nie tylko miasta, ale również całej Polski. No i protestowały po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października, który to uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające aborcję w przypadku ciężkich wad płodu. Arcybiskup Stanisław Gądecki pisał wtedy o epokowej zmianie prawa i o przyjęciu decyzji Trybunału Konstytucyjnego z wielkim uznaniem. Jeżeli pamiętacie ten czas, no to również możecie pamiętać sytuację, kiedy to protestujący weszli do Katedry Poznańskiej i zaczęli protestować wtedy w środku. Za to 32 osoby odpowiedziały jako za złośliwe przeszkadzanie we mszy właśnie w tym momencie. Sprawa się zakończyła, protestujący w katedrze dostali wyrok, ale to wyrok bez żadnej kary. No i teraz komentarze na ten temat. Mam poczucie, że prawo do modlitwy, które naprawdę szanuję, jest ważniejsze niż moje prawo do decydowania o własnym ciele. Tak mówiła po wyroku Agata Rosochacka, jedna z oskarżonych właśnie. Sąd nie kwestionował, że wyrok Trybunału wywołał społeczne emocje, ani że obywatele mieli prawo protestować. Granicą było jednak miejsce. Demonstracja według sądu mogła odbyć się przed kościołem albo przed pałacem arcybiskupim, bo w katedrze byli wierni uczestniczący we mszy. No, takie uzasadnienie tego, aczkolwiek sąd dodatkowo wraca do tej sytuacji i mówi o tym z drugiej strony, że eskalacja napięcia nastąpiła po słowach księdza Ireneusza Szwarca, który nazwał protest barbarzyńskim wiecem. Ta sprawa została zakończona, a obrona zapowiada analizę pisemną uzasadnienia i rozważa kasację do Sądu Najwyższego, skargę nadzwyczajną przez RPO albo skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Raczej na tym etapie nie poprzestaniemy, tak mówił obrońca właśnie w tej sprawie. O tym możecie również przeczytać w Głosie Wielkopolskim, do czego zachęcam. Tutaj wszystkie szczegóły i tutaj rozwinięcie tej sprawy. A zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało, no bo już 6 lat co prawda minęło.

0: Aferanek. Aferanek. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek.

No to teraz trochę zaczerpnęliśmy słońce od Andersona Paka i z Kulboja dodatkowo, który na ficie się znalazł, więc jak już z tym słońcem się zaznajomiliśmy, to na 19 minut po godzinie 9 możemy pojechać do miejsca, w którym się cierpi. Oj, bo tak na liście aferowych nowości się wylosowało. Tu jest Wrocław, tu się cierpi. To tytuł singla od Cafe Trauma, który właśnie teraz na naszej antenie się rozkręca.

I to była lista aferowych nowości Cafe Trauma. Tu jest Wrocław, tu się cierpi. Więcej informacji jak zawsze znajdziecie na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Moi drodzy, ja wracam do worka z naszymi konkursami, no bo o tym chwilę nie było. Weather Day zagra dzisiaj w klubie pod Minogą. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli macie wolny wieczór albo nawet zaplanowany wieczór, to możecie sobie te plany pozmieniać po prostu i wybrać się na koncert. Wejściówka podwójna na to wydarzenie, to jest to, co przygotowaliśmy. 7148 to numer, pod który możecie do nas napisać w treści afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, jaką dalibyście sobie poradę taką życiową, taką takiemu sobie w przeszłości na przykład, no albo komuś innemu, kto takiej porady potrzebuje. Dzisiaj dzień doradcy podatkowego, nie o podatkach, a o życiu. Złoty 23 to koszt wiadomości.

25 minut po godzinie 9, moi drodzy. Ja spieszę z informacjami dla wszystkich, którzy planowali sobie spacer na przykład po godzinie 18 albo wyjazd rowerem gdzieś po godzinie 18, no bo wtedy rozpoczną się burze, rozpoczną się deszcze w mieście Poznań, no i nie tylko w mieście Poznań, ale również na terenach okolicznych. Tutaj dodatkowo do prognozy pogody ostrzeżenie od IMGW. Prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad, więc uważajcie na siebie. To podwieczór, no ale ostrzeżenie dla zdecydowanej większości regionu, nie tylko w mieście Poznań. Temperatura to najważniejsze, 20 stopni do końca.

0: No a jak już będzie deszczowo, moi drodzy, w Poznaniu, to warto też spojrzeć na to, jaka będzie pogoda w stolicy deszczu. Tak można chyba Londyn nazwać. Dzisiaj delikatne opady tylko, więc to przeniosło się na nas. To chyba oznacza, że nie ma takiego miasta jak Londyn, tylko jest Lądek-Zdrój. I to z kolei oznacza, że pytanie o Wielką Brytanię możemy zadać tylko jednej osobie o 9.30. To James Shanahan.
1: Good morning, everybody, and a very warm welcome back to the English Breakfast with me, James Shanahan, right here on Poznan's favourite and very own Radio Affairer 98.6 FM.
2: The English Breakfast.
1: Okay, just gone 9:30 a.m. and today I'm going to play something that I just kind of happened across. A band that's been together since 2013 and got together somewhere between Japan and the USA, Texas to be more precise. Anyway, see what you think. This is Radioactivity and Why?

0: That's Radioactivity. And as we attempt to streamline our lives on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. English Breakfast. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, have a great week and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
4: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
5: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No i jak pięknie Klawo nam zagrało, to Tomka, a na ficie jeszcze Mr. Crime, moi drodzy. Tak wróciłem trochę myślami, słuchając tego kawałka, do Międzynarodowego Dnia Jazzu, który to 30 dnia kwietnia miał miejsce, i sobie przypomniałem niestety, że my w Międzynarodowy Dzień Jazzu nie graliśmy zupełnie żadnego jazzu i mi się trochę przykro zrobiło z tego powodu. No cóż, będzie trzeba poczekać kolejne roki, może za rok, może w roku 2027, 30 dnia kwietnia, w Dzień Jazzu zrobimy playlistę złożoną w całości z jazzu. To by był ciekawy jazzowy poranek w Radiu Afera. Teraz nie o jazzie, a o balladzie o Halinie Maju i milionie dolarów na liście nowości. Halina.

Najpięknie nam się maj zmaił w takim razie. Justyna Jary i Elegancka Kapela. To na liście aferowych nowości z kawałkiem Ballady o Halinie Maju i Milionie Dolarów. Zajrzałem na skrzynkę mailową, no i było pytanie, jest od razu odpowiedź. Chociaż niestety taka odpowiedź, jakiej nie chciałbym nigdy usłyszeć. Błagam, nie róbcie całego jazzowego poranka. Umrę. Tak napisała słuchaczka Dominika. Nie wiem, czy posłucham tego zdania. Nie wiem, czy po prostu nie usunę tej wiadomości mailowej. Wszystkie aprobujące głosy zapraszam. aferanek@afera.com.pl. Wszystkie głosy przeciwstawne. A nie musicie pisać. No, z drugiej strony to do czasu jeszcze mamy naprawdę, naprawdę dużo. Jeszcze da się polubić jazz, moi drodzy. Teraz nie jazz, teraz Max Tachasiuk i Seans.

I tak zacząłem się zastanawiać, jak mamy święto jazzu, dzień jazzu. Przepraszam, że ja o tym tyle mówię. Wiem, że to nie dzisiaj, a to już było. Ale tak się trochę zakręciłem w tym wszystkim i zacząłem szukać innych świąt muzycznych i innych dni muzycznych. No i okazuje się, moi drodzy, że takie dni istnieją, a ja nigdy o tym nie wiedziałem. Na przykład Międzynarodowy Dzień Muzyki, to tak trzy po trzy tylko z muzyką klasyczną, bo jest opisane jako Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale często właśnie ta muzyka klasyczna jest podciągana do tego dnia. To pierwszy dzień października. Jakbyście zastanawiali się, kiedy jest na przykład dzień rapu, dzień hip-hopu, no to to jest 11 dzień sierpnia. Dzień metalowca jest obchodzony 29 dnia marca i tutaj chodzi naprawdę o metalowca, w sensie gatunkowo-muzycznego metalowca. No i jeżeli jeszcze o rock'n'roll byście zapytali, to 13 dzień lipca, więc mamy takie święta wpisane w kalendarz, więc właśnie, może to jest pomysł, żeby każdego takiego dnia gatunku muzycznego robić poranek po prostu w danym gatunku muzycznym. Pewnie męczące, ale również na pewno ciekawe.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 10, moi drodzy, a to oznacza, że czas na ostatni dzisiaj serwis.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Mieszkańcy Sołacza i radni tego osiedla mają wątpliwości co do planowanych inwestycji sportowych na Golęcinie. Obawy dotyczą przede wszystkim ochrony klina zieleni i potencjalnego chaosu komunikacyjnego. Działacze podkreślają, że już dziś wjazd na obiekt jest zły. Domagają się oni dialogu i próby znalezienia kompromisu. Prezes organizacji środowiskowej AZS w Poznaniu Tomasz Szponder twierdzi, że grupa mieszkańców uprzywilejowanych pragnie zablokować inwestycje dla swoich osobistych celów. Wyraził też nadzieję, że władze Poznania nie ugną się pod presją. Marcin Gołek odpowiedział, że miasto ma zamiar doprowadzić inwestycje do końca.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Wielkopolski samorząd przyjrzy się kwestii mieszkalnictwa. Wielkopolski Urząd Wojewódzki we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich organizuje konferencję poświęconą gospodarce mieszkaniowej w świetle planowanych zmian. Omówione zostanie działanie Społecznej Agencji Najmu czy instrumenty finansowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
3: Po pierwsze, większa elastyczność przy zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą 20% wszystkich nowo budowanych i remontowanych lokali będzie mogło być wynajmowane na zasadach rynkowych. Będą dość duże zmiany przede wszystkim w zakresie tworzonej oferty dla osób z luki czynszowej, w tym przede wszystkim dla osób młodych.
1: O zmianach mówił wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Konferencja to próba znalezienia odpowiednich rozwiązań w kontekście wyzwań demograficznych i społecznych. Bez bramek na ogródku Warta zremisowała z Sandecją 0-0 w 31. kolejce drugiej ligi. Wynik nie odzwierciedla przebiegu spotkania. Obie drużyny zaprezentowały ciekawy, ambitny futbol i pokazały ducha walki. Mecz podsumował pomocnik Warty i kapitan drużyny Kamil Kumoch.
4: Mierzyliśmy się dzisiaj z dobrym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Mówiąc szczerze, no po prostu zepchnęli nas do tej obrony, ale my w tej obronie czujemy się bardzo dobrze. Wręcz mogę powiedzieć, że czasem lubimy w niej pocierpieć, żeby później sobie stworzyć miejsce do szybszego ataku i do tego dążyliśmy.
1: Duma Wildy po spotkaniu nadal zajmuje drugie miejsce w tabeli, premiowane bezpośrednim awansem. Następny mecz Warta rozegra z KKS-em Kalisz w niedzielę.
2: Zaglądamy do zoo.
1: Poznańskie zoo ma nowych mieszkańców. Do ogrodu trafiły 4 szerokostopki białoogonowe. Jest to gatunek występujący endemicznie na Madagaskarze. Ich charakterystyczna nazwa wzięła się z budowy kończyn tylnych. Kości śródstopia są krótkie i szerokie. Taka budowa wraz z silnymi pazurami czyni szerokostopki świetnymi wspinaczami. W środowisku naturalnym zwierzęta te występują w gęstych i wilgotnych lasach. Gryzonie przyjechały do Poznania z Wrocławia. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że kurę widzimy, słyszymy.

No to jeszcze chciałem, że po raz ostatni dodać, ale poszło. No i moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Prawie minuta po 10 na zegarku, to oznacza, że kończymy. Niestety kończymy dzisiejsze wydanie Aferanka. 11 dzień maja mamy w kalendarzu, to poniedziałek. Informacja najważniejsza do weekendu, tylko 4 dni zostały. Ignacy Franciszek Miranda, Iga Zuzanna, Filip Tadeusz, Maksym Albert, Alojzy Benedykt, Stella Berta, Adalbert, Amammert, Gwalbert, Majola, Luto, Gniew i Majol. Obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Wymieniłem wszystkich, tak, więc jeżeli swoje imię nawet w tych... Nie wiem, czy w Polsce w ogóle ktokolwiek ma imię Lutogniew. Chciałbym poznać taką osobę i porozmawiać właśnie na temat imienia. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez te minione 3,5 godziny. Dzień bez śmiecenia, dzień doradcy podatkowego dzisiaj w kalendarzu. Jeszcze mamy do zwycięzcy konkursu. Jak zawsze odezwę się po zakończonej audycji drogą SMS-ową, więc jeżeli wysyłaliście wiadomości, a tych spłynęło trochę, to zapraszam do telefonów, no i czekacie na wiadomość zwrotną. Ida Mikołajczak, przepraszam, Aniela Matuszkowiak, odpowiedzialne były za

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
5: Alter Mixer.

Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Kemot, B2B, Łęcki.
4: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
3: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
4: Wtorek, godzina 20.
3: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Trochę smutno, bo koniec weekendu? Bez obaw. Ja jestem Alicja Sperkowska, a to Przynęta Kulturalna na poprawę humoru.
0: Przynęta Kulturalna.
2: Co jest lepsze niż jedna poetka? Tak, zgadza się, dwie poetki. A co jest jeszcze lepsze niż dwie poetki? Tym razem nie zgadłeś, to dwie poetki i słowik. Safona i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Kobiety tworzące w bardzo odległych od siebie czasach, a jednak między ich twórczościami da się zbudować pomosty. Ukazywanie całej palety emocji, precyzyjność słownych zestawień, ogromna wrażliwość na przyrodę to tylko niektóre podobieństwa, o których opowie profesor Monika Miazek-Męczyńska podczas wykładu. Start o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. W Poznaniu od kilku dni trwa największe w roku święto kina dokumentalnego – Millennium Dogs Against Gravity. Dzisiaj w ramach niego możecie doświadczyć pokazu filmu Wyznania Pieprzyka. Po 7 latach w Polsce reżyserka Mo Tan wraca do Chin na Nowy Rok. Rodzinne spotkanie szybko zmienia się w emocjonalną batalię. Rodzice, wierząc w przepowiednie, domagają się usunięcia pieprzyka z jej twarzy. A po seansie spotkanie z reżyserką Mo Tan oraz producentką Tatianą Matysiak. Także pieprzyki, raise your voice, a taka okazja to tylko jedna na całe milenium. Godzina 18, Kino Muza.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
2: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
1: i Marcina z zespołu Audiofibs.
2: Poniedziałek, godzina 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może coś

Ja wiem, strzęp rozmowy, czytam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.

zaczynam? Kiedy coś się dzieje, wtedy mam dużo chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam, ale wolę tańczyć, wolę tańczyć.

napompowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: No i faktycznie zaczynamy od nowa, no bo wybiła godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Witajcie, witajcie. Dzisiaj 11 maja, poniedziałek. Imieniny obchodzą m.in. Ignacy, Franciszek i Miranda.
0: Tak jest. Oprócz tego dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego. Jesteś doradcą podatkowym?
2: No, na szczęście nie.
0: A śmieciarzem?
2: No, to już może bardziej.
0: A, no właśnie. Myślałem, że powiesz, że też nie.
2: Widzisz.
0: Wyjdziesz na dobrego człowieka. Kamil Gruszka to jest ten, który mówi, że śmieci.
2: Tak, tak, ale tylko w domu.
0: Okej, okay, a ja się nazywam Michał Rugoziński, ja nie wiem, ja się nie przyznam, że śmiecę. Pewnie też śmiecę, ale ja się po prostu do tego nie przyznam. Jeszcze Weronika Leduchowska jest i pomaga ci za szybą, bo Kamil dzisiaj realizuje także ten program. No właśnie, powiedzieliśmy, że Ignacy Franciszek Miranda na moje imieniny, ale nie powiedzieliśmy, że to jest 11 dzień maja i że to jest poniedziałek. A to jest Hurtownia i na jej początek Dildo Baggins.

0: No właśnie, dlaczego nie, w sumie nie wiem co. Dlaczego nie zajrzymy do worka z nowościami? Z nowościami takimi wydarzeniowymi, o, to możemy tak powiedzieć.
1: No właśnie.
0: Bo mamy jeden konkurs dla was przygotowany i to rzeczywiście jest bieżące wydarzenie, jutro konkretnie w pawilonie.
1: Tak, zgadza się, a chodzi tutaj o spektakl Worst Case Scenario.
0: Czyli najgorszy scenariusz.
1: Tak, a słuchajcie, mamy do rozdania wam jedną podwójną wejściówkę. No, słuchajcie, co musicie zrobić, żeby w ogóle tę wejściówkę otrzymać? No przede wszystkim bierzecie telefon w dłoń i wykręcacie do nas numer 7148. W prefiksie wpisujecie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe.
0: A my tak przekornie zapytamy was nie o najgorszy, a najlepszy scenariusz na życie. Co wy sobie tam wyobrażacie? Co powinno być dla was takim ideałem, który po pierwsze wyśle was na spektakl, a po drugie pozwoli wam żyć całkiem fajnie. Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Na wiadomości czekamy do godziny 16. Ja tylko dopowiem, worst case scenario. Autobiograficzny spektakl oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem. Tego będzie to dotyczyło. Oczywiście to jest zabawa dla osób powyżej 18 lat. Jutro o 19.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Sorry Boys i mapy gwiazd przed momentem na antenie Radia Afera. Taka mapa chyba by się przydała mieszkańcom Górczyna i Świerczewa, bo oni narzekają, że nie do końca wiedzą, gdzie są.
1: Tak, a tutaj chodzi o to, że no, tablice stają się przede wszystkim nieczytelne.
0: Tablice z nazwami ulic, tak, bo o to chodzi. Tak. Generalnie to działa w taki sposób, że tablice sobie stoją na zewnątrz, część z nich stoi też od strony południowej. Jak od południowej są, no to słońce na nie świeci, jak słońce na to świeci, to co się dzieje?
1: No to blakną.
0: No właśnie, no to blaknie. No i potem się okazuje, że nic nie widać.
1: Zgadza się, tak. A nowe tablice ogólnie z tym systemem informacji miejskiej, no objęte są 7-letnią gwarancją.
0: No właśnie, okazuje się, że ZDM się tłumaczy, że tak jak mieszkańcy twierdzą, że są nowe tablice i one już wyblakły i dlaczego to w ogóle tak wygląda, no to z kolei ZDM twierdzi, że one już są na tyle stare, że one gwarancji żadnej nie mają i że te 7 lat to już minęło. Widzisz, jaki czas jest względny?
1: Powiem ci, że jest w zasadzie bezwzględny jeszcze.
0: To też. Światło też się okazuje bezwzględne, więc może byśmy je wymienili na jakieś inne, żeby te tablice w takim razie nie blakły. Blue light może, niebieskie światło, co ty na to?
1: No, jak najbardziej, no. Dobry pomysł.
0: No to takiego sobie posłuchamy, bo Blue Light od Angelic to nasza nowość muzyczna. 13 minut po 15.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Trochę smutno, bo koniec weekendu? Bez obaw. Ja jestem Alicja Sperkowska, a to Przynęta Kulturalna na poprawę humoru.
0: Przynęta Kulturalna.
2: Co jest lepsze niż jedna poetka? Tak, zgadza się, dwie poetki. A co jest jeszcze lepsze niż dwie poetki? Tym razem nie zgadłeś, to dwie poetki i słowik. Safona i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Kobiety tworzące w bardzo odległych od siebie czasach, a jednak między ich twórczościami da się zbudować pomosty. Ukazywanie całej palety emocji, precyzyjność słownych zestawień, ogromna wrażliwość na przyrodę to tylko niektóre podobieństwa, o których opowie profesor Monika Miazek-Męczyńska podczas wykładu. Start o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. W Poznaniu od kilku dni trwa największe w roku święto kina dokumentalnego – Millennium Dogs Against Gravity. Dzisiaj w ramach niego możecie doświadczyć pokazu filmu Wyznania Pieprzyka. Po 7 latach w Polsce reżyserka Motan wraca do Chin na Nowy Rok. Rodzinne spotkanie szybko zmienia się w emocjonalną batalię. Rodzice, wierząc w przepowiednie, domagają się usunięcia pieprzyka z jej twarzy. A po seansie spotkanie z reżyserką Motan oraz producentką Tatianą Matysiak. Także pieprzyki, raise your voice, a taka okazja to tylko jedna na całe milenium. Godzina 18, Kinomuza.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: 15.25, zaglądamy do kalendarium. Mamy dla was kilka dat przygotowanych odnośnie tego, co 11 maja się działo. Co tam u ciebie w twoim kalendarzyku?
1: No, u mnie tutaj naprawdę bardzo dużo się działo. A chodzi tutaj o to, że w 1949 Siam został przemianowany na Tajlandię.
0: O, to już można było nawet samolotem polecieć, bo w 1945 z kolei, 4 lata wcześniej, polskie linie lotnicze wznowiły loty zagraniczne. Zakładam, że po przerwie związanej z wojną, no ale tak, dało się już wtedy w 1949 polecieć do Siamu, do Tajlandii, przepraszam, i no tu wiesz, to już było nawet przetestowane przez 4 lata, że to działa i te samoloty rzeczywiście robią takie i po niebie lecą.
1: I z Siamu, czyli z tej Tajlandii, mogły od razu po drodze po prostu sobie wrócić do Indii i na przykład wylądować w New Delhi.
0: No, zmieści się?
1: Wyobraź sobie, że w 2000 no, populacja Indii przekroczyła miliard.
0: No ja tak patrzę.
1: Więc myślę, żeby się zmieścić.
0: Na obecną 1 475 000 000 i tam przerasta mniej więcej 12,5–13 milionów na rok, czyli tak za 2 lata w tym tempie, no to Hindusów będzie 1,5 miliarda, wyobraź sobie.
1: No, więc taka trzykrotność ludności Europy.
0: No,
1: jakbyś pomnożył 3 razy właśnie naszą całą... Tak mi się wydaje przynajmniej. My chyba mamy 450 milionów bodajże.
0: No, coś takiego. Sprawdzimy to. W każdym razie sprawdzono. Już mamy kalendarium muzyczne też. Tam rok 2015. Wówczas Smolik i Kev Fox zaprezentowali singiel, który już teraz na naszej antenie. To utwór Run.

0: serwis komunikacyjny.
1: Dzisiaj w Poznaniu temperatura 20 stopni, w nocy nieco spadnie do 8. No, szanse na opady są niewielkie, bo takie 30-30%. No, jeżeli chodzi o wiatr, to też bardzo taki lekko odczuwalny, bo niecałe 13 km na godzinę.
2: Ja zaglądam na drogi, z kolei uważajcie na ulicy Obornickiej, jeżeli chcecie wyjechać z Poznania, tam utrudnienia. Tir zjechał z drogi i stoi na poboczu. To może powodować kolejki, chociaż one nie są jakieś dramatycznie wielkie, to mniej więcej na wysokości skrzyżowania z ulicą Służby się wydarzyło. Jeśli chodzi o pozostałą część miasta, no to stoi Lechicka, stoi Lutycka, to do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Podobnie rejon Ronda Solidarności, ulica Serbska w kierunku wschodnim. Tam jest także chwila postoju oczekująca na każdego kierowcę, który się tam pojawi. Rzecz jasna, ulica Jana Pawła II w obu kierunkach, chociaż w kierunku południowym ten korek jest wyraźnie większy. Jeśli chodzi natomiast o obwodnicę Poznania, no to tutaj dzisiaj bez większych utrudnień, być może z wyjątkiem węzła Poznań Zachód, ale do tego o tej porze jesteśmy przyzwyczajeni. 61 875 02 13, pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach się dzieje.
0: Autopromocja.
3: Chemot B2B Łęcki.
4: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
3: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
4: Wtorek, godzina 20.
3: Oczywiście Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Taka samotność to się chyba łapie do najgorszych scenariuszy, prawda? Co uważasz?
1: No, tak mi się wydaje, że tak, no. Tak, tak. To teraz bardzo takie widzisz oryginalną odpowiedź tutaj dałem.
0: No, ale za to wy nie musicie się sami wybierać na wydarzenie, które wam dzisiaj proponujemy, bo mamy podwójną wejściówkę na spektakl, który właśnie tak się nazywa, Worst Case Scenario, czyli najgorszy scenariusz.
1: Tak, no a co trzeba zrobić, słuchajcie, żeby wygrać tę wejściówkę? Bierzecie telefony w dłoni i tutaj wyciskacie numer, naduszacie na tych telefonach 7148. W prefiksie wpisujecie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco.
0: Jaki jest najlepszy scenariusz na życie? Skoro tutaj będzie najgorszy, no to my was o najlepszy tak przekornie i może trochę pozytywnie pytamy. Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. My na wasze wiadomości czekamy do końca tej audycji, czyli do godziny 16. A póki co do tej 16, 24 minuty zostały.

0: Zaglądamy tam, gdzie w każdą majówkę, czy w ogóle w maju, czy wiosną zajrzeć wypada, na rodzinne ogrody działkowe. Drodzy słuchacze, no bo będzie na tych ogrodach działkowych lepiej. Miejska dotacja trafi w tym roku do 7 z nich, w związku z tym 7 z nich będzie mogło zainwestować. Łącznie chodzi o aż 1 000 000 zł. Na co te pieniądze? Co zrobić z 1 000 000 zł na rodzinnych ogrodkach działkowych? O tym zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Selarski co nieco nam powie.
1: To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład przebywania dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne i to działkowcy sami wybierają, tak, poszczególne ogrody, które dla nich są ważne.
0: No ale też miasto wybiera ogrody działkowe, które taką dotację otrzymają. Jakie kryteria trzeba spełnić? O tym jeszcze raz Jędrzej Selarski.
1: Tam między innymi wkład własny, który jest potrzebny, przygotowanie inwestycji, bo ja przypomnę, że tę inwestycję trzeba rok zrealizować, nawet nie cały rok, a trzeba przetarg zrobić. To inwestycje nie wielomilionowe, ale tam kilkuset tysięczne maksymalnie, chyba że są 2-letnie. Też, czy jest ogród otwarty, czyli czy mogą tu mieszkańcy, ci, którzy nie mają tu działek, przebywać.
0: Zdzisław Śliwa, czyli prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, podkreśla, że dzięki miejskiemu wsparciu ogródki po prostu mają możliwości.
2: To, że miasto daje nam granty, daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość realizacji sieci energetycznych, pracy zabaw, siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie.
0: Natomiast Zbigniew Konkol, czyli prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia II Armii Wojska Polskiego, podkreśla, że to nie zawsze jest tak, że to jest pełnia możliwości i wszystko da się zrobić od razu, także mamy też głos, no taki powiedzmy, że przeciwny.
3: To są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, ta tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania, do infrastruktury, a ta druga część to będzie robiona w tym roku.
0: No to jeszcze dla skali dodajmy, 7 ogródków działkowych otrzyma pieniądze, no to żebyśmy mieli też porównanie, w Poznaniu jest ich blisko 90. We'll be right back.

0: This is Radio Afra 98.6. Trudny jednak angielski jest. Widzisz, jak się zamotałem?
1: No, w sumie prawda. A nie mówimy tutaj o angielskim bez kozery, no bo tutaj w naszej stolicy Wielkopolski język angielski przydałby się zwłaszcza w komunikacji miejskiej.
0: No, tak twierdzi jeden z miejskich radnych, który wystosował interpelację do władz miasta właśnie po to, żeby komunikaty w pojazdach pojawiły się po angielsku. I to nie chodzi o to, żeby teraz tłumaczyć AWF na AWF, tylko o takie ambitniejsze trochę komunikaty, gdzie jest to ciężej zrozumieć.
1: Tak, no i według radnego po prostu po angielsku powinny być nadawane komunikaty, które zapowiadają przede wszystkim przystanki, no ale też informujące o zmianach, czy właśnie o utrudnieniach.
0: No właśnie, no bo jak powiemy po angielsku, znaczy jak powiemy po polsku, że w ten weekend jest maraton i wszystko jedzie inaczej, no to Polak zrozumie, być może mieszkańcy Poznania wchodzący z Ukrainy też zrozumieją, a taki człowiek, który totalnie nie zna żadnego języka słowiańskiego, no to już nie będzie wiedział, o co chodzi i potem w tę niedzielę się zgubi. Radny Szabelski chciałby to zmienić. Czy to zmieni? On sam nie zmieni, ale miasto być może się rzeczywiście z ten temat zabierze. Będziemy to obserwować. Na razie obserwujemy naszą listę aferowych nowości. Tam smutne uśmiechy, sad smiles i utwór Lustro. Afera.com.pl, zakładka muzyka. Tam was odsyłamy po więcej takich utworów.

0: A my przechodzimy do Was z najnowszymi informacjami odnośnie triatlonu w Poznaniu.
1: No właśnie, triatlon w ostatnim niedzielę sierpnia, ale tak naprawdę już można się rzekować, mogą się rzekować mieszkańcy tym razem nie Łazarza, a Grunwaldu i okolic stadionu przy Bułgarskiej. Dlaczego tak? A no dlatego, że triatlon zmienia trasę. Wcześniej biegał właśnie po terenach targów, po parku w tamtych okolicach parku Kasprowicza, parku Wilsona, to dwa parki nawet wymieniłem, no a teraz to będzie po prostu stadion przy Bułgarskiej i najbliższe jego otoczenie, czyli tak, będzie meta, będzie można wybiec, jak się jest takim triatlonistą na koniec i poudawać Mikaela Iszaka.
0: Dokładnie. Także no, mam nadzieję, że Michał was namówił na ten triatlon.
1: No jeszcze się można zapisać, ale już nie w każdej kategorii, także jeśli chcecie, to naprawdę jest ostatni moment. No tak. I chyba też wypadałoby zacząć treningi, prawda? Bo jak tam są trzy konkurencje do opanowania, to takie 3,5 miesiąca to chyba jest ostatni moment absolutnie, prawda?
0: No to chcielibyśmy tylko tak dodać, że ono odbędzie się właśnie w ostatnią niedzielę sierpnia.
1: No właśnie, a Radio Afera, no mam nadzieję, że będzie dobre do biegania i pływania i w ogóle jazdy na rowerze.

0: 15:53 na naszych aferowych zegarach, to oznacza, że hurtownia dobiega już końca.
1: No niestety, ten czas nam dzisiaj z taką chyżością uciekł, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego.
0: Ale jeszcze tak. Widzę parę trudnych słów ci zostało w zasobach.
1: O, coś tam zostało, tak.
0: No to możemy je na następną okazję też zostawimy, żeby przypadkiem nie wyczerpać wszystkich. Dzisiaj słuchajcie nas w kolejnych audycjach, słuchajcie też kolejnych audycji dzisiaj, za chwilę na przykład Studencki Patrol jako Biurga, a później Sporting, Klub Afera, Samuel Kimmel i Edwin Przybylak. Oni będą na tę audycję zapraszali. My za chwilę zajrzymy do naszego konkursu i do SMS-ów, które nam przysłaliście, ale to zrobimy już poza anteną. Póki co na antenie się jeszcze pożegnamy. Żegna się, czy się nie żegna Weronika Leduchowska? Ty zostajesz, czy jeszcze, czy już sobie idziesz?
1: Myślę, że Weronika jeszcze z nami.
0: Ja nie umiem ocenić po tym spojrzeniu. Mam nadzieję, że Weronika zostanie i sobie nigdzie nie pójdzie, ale idziemy na pewno my.
1: Tak, także trzymajcie się. Byli z wami
0: Kamil Gruszka
1: i Michał Rogoziński.
0: Na razie, cześć.
1: Trzymajcie się.

0: Dzień dobry, siemaneczko i hej, Radio Afera 98,6, właśnie wybiła godzina 16, w związku z tym zapraszamy na...
1: Studencki Patrol.
0: Za realizację dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu odpowiedzialna jest Weronika Leduchowska, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. A jeśli chodzi o repertuar dzisiejszej audycji, o godzinie 16.10, czyli już za niecałe 10 minut, mamy przyjemność porozmawiać z panem profesorem, doktorem habilitowanym Marcinem Żarowskim, czyli profesorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematem naszej rozmowy będzie to, co dzieje się w naszej głowie w czasie, gdy śnimy. O godzinie 16.30 minut audycja pod tytułem Odrestaurowani. O godzinie 17.10 natomiast mamy przyjemność gościć dzisiaj pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Stefana Brockiego, czyli profesora Politechniki Poznańskiej, prodziekana do spraw kształcenia na studiach stacjonarnych Wydziału Automatyki, Robotyki, a także Elektrotechniki. Do tego 17.30 to Ekonomia Szczęścia, będzie także konkurs, który ogłosimy już za moment, a do tego oczywiście także informacje akademickie i dobra muzyka. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, czas na kolejny utwór na naszej antenie, czyli Zachwyt, Strach.

Zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią ogłaszamy nasz dzisiejszy patrolowy konkurs. Nagrodą w tym konkursie jest jedna podwójna wejściówka na koncert Black Weather Holy Light i Duszno. Wydarzenie ma miejsce we wtorek, 12 maja pod Minogą i aby wziąć udział w tym konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7

0: straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
2: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
1: i Marcina z zespołu Audiofils.
2: Poniedziałek, godzina 22.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej i znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć pana profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, czyli pana profesora Marcina Żarowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tematem naszej rozmowy będzie to, co dzieje się w naszej głowie w trakcie, kiedy śnimy. Dlatego chciałbym zapytać, czym właściwie są sny z punktu widzenia medycyny?
1: Pytanie jest bardzo trudne, ponieważ sny to jest dość skomplikowany proces, który dzieje się na kilku poziomach naszego mózgu. Zaczyna się gdzieś w pniu mózgu, zaangażowany jest również układ limbiczny, hipokamp oraz kora mózgowa. Dopiero cały ten konglomerat

0: pozwala nam na proces śnienia. Trzeba też pamiętać o tym, że większość naszych snów pojawia się w pewnej specyficznej fazie snu, jaką jest sen REM. Sen REM, czyli sen z szybkim ruchem gałek ocznych. Wtedy najczęściej śnimy, ale nie możemy się poruszyć, ponieważ mamy całkowitą atonię mięśniową, co zabezpiecza nas przed tym, abyśmy nie wykonywali takich ruchów, jak to, co nam się śni.
1: No właśnie, które obszary mózgu są najbardziej aktywne podczas śnienia?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę sen REM, to pień mózgu jest generatorem, który inicjuje sen REM. Następnie włączają się w to obszary związane z emocjami, bo sen REM czy też marzenia senne to również pewna rozładowanie naszego systemu emocjonalnego. I tutaj w grę wchodzi przede wszystkim ciało migdałowate, ale również hipokamp, który dodatkowo jest obszarem, który jest odpowiedzialny przede wszystkim za pamięć krótkotrwałą, a również we śnie REM zachodzi integracja procesów pamięciowych. Natomiast nie mielibyśmy wizualnych czy też narracyjnych aspektów snu, gdyby nie była zaangażowana również kora mózgu, która jest integrowana dodatkowo ze wzgórzem, które odcina nas jakby od bodźców zewnętrznych w trakcie, gdy śnimy.
1: A jakie są poszczególne fazy snu i czym one się od siebie różnią?
0: Rozróżniamy dwie podstawowe fazy snu, to znaczy sen non-REM i sen REM. Sen REM, jak już powiedziałem, to jest sen, w którym mamy szybkie ruchy gałek ocznych i całkowitą atonię mięśniową i większość żywych, kolorowych marzeń sennych. Natomiast zaczynamy spać snem non-REM, non-rapid eye movement on sleep, czyli bez szybkiego ruchu gałek ocznych. I ten rodzaj snu jest trochę bardziej skomplikowany, bo dzieli się na trzy stadia. Pierwsze stadium to jest stadium zasypiania, snu lekkiego, wtedy, kiedy opadają nam powieki i głowa nam się kiwa na nudnym i wieczornym wykładzie. Następnie pojawia się sen N2, w którym zwalnia nam tętno, ciśnienie i zasypiamy, aczkolwiek jest to nadal sen lekki, po którym najczęściej przychodzi sen głęboki, tak zwany N3, w którym dominuje w elektroencefalografii czynność wolna. I to jest taki sen, który po pierwsze jest najbardziej regenerujący fizycznie, a jednocześnie taki, z którego nas najtrudniej obudzić. A następnie REM. I jeszcze czasem wybudzenie. Taki pełny cykl snu trwa około 1,5 godziny i takich cykli snu, w zależności od tego, ile śpimy, mamy od 4 do nawet 6 w ciągu całej nocy.
1: A czy każdy człowiek śni, nawet jeśli rano tego nie pamięta?
0: Abyśmy pamiętali sen, musimy się obudzić w fazie snu REM. Jeżeli się obudzimy w jakiejkolwiek innej fazie snu, nie będziemy prawdopodobnie pamiętali snu. Były prowadzone i nadal są prowadzone badania, w których badacze podłączają badanych do urządzeń polisomnograficznych i w momencie, gdy pojawia się sen REM, budzą ich, pytając o to, czy im się coś śniło. I w takim badaniu prawie 90% badanych odpowiada, że im się coś śniło. Natomiast jeżeli się obudzimy ze snu lekkiego albo ze snu głębokiego, to najczęściej nie pamiętamy snu. Natomiast różnica jest też taka, że z każdym następnym cyklem snu, czyli im bliżej poranka, tym epizody REM-u są dłuższe, a epizody snu głębokiego są krótsze. Więc jak budzimy się rano czy też nad ranem, to mamy dużo większą szansę na to, że obudzimy się ze snu REM i będziemy pamiętali sen.
1: A dlaczego regularność snu jest tak ważna dla naszego zdrowia?
0: Właściwie kilka rzeczy już powiedziałem. Po pierwsze, rozładowanie emocjonalne. Po drugie, integracja procesów pamięciowych. Bez snu, zwłaszcza snu REM, nie przenosimy naszych śladów pamięciowych z hipokampa, z pamięci krótkotrwałej, do reprezentacji korowych, do pamięci długotrwałej. To jest, proszę Państwa, coś, co czasem studenci mówią: zakłuć, zdać, zapomnieć. Jeżeli nie zaśniemy po przyswojeniu pewnej dawki wiedzy i potem tego nie powtórzymy, to rzeczywiście to będzie bardzo ulotna pamięć. No i oczywiście regeneracja. Regeneracja fizyczna. Sen non-REM, zwłaszcza sen głęboki, daje nam tą typową regenerację fizyczną, powoduje, że możemy z nową energią przystąpić do następnego dnia.
1: A czy są jakieś błędy, które najczęściej popełniamy przed snem, mające negatywny wpływ właśnie na jakość snu?
0: No, takich błędów jest, nie chcę powiedzieć, że niezliczona ilość, ale jest ich naprawdę dużo. Oczywiście to wszystko zależy od grup wiekowych, w których jesteśmy. Mogę powiedzieć tylko o kilku z nich. Proszę Państwa, u osób, które mają problemy z zasypianiem, duży wysiłek fizyczny w godzinach popołudniowych, wieczornych może powodować na tyle wyrzut endorfin, że im jest trudniej zasnąć. Tak samo światło, zwłaszcza światło niebieskie w godzinach popołudniowych i wieczornych przesuwa nam zegar biologiczny i powoduje, że zasypiamy później. Niestety alkohol często spożywany w godzinach wieczornych też ma negatywny wpływ, tylko tutaj ten wpływ jest troszeczkę inny. Często po alkoholu zasypiamy stosunkowo szybko, a nawet powiedzmy szybciej jak bez niego. Natomiast już w drugiej fazie snu mamy wiele niekorzystnych zjawisk związanych z częstymi nocnymi wybudzeniami, co powoduje, że ten sen po alkoholu jest mniej efektywny i budzimy się często niewyspani. A dodatkowo, co ciekawe, bardzo często pojawiają się koszmarne sny w okresie REM.
1: A jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że śpimy źle jakościowo?
0: Najważniejszą rzeczą jest nasze samopoczucie w ciągu dnia. Nie ilość godzin, które spędziliśmy w łóżku, albo też ilość godzin, które przespaliśmy, tylko to, czy jesteśmy wyspani w ciągu dnia. I to jest jakby najbardziej znaczący parametr, ponieważ potrzeba snu jest zależna między innymi od czynników genetycznych i może być stosunkowo różna. Są osoby, które śpią 5 godzin i są wyspane i to jest nadal norma, a są takie, które muszą spać 10 godzin i to również jest norma. Tym najważniejszym czynnikiem jest to, czy w ciągu dnia nie jesteśmy senni.
1: No właśnie, chciałem zapytać także, czy istnieje idealna liczba godzin snu, uniwersalna dla każdego człowieka?
0: Nie, nie ma czegoś takiego. Oczywiście wielokrotnie Państwo spotkacie różnego rodzaju artykuły, zwłaszcza popularno-naukowe, w których podaje się arbitralnie, że trzeba spać 9 godzin albo 8, ale to, proszę Państwa, to nie jest do końca prawda. To są wyniki badań, które porównują ile osoby, które spały różną ilość godzin i mówią gdzieś, gdzie jest ta średnia czy mediana tego, jak ludzie śpią. Natomiast nie ma czegoś takiego, czy nie jesteśmy w stanie ustalić, że dla danego pacjenta optymalna godzin snu wynosi tyle. Aczkolwiek warto jest przeprowadzić taki eksperyment, że w czasie wakacji, kiedy nie musimy z powodów na przykład takich jak pójście do pracy, do szkoły, wstawać o określonej godzinie, zobaczyć ile wtedy śpimy. I to czasami jest dla nas taki wykładnik tego, ile powinniśmy spać w ciągu tygodnia i ile powinniśmy spać w weekend. Bo najczęściej, jak Państwo wszyscy dobrze wiecie, jest tak, że w tygodniu śpimy mniej, a potem jest odsypianie weekendowe, co jest naprawdę niekorzystne.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, czy nauka zna odpowiedź na pytanie, dlaczego sny bywają tak dziwne i nielogiczne?
0: No tutaj byśmy musieli zacząć rozmawiać o Freudzie, o Jungu, a może cofnąć się nawet do senników egipskich. Ja powiem tak, sen jest po pierwsze, ma związek z integracją procesów pamięciowych, stąd też pewne rzeczy z dnia poprzedniego czy jeszcze wcześniej powtarzają się we śnie jednak trochę zmienione, a drugie, sen jest bardzo emocjonalnym procesem. I pamiętajmy, że w trakcie snu to nie jest tak, że nasz mózg nie działa. We śnie REM nasz mózg działa bardzo intensywnie i to powoduje, że śnimy.
1: Bardzo dziękuję panu profesorowi za odpowiedź, bardzo dziękuję także za rozmowę, a przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
0: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, a naszych słuchaczy zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, a będzie to Basia Giewont z utworem Dym.

Uwaga, uwaga, jeśli chodzi o ogłoszenia akademickie, rozpoczniemy je od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ponieważ aktualnie na Placu Kolegiackim trwa jubileuszowa wystawa Ogrodu Dendrologicznego i Botanicznego na Placu Kolegiackim właśnie. Wystawa jest dostępna do końca maja. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do podziwiania wystawy i wszystkich związanych z nią ekspozycji, ponieważ jest to wystawa związana z okazji jubileuszu stulecia, który obchodzi zarówno Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także Ogród Botaniczny UM-u. Niepowtarzalna okazja, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, do końca maja macie możliwość na Placu Kolegiackim zobaczyć właśnie taką wystawę. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i kolejny utwór na naszej antenie, czyli Niemoc, pełne słońce.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Mamy dzisiaj 11 maj, poniedziałek, godzina 16:30. Dlatego zapraszamy Was na naszą mini audycję o tematyce motoryzacyjnej, czyli oczywiście odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku mojej miniserii od A do B. Dzisiaj w studiu ze mną jest...
3: Tymoteusz.
2: Tymoteusz, powiedz, pochwal się, z jakim samochodem tutaj dzisiaj przyszedłeś?
3: Przyszedłem z Kia Carnival trzeciej generacji albo drugiej, zależy gdzie się szuka, bo wyskakuje różnie. W każdym razie jest to samochód z 2005 roku, albo raczej produkcja z 2005 roku, a model z 2006, to wiadomo jak to jest, jak produkują samochody, które są modelowe. No jest to minivan, srebrny, wielki, no coś co swoją prezencję zaznaczy na drogach, ale też się jakoś super nie wyróżnia.
2: Ja pytam cię o to, jakim samochodem tutaj przyszedłeś, tak jakbym od razu nie wiedział. Zaprosiłem cię do tego tutaj właśnie dlatego, że wiem czym ty jeździsz. Tutaj ci się wtrącę jeszcze, zanim zaczniesz mówić dużo o tym samochodzie. Ja ten samochód uwielbiam. Ja mam słabość do minivanów. Ogólnie bardzo ubolewam nad tym, że styl, że popularność minivanów upadła tak szybko. One tak naprawdę tylko 10 lat, może 15, wojowały drogi. Sam kiedyś minivanem jeździłem, myślę, że może kiedyś opowiem o nim. I właśnie dlatego tak bardzo mnie lgnie do tego samochodu twojego, więc niesamowicie jestem podekscytowany usłyszeć coś więcej na jego temat, więc proszę cię bardzo.
3: No jest to bardzo fajny samochód, też jedyny w swoim rodzaju. Nie mówię tylko z tego powodu, jako powiedzmy tak właściciel, bo tak właściwie to jest auto rodzinne, które mamy w domu, ale ja dużo je użytkuję. Jest to jedyne w swoim rodzaju, bo tak właściwie ma niebieską skórę w środku, która nigdy nie była wyposażeniem, które można było dokupić do niej. Tylko z tego powodu jest ta skóra, bo on materiałowy był w fotelu, zaczął się po prostu pruć. I wyszło tak właściwie taniej, żeby całe wnętrze wykonać w skórze, niż je wymieniać. No i zostaje wykonane to w skórze. Okazało się, jak dowiedziałem się od taty później, że są tak właściwie skóra taka sama jak w Mercedesach. Dodatkowo jeszcze ta skóra jest w kolorze niebieskim, więc tym bardziej jeszcze rzuca w oczy i jest nieoczywista.
2: No auto już zwraca na siebie uwagę, jak się z daleka na nie patrzy, tylko i wyłącznie dlatego, że jest jaskrawe od środka. To jest...
3: Tak, w środku nie jest ciemno, jest jasno. Oprócz tego, że całe te podsufitka, wszystkie te materiałowe elementy są po prostu jasne. To fotele są takie... No, w kolorze nieba, może nie aż tak jasne, ale takie trochę bardziej granatowe. No, oprócz tego jeszcze swoją wielkością zaznacza swoją pozycję. Ale tak, jeżeli chodzi o to ten samochód, no to ma iście potężny 3-litrowy silnik, co ciekawe ma 4 cylindry, więc nie jest to tak oczywista, jeżeli chodzi o ilość cylindrów do pojemności.
2: No, też... zwykle w takich pojemnościach to V6 do minimalu
3: tak,
2: się wsadzało.
3: Tak, V6 też były, ale w benzynie. Tutaj mamy w dieslu, idealnie na trasy. Zwłaszcza na trasy do Chorwacji, gdzie już co roku od 2013 jeździmy.
2: Tutaj bym chciał, żebyście sobie policzyli. Od 2013 roku, co roku do Chorwacji, tak?
3: Tak.
2: To jest 7,6 lat, to jest 13 lat co roku trasa do Chorwacji. Ja znam takie samochody, które by na myśl o jednej takiej trasie się rozpadły, a ten co roku od 13 lat jeździ. To jest po prostu niewyobrażalne dla mnie.
3: Dokładnie. W tym roku oprócz tego, że Chorwacja była, to jeszcze była Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina. Także jest to
2: dzielna. Problemów większych z nią nie ma.
3: Problemów większych nie ma, chociaż raz była niespodzianka, jak jechaliśmy do Włoch, to po drodze nie wiem, co się stało, ale jakaś wynikła awaria i w tym roku, nie pamiętam kiedy to było, ale pamiętam, że jak kończyłem gimnazjum, no to wjechaliśmy na dół z Poznania, już trzeba było wracać i zatem musiał z firmy wziąć jakieś auto zastępcze, służbowe. To był jakiś Volkswagen, ale nie pamiętam jaki. Pamiętam, że byłem zadowolony, bo przez to, że miał z tyłu fotele elektryczne w bagażniku, no to nie dało jej się tak mocno do przodu wypchnąć, żeby jak najwięcej do bagażnika włożyć. Także miałem trochę więcej miejsca w nogach, ale to właśnie zaleta naszej Kii jest taka, że ona wszystkie fotele ma wymiarowe jak kierowcy. To nie jest tak, że jak się wsiada, to jest normalnie w samochodach, że dwa z tyłu fotele są fajne, a ten środkowy jest dla tego nieszczęśnika.
2: Wszystkie mają wygodnie, wszystkie mają szeroko.
3: Tak.
2: No to jest naprawdę samochód gigantyczny. Powiedz mi, bo to mnie ciekawi bardzo, czy w nim się da fotele wymontować, chociaż te
3: tak,
2: tylne?
3: Wszystkie, na pewno te 5 z tyłu to ma, bo on ma 7 miejsc, 2 w bagażniku, 3 pośrodku. Co ciekawe, w wersji europejskiej tylko miał 2 w bagażniku, w amerykańskich pośrodku miał 2, a w bagażniku była taka ława, która tak właśnie miły były te 3 miejsca, ale no było ciasno.
2: Takie mało bezpieczne.
3: Znaczy, nie tyle mało bezpieczne, znaczy ława była w sensie taka, jak normalnie ma się w kombiaku z tyłu, tylko po prostu, że to się skoro miejsce było właśnie to ciasne. I oprócz tego, to auto jest bardzo bezpieczne. Jak ostatnio zobaczyłem sobie z ciekawości testy bezpieczeństwa, no to ma jakieś kurtyny z boku, wszystkie poduszki powietrzne, tam jak od przodu się nim widziałem, to jak zderzenia od boków, zwłaszcza takie jak słup był od kierowcy, jak kierowcy samochód leciał od strony kierowcy, latywał w słup na testach, to kierowcy nic tam właściwie się nie działo. Zatrzymywało się to na wysokości, tak zaczynał się dach, tylko drzwi były mocno wgniecione, a poza tym to nic. Także...
2: A samochód 20-letni, więc naprawdę godne podziwu to jest.
3: Tak.
2: Z tego, co mi mówiłeś, to delikatnie wymaga samochód miłości, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, ale to tutaj się zgłosiłeś do mnie, jak do sekcji karoserii, żeby na to rzucić okiem, więc mam nadzieję, że będę miał okazję nad nim popracować, bo mówię, do minivanów mam słabość. Tymoteuszu, dziękuję tobie bardzo, że opowiedziałeś parę słów o samochodzie. Kolejny pojazd bardzo ściśle związany z rodziną, z długimi wycieczkami i z takimi wspomnieniami właśnie, których myślę w żadnym innym środku transportu by się nie dało stworzyć. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że się uda zaprosić jeszcze jedną osobę, która ma Golfa, ponieważ mamy już dwa wpisane na listę. Jeszcze raz tobie dziękuję za to, że wpadłeś. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
3: Cześć.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
4: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

Przypominamy o naszym dzisiejszym, trwającym aktualnie patrolowym konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Blackwater Holy Light Duszno. Wydarzenie ma miejsce we wtorek, 12 maja pod Minogą i aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które jest następujące. Gdybyście jutro mieli wydać swój pierwszy album muzyczny, jak nazywałaby się wasza debiutancka płyta? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, oczywiście wraz z uzasadnieniem. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli The Smile z utworem You Will Never Work in Television Again.

Już jutro odbywa się kolejne wydarzenie z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Wykład otwarty pod tytułem O języku prawa zostanie wygłoszony przez panią profesor dr habilitowaną Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbywa się, tak jak wcześniej wspomniałem, 12 maja, czyli już jutro o godzinie 18. Warto na pewno także dodać, że wstęp na wydarzenie jest wolny, w związku z tym wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy. Szczegółowy opis wydarzenia i wszystkie niezbędne informacje znajdziecie oczywiście w artykule na stronie Uniwersytetu. Dlatego zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie do zapoznania się ze szczegółami i wzięciem udziału.

Pozostaniemy jeszcze na moment przy temacie wykładów otwartych w ramach Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ Wydział Fizyki i Astronomii UEM-u właśnie zaprasza nas na wykład otwarty, który odbędzie się 29 maja bieżącego roku od godziny 10 do godziny 11. A tematem tego wykładu będzie to magnetyzm od podejścia klasycznego do kwantowego. Dlaczego magnes przyciąga żelazo? Wykład zostanie wygłoszony przez panią dr Aleksandrę Napierałę-Batygolską. Jeśli chcecie poznać streszczony opis wykładu, znajdziecie go oczywiście na stronie wydziału. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i wracamy do muzyki. A tymczasem kolejny utwór na naszej antenie.

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie literackim, w którym należy napisać artykuł, bądź esej, bądź każdą możliwą, dostępną inną formę, jak wiersz, felieton, wpis na bloga. Chodzi tutaj o treść literacką, której tematyka ma skupiać się na tym, jak związane jest to z nazwą konkursu, czyli na UM kariera ma swój początek. Dziś pisze jej dalszy wątek. Chodzi o to, aby chwycić pióro lub klawiaturę i napisać to, co się czuje w związku właśnie z tym zagadnieniem. Szczegółowe wymogi takie jak objętość, format papieru i czcionka znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału. Warto na pewno także nadmienić, że jeśli chodzi o ostateczny deadline nadsyłania prac, jest to 20 maja, w związku z tym jest jeszcze trochę czasu, aby przygotować swoją literacką formę. Wszystkich zapraszamy, zachęcamy do udziału w wydarzeniu i zachęcamy tak samo do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

Godzina 17 na naszych zegarach. W związku z tym rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Studencki patrol. Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialni są Marcelina Mikołajczak, a także Mateusz Szlas. Natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Już za niecałe 10 minut mamy przyjemność gościć w naszym studiu pana profesora... Pana profesora Politechniki Poznańskiej, czyli pan Stefan Brock. Jest to prodziekan do spraw kształcenia na studiach stacjonarnych Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. Tematem naszej rozmowy będzie bieżąco rozpoczynająca się właśnie rekrutacja na studia 2026. Do tego oczywiście będzie konkurs, który przypomnimy, o którym już za moment. O godzinie 17.30 mini audycja pod tytułem Ekonomia Szczęścia, a do tego jak zwykle informacje akademickie i bardzo dużo dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, czas na kolejny utwór na naszej antenie, czyli Mela Kotulek, Harmonia.

0: Zgodnie z zapowiedzią przypominamy o trwającym aktualnie konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert Blackwater Holy Light w i Duszno. Wydarzenie odbywa się we wtorek, 12 maja pod Minogą i aby wziąć udział w tym konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursu, które tak samo jak nagroda związane jest z tematyką okołomuzyczną. Dlatego chciałbym was zapytać, gdybyście jutro mieli wydać swój pierwszy debiutancki album muzyczny, jak nazwalibyście taki album? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, oczywiście wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18.
1: Autopromocja.

0: Tym jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Studencki Patrol na 98,6.

Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera, czyli pan profesor

0: Stefan Brocki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Stefan Brock.
0: Jeśli chodzi o tematykę naszej rozmowy, porozmawiamy na temat rekrutacji 2026, czyli dlaczego warto wybrać Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej. W związku z tym na początek chciałbym zapytać, jakie kierunki obejmuje Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki?
1: Mamy różne kierunki. Najbardziej znanym jest automatyka i robotyka, taki klasyczny kierunek, najbardziej rozpoznawalny, studia stacjonarne, ogólnoakademickie, a także praktyczne. Drugim kierunkiem jest wersja angielskojęzyczna tej automatyki i robotyki, Automatic Control and Robotics. Elektromobilność to trzeci kierunek dla kandydatów zainteresowanych pojazdami elektrycznymi, nie tylko samochodami, ale także tramwajami, metrem, koleją, napędami, bateriami, systemami zasilania. Elektrotechnika to bardzo szeroki kierunek dla osób zainteresowanych inżynierią elektryczną, instalacjami, zabezpieczeniami elektrycznymi, napędami, energetyką, elektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii. No i ostatni z kierunków to matematyka nowoczesnych technologii, czyli matematyka stosowana w technice do przetwarzania analizy danych, do programowania, analiza statystyczna itd., itd.
0: Zastanawia mnie, które kierunki wydziału cieszyły się w ostatnich latach największym zainteresowaniem wśród kandydatów.
1: Największym kierunkiem jest kierunek automatyka i robotyka. W zeszłym roku przyjęliśmy ponad 270 kandydatów, a starało się o przyjęcie ponad 1400 osób. Na elektrotechnikę było to 875 osób, czyli 6 osób na jedno miejsce, a dla elektromobilności 433 osoby na 90 miejsc. Na matematykę chciało studiować 560 osób na 75 miejscach. Trzeba jednak pamiętać, że każdy kandydat może starać się o przyjęcie na wielu kierunkach, może aplikować na wiele kierunków jednocześnie.
0: A czy istnieją konkretne obszary zainteresowań, które szczególnie dobrze współgrają z kierunkami oferowanymi przez Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki?
1: Na pewno kandydat musi lubić matematykę, fizykę, informatykę i chciałby widzieć ich praktyczne zastosowania, bo to jest to, czym my się zajmujemy. W takich aplikacjach jak roboty, drony, pojazdy autonomiczne, manipulatory przemysłowe. Ważnym aspektem jest programowanie. W różnych językach programowania, począwszy od C, Pythona, poprzez systemy wbudowane, sterowniki PLC, mikrokontrolery. Oczywiście elektronika, czujniki, pomiary, przetwarzanie sygnałów, także energetyka na kierunku elektrotechnika, odnawialne źródła energii, samochody elektryczne, modelowanie matematyczne. Jeżeli ktoś lubi rozumieć, jak działają urządzenia, jak to zmierzyć, jak to zaprogramować, na pewno znajdzie się na naszych kierunkach.
0: Bardzo miło słyszeć, a z jakich laboratoriów, pracowni lub technologii korzystają studenci w trakcie edukacji?
1: No, tych laboratoriów jest bardzo dużo. Takich ciekawszych chciałbym wymienić na przykład Laboratorium Robotyki Mobilnej, Laboratorium Systemów Wizyjnych, Robotów Przemysłowych, Robotyki Medycznej, Laboratoria Komputerowe, Baz Danych, Algorytmiki, a także laboratoria dedykowane dla różnych konkretnych aplikacji, jak na przykład roboty Kuka, Fanuk, zestawy robotów mobilnych, układy z laboratoriami elektrotechnicznymi, systemami SCADA, magazynami energii, budynki inteligentne, energoelektronika, no i także bardzo różnorodne, nowoczesne narzędzia, takie jak MATLAB, Linux, systemy OptiTrack wizyjne, sterowniki programowalne różnych firm, FPGA i system pomiarowy i wiele, wiele innych.
0: Niewątpliwie dla wszystkich potencjalnych kandydatów ważną rolę gra to, jakie koła naukowe i organizacje studenckie działają obecnie na Wydziale.
1: Zacznijmy może od tego, że na uczelni działają koła ogólnouczelniane, takie jak na przykład koło PUT Motorsport, zajmujące się budową bolidów wyścigowych, czy też PUT Solar Dynamics, zajmujące się budową samochodów. To są koła międzywydziałowe, ale kluczową rolę w tych kołach odgrywają także studenci automatyki, robotyki i elektrotechniki. Oprócz tego mamy oczywiście koła działające na wydziale. Najbardziej znanymi z nich to koło robotyki, automatyki, informatyki, koło CypR, koło Sensor i wiele, wiele innych. Mamy także akademickie koło SEP, działające bardzo aktywnie i umożliwiające studentom zdobycie uprawnień SEP-owskich. Koła mają różne osiągnięcia, na przykład koło CypR zajmuje się głównie autonomią pojazdów, technologiami dotyczącymi kosmosu, układami dronów latającymi autonomicznie. Koło CypR było w tym roku w Zurichu na takim wydarzeniu European Students Robotic Association. Dobrze to pokazuje związki międzynarodowe ku naukowych, które mamy na wydziale.
0: A jakie kompetencje są dziś najważniejsze dla przyszłych inżynierów?
1: To, co kandydat już powinien mieć i co uzyska w trakcie studiów, to solidne podstawy z matematyki, z fizyki, z informatyki. Bez tego trudno zrozumieć nowoczesną automatykę, robotykę i elektrotechnikę. Drugą kompetencją ważną jest programowanie i praca z danymi w Pythonie, w C++, w systemach wbudowanych. Wszystko, co wiąże się ze sterowaniem, z automatyką, to kompetencje, które można zdobyć na studiach automatyka i robotyka. Natomiast elektronika, sensoryka i metrologia jest rozwijana w ramach elektrotechniki, a także automatyki i robotyki. Bardzo ważne są systemy przemysłowe, takie jak systemy PLC, systemy SCADA, sieci przemysłowe, roboty przemysłowe. To wszystko studenci poznają w ramach studiów na naszych kierunkach. Oczywiście bardzo ważne dzisiaj jest cyberbezpieczeństwo, kompetencje technologiczne, no i oczywiście nie możemy zapomnieć o kompetencjach miękkich, czyli odpowiedzialność, elastyczność, myślenie kreatywne, umiejętność uczenia się przez całe życie. Są do tego specjalne warsztaty w ramach studiów, które te kompetencje rozwijają.
0: Jakie w takim razie perspektywy zawodowe otwierają się przed absolwentami Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki?
1: No to trzeba by przeanalizować konkretnie poszczególne kierunki studiów. Typową pracą, którą podejmują nasi absolwenci automatyki przemysłowej, automatyki robotyki, to na przykład integratorzy systemów w firmach technologicznych, programowanie sterowników PLC, robotyzacja, systemy skadowskie. Absolwenci automatyki i robotyki także zajmują się programowaniem i konstruowaniem robotów, robotów mobilnych, systemów autonomicznych. Elektrotechnika i energetyka to z kolei instalacje, systemy OZE, dzisiaj tak popularne, magazyny energii, energetyka przemysłowa, technika świetlna. Po elektromobilności absolwenci znajdują pracę w zakresie konstruowania i obsługi pojazdów elektrycznych, napędów, w zakresie baterii, infrastruktury ładowania i diagnostyki pojazdów. Także elektronika i systemy wbudowane, takie jak mikrokontrolery, układy FPGA, układy DSP, to coś, co nasi studenci doskonale potrafią robić. Absolwenci z kierunku matematyka nowoczesnych technologii są specjalistami w zakresie analizy danych technicznych, matematyki stosowanej. Wszyscy studenci mogą pracować po studiach magisterskich w zakresie firm badawczych, rozwojowych lub też prowadzić własną działalność inżynierską.
0: A do kiedy trwa rekrutacja i gdzie potencjalni kandydaci znajdą wszystkie niezbędne informacje?
1: Wszystkie informacje oczywiście są na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej putpoznań.pl/rekrutacja. Rekrutacja elektroniczna zaczyna się już 1 czerwca i trwa do 11 lipca. Wyniki pierwszej tury będą udostępnione do 13 lipca w tym roku. Wszystkie informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 61 22 44 444.
0: Powoli zmierzając do końca, chciałbym jeszcze zapytać, wracając do pytania, które jest zawarte w tytule naszej rozmowy, dlaczego warto wybrać Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej?
1: Na naszym wydziale prowadzimy różne kierunki. Warto powiedzieć, że kierunek automatyka i robotyka kolejny raz został uznany jako najlepszy kierunek automatyki i robotyki w Polsce przez prestiżowe czasopismo Perspektywy. W konkurencji pokonaliśmy tak dobre uczelnie jak Politechnikę Warszawską i Krakowską AGH. Czyli najlepsza automatyka i robotyka jest właśnie w Poznaniu.
0: Myślę, że to świetna informacja dla wszystkich potencjalnych kandydatów. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, a przede wszystkim do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Natomiast panu profesorowi bardzo ślicznie dziękuję za rozmowę i za podzielenie się z nami wiedzą.
1: Dziękuję i zapraszam do nas.
0: Dokładnie tak. A naszych słuchaczy tymczasem zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli Rembikowski za blisko.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 maj, godzina 17.30. W związku z tym zapraszamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 265, czyta Jacek Kaczmarski. Czy ludzie stają się mniej inteligentni? Mozart i efekt Flynna. W roku 1993 opublikowano badanie odkrywające przed światem tak zwany efekt Mozarta. Wniosek był prosty. Słuchaj utworów tego słynnego kompozytora, a twoja inteligencja wzrośnie. Świat oszalał. Rodzice puszczali niemowlakom sonaty, studenci odpalali klasykę przed egzaminami, a rynek szybko zalały muzyczne produkty dla geniuszy. Skąd ta ekscytacja? Moim zdaniem to kumulacja dwóch zjawisk, które obserwujemy na co dzień. Naszej obsesji na punkcie IQ i pragnienia postępu bez wysiłku. O tym pierwszym niech świadczy fakt, że globalny rynek oceny i treningu funkcji poznawczych w 2024 roku był wart blisko 7 miliardów dolarów, a jego wartość rośnie, uwaga, o ponad 22% rocznie. Mamy na tym punkcie hopla. Co zaś do prostych rozwiązań, tu chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Eine kleine Nacht Musik przy porannej kawie i inteligencja rośnie. Łatwe, eleganckie, a przy tym arystokratyczne. Mój Konstantyn słucha sonaty fortepianowej siedząc na nocniku. Efekt Mozarta rzeczywiście wydawał się obiecujący. Pierwsze badania sugerowały, że po wysłuchaniu konkretnego utworu ludzie chwilowo lepiej radzą sobie z zadaniami przestrzennymi. Tyle, że późniejsze próby potwierdzenia tych obserwacji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jedne badania coś znajdowały, inne nic. Klasyczny chaos replikacyjny. Dlatego po latach przeprowadzono dużą metaanalizę, coś w rodzaju rachunku sumienia dla całego zjawiska. Zebrano prawie 40 badań obejmujących ponad 3000 uczestników. I co wyszło? Efekt istnieje, ale jest bardzo niewielki i krótkotrwały. Co więcej, wyniki były wyraźnie lepsze w badaniach prowadzonych przez tych samych autorów, którzy odkryli efekt. A to zawsze zapala w głowie naukowca małą czerwoną lampkę. Metaanaliza pokazała coś jeszcze. Efekt, jeśli już jest, nie jest wyjątkowy dla Mozarta. To nie Wolfgang Amadeusz czyni cuda. Jeśli słuchanie muzyki wpływa na wyniki, to raczej poprzez ogólny wzrost pobudzenia, poprawę nastroju i zaangażowania. Brak dowodów na to, że słuchanie Mozarta sprzyja wzrostowi inteligencji, jest niepokojący, zważywszy na fakt, że prawdopodobnie stajemy się coraz... muszę zebrać się na odwagę, by to powiedzieć... głupsi. Cała historia zaczęła się w 1948 roku, gdy Reed D. Tadenham z University of California opublikował wyniki badań poziomu inteligencji żołnierzy uczestniczących w I i II wojnie światowej. Ci drudzy wypadli lepiej, dużo lepiej. Obserwowany wzrost wyniósł 2-3 punkty IQ na dekadę. Autor tłumaczył to głównie lepszą i bardziej powszechną edukacją. I trudno się z nim nie zgodzić. W USA liczba osób kończących studia licencjackie wzrosła niemal czterokrotnie z nieco ponad 48 tysięcy w 1920 roku do 186 tysięcy w 1940 roku. To, co zaobserwował Tadenham, okazało się wychodzić poza dwudziestolecie międzywojenne i amerykańskich żołnierzy. Kolejne badania pokazały, że średnie wyniki IQ systematycznie rosły, o jakieś 2-3 punkty na dekadę. W skali kilkudziesięciu lat to ogromna różnica. Dziś powinniśmy mieć nawet o 20 punktów więcej niż nasi pradziadkowie. To zjawisko dostało nawet swoją nazwę – efekt Flynna. Nie muszę pisać, kto go odkrył, prawda? Zresztą już o tym pisałem. Poszukaj na stronie bloga postu Efekt Flynna, czy jesteśmy inteligentniejsi od Platona. Tak było przez większość XX wieku. Jednak w ostatnich dekadach trend ten w wielu krajach wyhamował, ustabilizował się, a nawet odwrócił. Zjawisko to określa się jako negatywny efekt Flynna. Udokumentowano je m.in. w Norwegii, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii oraz Stanach Zjednoczonych. Przegląd badań z 2016 roku wskazuje, że średnie tempo spadku wynosi około 2,44 punktu IQ na dekadę. Czyli tak samo szybko jak zyskiwaliśmy, teraz tracimy, choć różnice między krajami są znaczne. Co ważne, spadki te nie są jednolite. W USA młodsi nastolatkowie od 11 do 13 lat nadal notują wzrosty, podczas gdy starsi, szczególnie w wieku od 18 do 22 lat, już spadki. Jednak w Wielkiej Brytanii regres zaobserwowano nawet u dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Najbardziej widoczne spadki dotyczą osób o niższych wynikach IQ, podczas gdy w grupach najwyżej punktujących trend bywa stabilny lub nawet rosnący. Różnice pojawiają się także w różnych wymiarach inteligencji. Najsilniej spada inteligencja płynna, rozumowanie abstrakcyjne oraz kompetencje werbalne, słownictwo. Natomiast zdolności przestrzenne, na przykład obracanie obiektów w wyobraźni, wciąż się poprawiają. To sugeruje, że nie mamy do czynienia z prostym spadkiem inteligencji, lecz raczej z przekształceniem profilu poznawczego. Pewnie nie zaskoczę nikogo mówiąc, że naukowcy spierają się co do przyczyn odwróconego Flynna. Większość widzi w tym jednak efekt działania czynników środowiskowych. Po pierwsze, mogliśmy osiągnąć sufit korzyści cywilizacyjnych. Lepsze odżywianie, opieka zdrowotna i edukacja przez dekady podnosiły poziom IQ, ale ich wpływ nie jest nieskończony. Po drugie, zmienia się charakter edukacji. Wskazuje się na obniżenie standardów oraz przesunięcie nacisku z myślenia abstrakcyjnego na umiejętności praktyczne. Po trzecie, ogromną rolę odgrywają media i technologia. Mogą wspierać zdolności przestrzenne, ale jednocześnie osłabiać inne funkcje, zwłaszcza te wymagające skupienia i głębokiego przetwarzania. Kluczowe są też badania norweskie, które pokazują, że spadki IQ zachodzą nawet między rodzeństwem w tej samej rodzinie. To silny argument za tym, że przyczyny są środowiskowe, a nie genetyczne. Hipotezy biologiczne, takie jak hipoteza płodności dysgenicznej, zakładająca, że osoby o niższym IQ mają statystycznie więcej dzieci, czy hipoteza wpływu migracji, nie znajdują potwierdzenia jako główne przyczyny obserwowanych spadków. W efekcie coraz częściej uznaje się, że regres to nie tyle spadek inteligencji ludzkości, ile odbicie przemian w stylu życia i środowiska poznawczego ludzi w krajach rozwiniętych. Żyjemy w świecie krótkich komunikatów, mediów społecznościowych i natychmiastowej gratyfikacji. Coraz rzadziej angażujemy się w długotrwałe, wymagające poznawcze aktywności, takie jak czytanie czy rozwiązywanie złożonych problemów. Można to ująć metaforycznie. Przechodzimy od narracyjnej głębi Władcy Pierścieni do rytmu przeglądania memów. Oba doświadczenia mają swoją wartość, ale angażują zupełnie inne mechanizmy poznawcze. Na koniec, bez paniki. Tak, obserwujemy odwrócony efekt Flynna, ale to nie znaczy, że stajemy się mniej inteligentni. Coraz więcej badań sugeruje, że zmienia się profil naszych zdolności. Być może młodsze pokolenia słabiej radzą sobie z głębokim rozumowaniem i językiem, ale lepiej funkcjonują w środowisku szybkiego przetwarzania informacji i bodźców wizualnych. Kolejne pokolenia są mniej jak klasyczny intelektualista, a bardziej jak użytkownik złożonych systemów cyfrowych. Dla mnie to trochę przykre, bo wolę Wisławę Szymborską od Steve'a Jobsa i profesora Leszka Kołakowskiego od Elona Muska. Ale nie mam trudności z zaakceptowaniem faktu, że moi studenci mogą o tym myśleć inaczej. Historia efektu Flynna to nie jest opowieść o upadku inteligencji, lecz o tym, że ewolucja naszego myślenia przyspieszyła i być może właśnie dlatego coraz trudniej ją uchwycić. Nienachalne zakończenie. Tak mi się skojarzyło. W filmie Leon Zawodowiec psychopatyczny bohater Norman Stanfield w tej roli Gary Oldman słucha Mozarta. Premiera tego dzieła kinematografii odbyła się rok po publikacji badań nad efektem Mozarta. Przypadek? Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
2: Autopromocja.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Jeszcze ponad 15 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego patrolowego konkursu, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna na koncert Blackwater Holy Light i Duszno. Wydarzenie ma miejsce we wtorek, 12 maja bieżącego roku pod Minogą. I aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które związane jest również z tematyką muzyczną, ponieważ chciałbym was zapytać, gdybyście jutro mieli wydać swój debiutancki album muzyczny, pierwsze nagranie, jaki tytuł nosiłby właśnie ten album? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi wraz z uzasadnieniem rzecz jasna. Czekamy na odpowiedzi do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Instytut Obserwatorium Astronomiczne, czyli Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszają nas na wykład otwarty pod tytułem Dzień, w którym zgaśnie słońce. Wykład zostanie wygłoszony przez panią doktor Karolinę Dziadurę. I jeśli chodzi o samą treść wykładu, na pewno warto wspomnieć, że będzie ona zawierała także element, który będzie wspomnieniami właśnie pani doktor prowadzącej wykład z wydarzenia, którym było całkowite zaćmienie słońca, które miała pani doktor przyjemność obserwować w Chile w 2019 roku. Na pewno jest to bardzo ciekawa tematyka. Na stronie wydziału znajdziecie oczywiście szczegółowy opis tego wydarzenia. Na pewno warto także wspomnieć, że wydarzenie ma miejsce zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, więc możecie także oglądać transmisję wykładu z domu. Pozwolę sobie jeszcze podać tylko datę i miejsce wydarzenia. Będzie to 2026 rok, 22 maja, godzina 19:30. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie wydziału, a mi pozostaje tylko serdecznie zachęcić, zaprosić Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a na pewno warto, ponieważ rozpoczęła się tam właśnie rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Pozwolę sobie w związku z tym wymienić, jakie kierunki studiów wchodzą w skład bieżącej rekrutacji. Są to m.in. wychowanie fizyczne, sport, dietetyka, psychologia, jednolite studia magisterskie, turystyka i rekreacja, taniec w kulturze fizycznej, a także fizjoterapia. Myślę, że lista jest na tyle obszerna, że każdy potencjalnie zainteresowany znajdzie tutaj coś dla siebie. Wszystkie szczegółowe informacje na temat tej rekrutacji znajdziecie oczywiście na stronie internetowej uczelni, czyli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, zachęcamy i tymczasem wracamy do muzyki. A kolejnym utworem na naszej antenie jest pan Marek Niedzielski, Kiedyś Musi Przejść.

Dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację audycji odpowiedzialni byli Marcelina Mikołajczak, a także Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18, a tymczasem mówimy wam na razie, do usłyszenia i cześć. Zostawiamy was z utworem Mac Miller Circles.

0: Studencki Patrol na 98,6. Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
4: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
5: Godzina 18 wybiła, więc zapraszamy was wszystkich bardzo serdecznie na audycję pod tytułem Sporting Club Afera. Za konsoletą dzisiaj Marcelina Mikołajczak i Mateusz Las, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. A przy mikrofonach, no trzeba to powiedzieć, wpuszczeni w kanał, czyli ludzie, którzy na polskiej piłce zjedli zęby. No i dzisiaj trochę o niej porozmawiają. Samuel Kimmel.
6: Witam.
5: Witam oraz Edwin Edziu Przybylak. Dajcie się ponieść sportowi w Radiu Afera. Przed nami godzina, no i zobaczymy, co tam słychać w sportowym świecie.

0: Tak, jeszcze trzymając się klimatów piłkarskich, wczoraj tytuł, 29. tytuł mistrza Hiszpanii zapewniła sobie Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym.
1: Naprawdę?
0: Tak. Jak ktoś nie słyszał, to już wie. A mistrzostwa Polski zapewnił sobie jeszcze Lech Poznań, który w piątkowym meczu przyjaźni z Arką Gdynia, no bo to może powiedzieć, że nie tylko na trybunach był mecz przyjaźni, bo na boisku też. 1-1, więc taki wynik, no z jednej strony dla Lecha słaby, no bo była szansa, żeby to mistrzostwo już teraz może sobie zapewnić. No a z drugiej strony Arce w kwestii utrzymania to jedno oczko też jakoś dużo nie daje. Nie wiem jak z tej perspektywy, ale to spotkanie już od początku dla mnie było strasznie dziwne, że już od początku

0: okazję Nika Lisak główkował, no ale piłka wylądowała na poprzeczce. No i też taki jawi się w tym spotkaniu problem Lecha, że bardzo często bramkarz rywali jest w wyśmienitej formie i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że bramkarz z przyszłością zresztą w Warcie Poznań Grobelny tutaj świetne zawody w tym meczu rozegrał. W 19 minucie poznańcy też dobrze wychodzili z zakładanego od czasu do czasu pressingu przez Arkę, ale wciąż brakowało konkretu. W końcówce też Antoni Kozubel oddał mocny strzał, ale w środek bramki, przez co właśnie wspomniany Grobelny sobie z nim poradził i po 45 minutach gry piłkarze schodzili do szatni z bezbramkowym remisem, a po spotkaniu wypowiadał się bramkarz Lecha Poznań Bartosz Mrozek, że taki wynik to rozczarowanie.
1: Lech jak nie wygrywa, zawsze to jest rozczarowanie, dlatego my też chcieliśmy uzyskać pełną pulę, szczególnie, że przydałyby nam się te 3 punkty, ale no czuję, że mogliśmy wyciągnąć z tego więcej.
2: No i trzeba sobie powiedzieć, że obraz w drugiej połowie no, nie zmieniał się. Lech rozgrywał piłkę, a zespół z Gdyni tutaj czekał na błąd lub na jakiś stały fragment gry. No i doczekali się, bo w 52 minucie pod centrze z rzutu wolnego i zamieszaniu w polu karnym do piłki doszedł tutaj zawodnik Arki Gdynia. No i 1-0.
0: Dokładnie. Kike Hermoso pokonał Bartosza Mrozka. Też ciekawa statystyka, bo Lech miał bardzo dużo też stałych fragmentów gry. Tutaj dokładnie chodzi mi o rzuty rożne. 15 rzutów rożnych i tak naprawdę z tych rzutów rożnych nic nie wyniknęło. No to właśnie może brakuje Lechowi dopracowania tych rzutów rożnych. Szczególnie widać to, że Lech często ma problemy z tym, żeby przebić się przez taką zwartą defensywę rywali, którzy bronią się dosyć nisko i brakuje właśnie takiego zaskoczenia, czy to z rzutu wolnego, czy też z rzutu wspomnianego rzutu rożnego. Co ciekawe, też Lech szybko dosyć odpowiedział. Był widoczny taki zryw podopiecznych Nielsa Frederiksena i w polu karnym znalazł się Mikael Isak. Tam został on wyblokowany przez obrońcę i do bezpańskiej piłki dopadł Luis Palma, który wykorzystał swoją okazję, doprowadzając do wyrównania. No i końcówka tego spotkania, to ciężko w sumie powiedzieć, co tam się działo, w tym sensie, że to Lech cały czas tak naprawdę naciskał, Arka raczej skupiała się na kontrach, no bo ten wynik remisowy, no to raczej było taka ucieczka spod toporka dla drużyny z Gdyni, no ale z tych akcji ofensywnych Lecha nic nie wynikało, przede wszystkim były wrzutki, które były absolutnie nieskuteczne. No i posłuchajmy ponownie golkipera Lecha Poznań, który wspominał również, że Arka dobrze się broniła.
1: No raczej ciężko tu mówić o ofensywie Arki, poza gdzieś tam stałymi fragmentami tą ostatnią sytuację na koniec. Więc tak, no trzeba oddać naprawdę duży szacunek Arce, bo naprawdę bardzo dobrze się broniła.
2: No i jeżeli widać, no powiedzmy sobie szczerze, różnicę klas pomiędzy zespołem Lecha Poznań, a tutaj zespołu z północy Polski, no trzeba przede wszystkim grać piłką no dosyć szybko, sprawnie składać te akcje, no i próbować grać z pierwszej piłki, jak chociażby w przypadku tej bramki na 1-1. O tym powiedział też pomocnik Lecha Poznań, Patryk Wolemark, że po prostu jako drużyna graliśmy dzisiaj zbyt wolno.
3: Myślę, że nie weszliśmy dziś na nasz poziom z poprzednich meczów. To się zdarza. Byliśmy dziś za wolni w rozgrywaniu piłki. Popełnialiśmy proste straty. Mimo wszystko uważam, że mieliśmy szansę, by zwyciężyć.
0: W 85 minucie Lech też w dosyć łatwy sposób stracił piłkę w środku pola i z kontrą 4-3 pognała Arka. No i szczęśliwie dla Lecha z tej kontry nic groźnego nie wyniknęło. No a w końcówce jeszcze dosyć dobrą okazję miał Joker, poznański Joker, czyli Janik Aniero, który w 94 minucie główkował, no ale ponownie piłkę odbił Grobelny. No a w samej końcówce mogło się jeszcze zdarzyć bardzo wiele złego, bo w 96 minucie błąd w obronie Lecha i akcję mieli Arkowcy, ale na linii piłki do bramki stanął Bartosz Mrozek i chwilę później rozbrzmiał już gwizdek kończący ten mecz, więc po spotkaniu Lech Poznań, tutaj dużo się nie zmieniło, Lech jest dalej liderem, 56 punktów na koncie. No i też posłuchajmy jeszcze Patryka Wolemarka, który wspominał o swoich próbach w trakcie trakcie tego spotkania, ale też o tym, że defensywa Arki

0: była bardzo szczelna.
1: Wiedzieliśmy już przed meczem, że będą się głęboko bronić. Nie było to łatwe spotkanie. Zresztą w tej lidze nie ma łatwych spotkań. Próbowałem dziś stworzyć parę akcji bramkowych, ale Arka dobrze spisywała się w obronie.
2: No właśnie, już tu wywołałeś tą tabelę do tablicy, więc spójrzmy, jak to wygląda i zatrzymajmy się chwilę czysto matematycznie, bo aktualnie na pierwszym miejscu znajduje się Lech Poznań, który ma tych punktów 56, no ale za nim tak naprawdę są trzy zespoły, które no nadal walczą o to mistrzostwo, czyli Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, no i Górnik Zabrze. To zespoły, które mają tych punktów 49. No i czysto matematycznie, nie chcę tutaj być jakimś złowieszczem, no ale Lech Poznań może stracić to mistrzostwo, w szczególności, że przed sobą ma grę bodajże z Radomiakiem i grę bodajże z Wisłą Płock, która ten sezon zaczęła no dobrze i w pewnym momencie znajdowała się wysoko w czołówce. Samuel, jak ty myślisz, czy ty to wyliczyłeś już w twoje ekspercje
0: oko? Tak, już mówiłem, że tutaj były wyliczenia prowadzone. Jeszcze warto wspomnieć, że Jagiellonia ma zaległy mecz właśnie z Rakowem. No właśnie. Górnik ma zaległy mecz z Arką. Te mecze zostaną rozegrane w środę. I teraz sytuacja wygląda tak, że w środę Lech sobie nie może zapewnić mistrzostwa, nieważne jakie będą wyniki. Tam będą ewentualnie przy nawet najlepszym układzie będzie brakowało bilansu bramkowego. Będzie ten bilans bramkowy decydował. No jak wiemy, on matematycznie jeszcze nie będzie dawał Lechowi Poznań mistrzostwa. Więc tak naprawdę najlepszy scenariusz to Lech wygrywa po prostu w sobotę w Radomiu i wtedy już mistrzostwo jest zapewnione. No ale też widziałem takie wyliczenia, że nawet jeżeli Lech by nie zdobył żadnego punktu do końca sezonu, to ma 60% na mistrzostwo, ale chyba już lepiej nie kusić losu. Tych punktów i tak już było dosyć dużo roztrwonionych. Tak jak właśnie wspominałem, następny mecz w sobotę w Radomiu z Radomiakiem, godzina 20:15. No i może wtedy to 10. tytuł mistrza Polski Lech Poznań sobie już zdoła zapewnić i w poniedziałek na audycji padnie słynne pejowe: chcesz coś mówić, to mów, mistrz powrócił, ma się zdrów. No ale to zobaczymy za tydzień.
2: A my przejdźmy do świata muzyki, bo przed nami Grizzly Bear i Sleeping Out.

0: Oj, kontynuując tematy piłkarskie, teraz przenosimy się do tej zielonej części Poznania, Duma Wildy, a tam nowe informacje ze stadionu. Prosto otwarto nową trybunę przy drodze Nemiskiej podczas meczu 31. kolejki piłkarskiej drugiej ligi. To spotkanie zostało rozegrane pomiędzy Wartą Poznań a Sandecją Nowy Sącz. Do samego spotkania przejdziemy dosłownie za momencik. Tam wynik 0-0, już tak trochę uprzedzając fakty. Już informowaliśmy jakiś czas temu, to był długi proces zbiórki online Warty Poznań wśród kibiców na trybunę. To właśnie nowa trybuna, zielona trybuna, miała zostać sfinansowana przez właśnie tą zbiórkę online. No i też właśnie posłuchajmy w ogóle o tym otwarciu trybuny. Piotr Komorowski, rzecznik prasowy Warty Poznań.
1: To jest wielki dzień dla wszystkich kibiców Warty Poznań, bo przypominam, że sympatycy z całej Polski, nie tylko, zrzucili się na tą trybunę. Nowa trybuna powstała tutaj na stadionie obok tej starej, zwiększyła pojemność stadionu do ponad 1700 miejsc.
0: No i w ten sposób zebrano 260 tysięcy złotych z wymaganych 350 tysięcy, choć oczywiście o to, że kibice zebrali taką kwotę, a tą brakującą różnicę pokrył w lutym Mikołaj Powiski, czyli właściciel firmy Mixtol, który tym samym został nowym sponsorem Warty Poznań, ale też pojawił się pewien problem, bo ta trybuna przez moment stała nieotwarta, a to dlatego, że Warta Poznań musiała zgłosić mecz jako imprezę masową na ogródku.
1: Trybuna, mimo że już tutaj stała, to była jeszcze na poprzednie mecze zamknięta. Organizacja imprezy masowej jest wtedy, kiedy jest więcej osób niż 1000. To jest pierwszy raz, kiedy jest taka sytuacja na tym naszym odświeżonym ogródku. Musieliśmy pokazać, że jesteśmy gotowi, że organizacyjnie jesteśmy w stanie to dźwignąć. To się wydarzyło. Dostaliśmy wszystkie pozwolenia, które są niezbędne.
0: No i tak wspomniałem, trybuna przyjęła nazwę Zielonej Trybuny. Ma 856 miejsc, czyli ponad 130 więcej niż tak naprawdę pierwotnie zakładano. 5 sektorów, 4 wejścia, no a sama trybuna jest też wysoka na 10 rzędów. I też rzecznik prasowy Warty Poznań wypowiedział się o dalszych planach rozbudowy stadionu.
1: Po sezonie rusza przede wszystkim przebudowa płyty boiska. Potrzebny jest nowy system podgrzewania murawy. Jeżeli również awansujemy do pierwszej ligi, to jest dalsze powiększenie trybun. Rozmowy na ten temat toczą się z miastem, bo przypomnijmy, że jesteśmy na terenie miejskim.
0: Zanim przejdziemy do tej sytuacji w tabeli, no to trzeba sobie jeszcze przybliżyć, jak to spotkanie wyglądało. No tak jak wspomniałem, wynik 0-0 z Sandecją Nowy Sącz. Taki niedosyt można czuć po tym spotkaniu, no bo Warta oczywiście jest tą drugą siłą ligi, a Sandecja Nowy Sącz chciałaby wbić się do tej fazy play-off, do tego grona czterech zespołów, które w tej fazie play-off będą później na koniec maja, przełomie czerwca pewnie rywalizować o awans do tej pierwszej ligi. No ale początek meczu przebiegał tak naprawdę z wyraźnym wskazaniem na przyjezdnych. To oni kreowali akcję przez posiadanie piłki i szukanie sobie przestrzeni przed polem karnym. Warciarze oddawali również dużo strzałów, przy których wysilać się musiał Leo Przybylak.
2: No właśnie, minęło pół godziny gry, a tempo meczu, no powiedzmy sobie szczerze, było adekwatne do pory dnia, no czyli słoneczne, popołudniowe, przy drodze dębińskiej mijało spokojnie, bez zwrotów akcji. Warta przejęła inicjatywę, lecz brakowało jej wyraźnie ostatniego podania, które zakończyłoby to wisienką na torcie, czyli bramką. Coraz częściej sprawiali zagrożenie pod bramką rywala, ale bez tej finalizacji, bez tej wisienki na torcie. Na boisku nie było fajerwerków, do przerwy utrzymał się wynik 0-0, ale jak tutaj mówił Kamil Kumoch, kapitan i pomocnik Warty Poznań, obraz meczu działał na ich korzyść.
3: Mierzyliśmy się dzisiaj z dobrym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Mówiąc szczerze, po prostu zepchnęli nas do tej obrony, ale my w tej obronie czujemy się bardzo dobrze. Wręcz mogę powiedzieć, że czasem lubimy w niej pocierpieć, żeby później sobie stworzyć miejsce do szybszego ataku i do tego dążyliśmy.
2: No i zmasowane ataki Warty Poznań przypadły na 60. minutę. Wiele z nich przeprowadzonych lewą stroną przez Marcela Stefaniaka, coraz bardziej bardziej przybliżało gospodarzy do zdobycia gola i kilkukrotnie kotłowało się na przedpolu Sandencji, jednak podopieczni trenera Rafała Smalca skutecznie bronili swojej bramki. Kilka minut później Kacper Richter stanął przed dogodną sytuacją do zdobycia bramki, jednak strzelił, no niestety, jak to trzeba powiedzieć, bardzo niecelnie. Kacper Szymanek opowiedział o tym, jaka była według niego najlepsza szansa na zdobycie bramki.
4: Gdy minąłem już bramkarza, tutaj też popełniłem lekki błąd, powinienem mocniej uderzyć piłkę, ale też się skupiłem na tym, żeby nie popełnić błędu i kopnąć po prostu w bramkę. Obrońca to przeciął i no niestety nie wyszło.
2: No tak, proszę.
0: Wspomniał on również, jakie wskazówki przy wejściu na murawę otrzymał od trenera dla rozruszania ofensywy.
4: Trener powiedział mi, żebym był najlepszą wersją siebie i robił to, co potrafię najlepiej, czyli dużo do przodu, pojedynki wygrywać, i to się przełożyło na sytuacje, które miałem. No niestety ich nie wykorzystałem, ale też taka jest piłka.
2: No właśnie, bo Kacper Szymanek zameldował się w drugiej połowie, w 83 za minucie. Zawodnik wypożyczony z Motoru Lublin stanął w oko z bramkarzem Sandencji na 5 metrze, tak jak wcześniej tutaj wspominał w swojej wypowiedzi. Jednak jego strzał w przeciwległą stronę bramki, no minimalnie minął słupek, no i chwilę później ten sam zawodnik miał jeszcze lepszą sytuację, gdy biegł na wprost bramki, już minął golkipera, no ale podjął złą decyzję przy strzale na pustą bramkę. No takie rzeczy niestety się zdarzają. Wynik 0-0 utrzymywał się do końcowego gwizdka, a z podziału punktów no nikt nie był zadowolony. Warta Poznań wciąż utrzymuje drugie miejsce w tabeli, premiowane bezpośrednim awansem do pierwszej ligi, no ale ma tylko 2 punkty przewagi nad Olimpią Grudziądz na trzecim miejscem. Na trzy kolejki przed końcem ligi, wszystko w nogach podobiecznych Macieja Tokarczaka. Następne spotkanie odbędzie się w niedzielę na wyjeździe z KKS-em Kalisz.
0: No, już zamykając temat tych przyszłych derbów Wielkopolski, ostatnio też swój mecz rozegrały Lechitki Lech Poznań UAE. Zmierzył się z UKS-em SMS Łódź w 20. kolejce Ekstraligi Kobiet. Końcówka sezonu, podopieczne analizując już to utrzymanie w tym debiutanckim sezonie na poziomie Ekstraligi mają zapewnione, no ale apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia. W przypadku tego spotkania się nie udało. W 25. minucie dla Poznania bramkę zdobyła Oliwia Związek. No i nie udało się wrzucić tej drugiej bramki, albo też później pójść za ciosem nawet tej trzeciej, żeby zapewnić sobie zwycięstwo w tym spotkaniu. W 63. minucie za sprawą Gabrieli Fessinger rywalki odpowiedziały i właśnie tym remisem 1-1 spotkanie się zakończyło, a Lech Poznań UM znajduje się obecnie na 8. lokacie z 23 punktami na koncie. No i tak wspominałem, 13 punktów zaliczki nad strefą spadkową, więc utrzymanie już zapewnione, a następne spotkanie podopieczne Alicji Zając rozegrają dopiero 20 maja, wtedy zaległe starcie z 4. kolejki z GKS-em Katowice, czyli z tak naprawdę 4. drużyną ligi, jedną z największych sił na poziomie Ekstraligi w piłce kobiet. My za momencik do Was wracamy. Żurzel.

0: No i kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Na bazie tego przysłowia przyszło wyjazdowe przełamanie PSŻ tu Poznań. Skorpiony wygrały 49-9 do 41 w niedzielnym meczu piątej kolejki drugiej Ekstraligi Żużlowej z Rowem Rybnik. Spotkanie zapowiadane było jako okazja do odkucia się dla dwóch zespołów, które kiepsko weszły w nowy sezon. Row zanotował dotąd jedno zwycięstwo i trzy porażki, także jedną wygraną, ale do tego remis i dwie przegrane mieli na koncie poznaniacy. Podział punktów w domowym starciu z niżej notowanym na papierze Orłem Łódź był jednak traktowany jak wpadka, którą trzeba odrobić na wyjeździe. Mecz jednak przez dłuższą chwilę w ogóle nie mógł się rozpocząć. To dlatego, że tor przy Gliwickiej w Rybniku nie został odebrany przez sędziego w regulaminowym czasie. Zarządzone zostały dodatkowe prace, bo zarówno osoby urzędowe z ramienia Głównej Komisji Sportu Żużlowego, jak i przedstawiciele PSŻ-u mieli poważne zastrzeżenia do stanu nawierzchni.
1: Krawężnik wyglądał na bardzo niebezpieczny, bardzo taki po prostu, który jak gdyby był plastelinowaty, pracujący, ale po jak gdyby już pierwszych wyjazdach naszych zawodników, no to przekazali, że w sumie on tak gorzej wyglądał niż w rzeczywistości, się źle zachowywał. No ale było zresztą widać, że raczej tutaj no atut gospodarze prawdopodobnie stracili, no bo tak naprawdę kto dojechał pierwszy do krawężnika, kto był szybki w tym krawężniku, no to wygrywał biegi.
0: Tłumaczy menadżer Skorpionów Jacek Kannenberg. Jak mówi, z tłumaczeń gospodarzy wynikało, że stan toru pogorszył się już kilka dni przed meczem.
1: Klub z Rybnika, przygotowując tor, otworzył go i jak gdyby na to przyszła ulewa. No i później mieli problem, bo też zewnątrz był ubity, więc jak gdyby to wszystko spływało na krawężnik, no i mieli problem, żeby dojść z tym torem. Jaki był tego cel, no to ciężko powiedzieć, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że robienie toru przeciwko komuś, czy próbowanie gdzieś kombinować z torem, jak gdyby nie pomagając swojej drużynie, no to się odwraca przeciwko gospodarzom. W pewnym stopniu też to zadziałało.
2: A efekt był taki, że zarządzone przez sędziego ubijanie nawierzchni ciężarówkami zakończyło się na około 20 minut przed planowanym startem meczu, a po obchodzie i dwóch sesjach próbnych przejazdów zapadła decyzja o rozegraniu spotkania, choć strona poznańska nadal zgłaszała swoje uwagi, ale tak czy inaczej spotkanie rozpoczęło się dobre pół godziny po czasie, a żużlowcy w dużej mierze skupiali się na bezpiecznym pokonaniu czterech okrążeń i młodzieżowiec PSŻ-u Antoni Mencel podkreśla, że takie dni dla zawodników nie są łatwe.
3: Od początku ta godzina meczowa się przesuwała, tor też nie wyglądał na jakieś super dojazdy. Końcowo nie należał do łatwych torów, bo kolejki się wytworzyły, ale trzymaliśmy to napięcie podlągowe do ostatniego wyścigu.
2: Sam mecz szybko przychylił się na stronę PSŻ-u. Po dwóch remisach na otwarcie zwycięstwo 4-2 zanotowała para Ryan Douglas, Bartosz Smektała, a w kolejnej gonitwie Kasper Pludra i Antoni Mencel wygrali już 5-1, a przewaga Skorpionów wzrosła do 6 oczek i dzięki czterem kolejnym wynikom 3-3 długo utrzymywała się na tym poziomie. Antek Mencel zauważa, że goście byli lepsi we wszystkich najważniejszych elementach.
3: Starty i gdzieś rozegranie pierwszego łuku było, mi się wydaje, w dzisiejszych zawodach bardzo kluczowe i nam się to gdzieś udawało, nie błądziliśmy gdzieś z przełożeniami, tylko szliśmy cały czas w dobrą stronę, wiadomo. Zdarzały się jakieś pomyłki, ale to były naprawdę minimalne i przez to ten wynik na wyjeździe przede wszystkim satysfakcjonujący.
0: No im bardziej przemoczona przyczepna nawierzchnia była odkrywana kołami przejeżdżających żużlowców, tym mniej na torze było faktycznego ścigania. A tor naprawdę był ciężki. Dość powiedzieć, że już w trzeciej gonitwie Ryan Douglas o równo sekundę poprawił dotychczasowy rekord toru z 63 sekund i 29 setnych na 62 sekundy i 29 setnych. Łącznie czasy lepsze od wcześniejszego rekordu padały aż w 13 z 15 wyścigów. Emocje budził więc również wynik meczu. Dzięki udanym rezerwowym taktycznym w 9 i 11 biegu Row dwukrotnie wygrał 5-1. PSŻ był jednak w stanie skontaktować się. Gonitwę 10 Ryan Douglas i Antoni Mencel zwyciężyli podwójnie, a 12 Mencel w parze z Kamilem Witkowskim w stosunku 4-2. Ten triumf był jednak nieco szczęśliwy, bo upadek na dosłownie kilka metrów przed metą zanotował jadący przed Witkowskim zawodnik gospodarzy Jakub Żurek. Na tym etapie Skorpiony prowadziły 38-34. Dwa kolejne remisy zagwarantowały przyjezdnym minimum meczowy remis. Ostatnią gonitwę Ryan Douglas i Dimitri Berger zwyciężyli 5-1, ustalając wynik na 49-41 dla PSŻ-u.
2: Bo Bohaterów tego meczu po stronie Skorpionów było dwóch. Wspomniany Douglas uzbierał 13 punktów z bonusem tylko raz, oglądając plecy rywala, ale także tylko jedną porażkę zanotował Anthony Menzel. Jego wynik to 11 oczek i 3 bonusy, a sam zainteresowany cieszy się, że wreszcie pojechał na miarę oczekiwań.
3: Mi też o to chodziło gdzieś na początku sezonu, żeby nie walczyć tylko z juniorami, ale gdzieś ze seniorami, żeby po prostu jak komuś się noga powinie w danym meczu, żeby trochę wspomóc tą drużynę i żeby wygrywać te mecze, i myślę, że już jesteśmy na dobrej drodze, żeby te mecze szły po naszej stronie.
2: A Jacek Kannenberg dodaje, że zafunkcjonowało to, czego brakowało w poprzednich meczach wyjazdowych. Ryan Douglas nareszcie miał wsparcie reszty drużyny.
1: Antek pojechał świetne zawody, Ryana, no to tak nawet już głupio teraz też chwalić, no bo jedzie kolejny mecz bardzo dobrze, natomiast bardzo dużo dzisiaj pomógł tam Antek. Też jak gdyby takimi zawodnikami bardzo kluczowymi i bardzo ważnymi, no to byli i Kacper, i Dimi, a nawet mówię, no Bartka, biegi też Nilsa.
2: A wygrana pozwoliła Skorpionom awansować na trzecie miejsce w tabeli drugiej Ekstraligi, choć ten stan wcale nie musi je utrzymać. W ten weekend odjechane zostały tylko 2 z 4 meczów piątej kolejki, a wśród zespołów, które mają jeszcze do zaliczenia swoje spotkania, są na przykład 4 w tym momencie Wilki i Krosno, i to właśnie one będą najbliższym rywalem PSŻ. Tu starcie w mieście szkła zaplanowane zostało na 24 maja i to na tyle z informacji ze świata żużlu. Za momencik Szczypiorniak.

0: bye.
1: No my zostawiamy te słoneczne dźwięki Turcji i przechodzimy do szczypiorniaka. WKS Grunwald nie wykorzystał swojej szansy na zajęcie czwartego miejsca w Lidze Centralnej Mężczyzn. W ostatniej kolejce uległ Stali Gorzów 25-32. Obie drużyny były sąsiadami z tabeli. Drużyna ze stolicy Wielkopolski zajmowała piątą lokatę, a ta z Gorzowa czwartą. Zwycięstwo drużyny z Poznania oznaczałoby, że obie zamieniłyby się w niej miejscami. Tak się jednak, no niestety, nie stało.
2: No a posłuchajmy na początek skrzydłowego zespołu rywali Stali Gorzów. Mateusz Stupiński wspominał, że dobrze jest wrócić.
3: Na pewno fajnie się kończy na wyjeździe. Ja lubię tutaj grać w Poznaniu. Mam sentyment do tej hali. Miałem tutaj debiut swój seniorski 19 lat temu, więc trochę tych sezonów już człowiek biega po parkiecie, ale dalej sprawia mi to frajdę, więc kontynuuję tą swoją przygodę.
2: My też Poznań lubimy, więc ja bardzo, bardzo dobrze słyszeć takie miłe słowa. Pyry i nie tylko. Tak jest z gzikiem oczywiście.
1: Ja gzikę.
2: Rozmawialiśmy o kebabie w przerwie przy Turcji, ale pyry
1: sznekę,
2: z gzikiem.
1: Ale i sznekę z glancem jak najbardziej.
2: Dobrze. To wtyce taki przyniosę ci.
1: Okej.
2: To tak, wracając do spotkania. Tutaj kącik kulinarny na momencik. To samo spotkanie rozpoczęło się dosyć intensywnie, a do drugiej minuty na tablicy widniał wynik 2-2. Zawodnicy Stali rzucali bardzo celnie, ale Grunwald również szybko odpowiadał, a po wyrównującym trafieniu Mikołaj Płoski poszedł dalej za ciosem i zdobył kolejną bramkę, a wówczas Poznaniacy wyszli po raz pierwszy na prowadzenie. No i nawet udało się odskoczyć na 2 oczka, prowadzenie 5-3, no ale to szczęście długo nie trwało, bo gorzowianie nie pozwolili trwać takiemu stanu rzeczy i przychylili rezultat na swoją korzyść i Poznaniacy przegrywali 5-6, a po chwili już nawet zrobiło się 6-9. Ale idąc dalej, trener Michał Tusz został zmuszony do wzięcia przerwy dla swojego zespołu. To trochę podreperowało ten wynik, zrobiło się 10-11, no ale to był tylko taki chwilowy zryw i w 24 minucie gorzowianie odskoczyli Poznaniakom aż na 5 oczek. Na tablicy wyników widniał rezultat 11-16, a zawodnicy wojskowych próbowali przed przerwą jeszcze tę stratę zniwelować, podreperować trochę i żeby też lepiej mieć mniejszą stratę i mieć łatwiej w tej drugiej odsłonie spotkania, ale tuż przed końcem udało się powiększyć gościom przewagę i ten wynik wynosił już 12-20, a bramkarz WKS Grunwald wspominał po spotkaniu, że to trudy sezonu były przyczyną tej porażki.
4: Myślę, że zmęczenie już sezonem przez dłuższy okres sezonu. Graliśmy naprawdę w okrojonym składzie. Mamy bardzo dużo kontuzji. Graliśmy praktycznie 4 rozgrywającymi i myślę, że dzisiaj zabrakło wszystkiego, można powiedzieć. Zespół z Gorzowa zagrał bezbłędnie, a z nimi nie można tak zagrać, żeby powalczyć o zwycięstwo.
1: No i po przerwie zmotywowani negatywnym wynikiem gospodarze rzucili 2 bramki. No i wynik widniał 14-20. Jednak gorzowianie szybko odpowiedzieli tym samym, więc ten wynik, można powiedzieć, 2 bramki za 2 bramki i było 14-22. No niestety na niekorzyść tej zespołu z Poznania. Filip Tarko powiedział, że w drugiej połowie zespół WKS-u Grunwald podjął jednak rękawice.
4: Trochę ruszyliśmy w tej drugiej połowie, zabrakło, no mówię, dzisiaj ma wszystkiego. Ciężko mi powiedzieć coś po takim meczu, bo zazwyczaj gramy naprawdę mądrze, a dzisiaj po prostu chyba siadło wszystko. Szkoda, bo była szansa na 4. miejsce, ale tak, zrealizowaliśmy ponad plan, mamy 5. miejsce i to jest najważniejsze.
1: No i bo w 45. minucie wydawało się, że wynik może przechylić się na każdą ze stron, jednak goście na to nie pozwolili, no i do końca kontrolowali wynik. Impulsem mógł być jeszcze jedno trafienie Filipa Stachowiaka oraz jedno Dawida Krzywickiego, ale były to tylko bramki na łapanie kontaktu z rywalem. Kolejno na 21-27 na niekorzyść, no i 22 do 30. W 58 minucie meczu na wysilaczu widniał wynik 32 do 24 na korzyść zespołu z Gorzowa. Ostateczny rezultat przypieczętował ponownie Stachowiak na kilkanaście sekund przed wybrzmieniem syreny końcowej. No i ustanowił się wynik tego spotkania 32 do 25 na korzyść zespołu z Gorzowa.
2: No, sytuacja w tabeli w przypadku Grunwaldu, no bo to oczywiście był ostatni mecz sezonu i te rozgrywki dla podopiecznych trenera Turza się już zakończyły. Oni w tym drugim już swoim sezonie na poziomie Ligi Centralnej zajęli piąte miejsce 46 punktami. Pierwsze miejsce, triumf i awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w tym roku dla Śląska Wrocław, a z ligi spadły zespoły Anilany Łódź, Gwardii Koszalin i UW Warszawa. Ale to też nie koniec. Chcielibyśmy tutaj też ten sezon podsumować, ale najpierw posłuchajmy golkipera zespołu WKS-u, który też pokusił się o takie wspomnienia całego sezonu.
4: My jako zawodnicy, trenerzy chcemy coraz więcej, chcemy się piąć w górę, chcemy, żeby ten zespół, ten klub zaznaczył się na mapie Polski i mam nadzieję, że na pewno jeszcze będzie bardzo głośno o Grunwaldzie.
1: No i tak można tak naprawdę podsumować cały sezon Grunwaldu. Walczyli, no ale jednak nie wywalczyli tego awansu do Superligi tutaj. Pamiętajmy, że to jest proces, to nie jest maraton. No i trzeba tą drużynę na pewno, no może trochę dokręcić, parę transferów zrobić. No i w ogólnym rezultacie, no trzeba powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, no że sezonu nie można zaliczyć do nieudanych. Nie wiem, Samuel, jak ty myślisz?
2: Ja myślę, że patrząc na to, że to dopiero ich drugi sezon i cały czas widać tą tendencję wzrostową, to rzeczywiście jest to dobry prognostyk. Na podsumowanie sezonu trener WKS-u Grunwald, Michał Tusz, wspominał również, że zespół będzie się dalej rozwijał.
0: Sezon pokazał, że ciężka praca popłaca. Przygotowanie, skład się na pewno trochę zmieni do tego, co jest teraz i na pewno podejdziemy jeszcze z większymi chęciami po tym odpoczynku. Wrócą na pewno zawodnicy kontuzjowani, którzy nas jeszcze mocniej wesprą tutaj w tych spotkaniach i mam nadzieję, że tego, co oczekuje zarząd, kibice, sponsorzy, będziemy po prostu grali jeszcze lepiej.
1: No i zostawiamy już Czupiorniaka. My za chwilę przeniesiemy się do biegu, który uskrzydla i goni was Adam Małysz, ale u nas w Poznaniu nie zapowiada się, że zobacz, w tym radiu gra fajna muzyka, tylko u nas w Poznaniu mówi się, tej, Gryjatko, gra fajną muza.

0: No i tak jak mówiłem, bieg, który uskrzydla i goni was Adam Małysz, bułkę i banana, chyba tak to szło.
1: No, chyba tak.
0: Chyba tak.
1: Bieg ciekawy, inny, to nie taki, no bo trzeba sobie powiedzieć, właśnie wspomnieć, że goni cię Adam Małysz.
0: Tak.
1: Nietypowy bieg, bo się ucieka przed samochodem i wygrywa ostatni biegacz, którego dogoni Adam Małysz.
0: Tak. No i zobaczmy, jak to wyglądało, ile uciekali tutaj nasi rodacy, bo pierwszy mężczyzna, który najdalej uciekał, był to Nożyński Dariusz. On uciekał przed Adamem Małyszem no prawie 68 kilometrów, dokładnie 67 kilometrów i 960 metrów, co jest moim zdaniem niewyobrażalne, żeby biec tyle. To jest jeszcze trochę i maraton, więc no jest pan Dariusz konkretnym, dobrym wariatem, który bardzo, bardzo daleko uciekał Adamowi. Pierwszy był Japończyk, on przebiegł prawie 79 kilometrów, dokładnie 78 kilometrów i 950 metrów, więc można powiedzieć, że jeszcze 10 kilometrów bieg w samotności. Zobaczmy, jak to wyglądało wśród kobiet. Pierwsza Polka to była pani Monika Brzozowska. Ona wykręciła 52 kilometry i 60 metrów, a najdalej uciekała Holenderka Ketlis Mikin i ona uciekała 62 kilometry i 240 metrów.
1: No, warto też wspomnieć, że ten bieg nie odbywa się tylko w Poznaniu, to jest wydarzenie ogólnoświatowe, bo ogólnie inicjatywa jest taka, że w niektórych miastach ucieka się przed samochodem, tak jakby w rzeczywistości, w realu, powiedzmy,
0: tak.
1: Ale można też biec na przykład z aplikacją się zdaje i wtedy po prostu ten samochód goni nas wirtualnie, no i takie biegi stacjonarne odbywają się na przykład, odbywały się w Lublianie, w Zadarze, w Bredzie, czy w Almierii, a takie online odbywały się w Singapurze, czy też Cape Town w RPA, no i tak słyszeliśmy w Japonii, właśnie w wspomnianej Holandii, czy też w Niemczech ta rywalizacja się toczyła. W Poznaniu trasa, w samym Poznaniu trasa biegła przez Rondo Caponiera, ulicę Święty Marcin, Alej Niepodległości, Roosevelta, Bukowską, Skurzewską, no i wybiegała poza Poznań, żeby też chyba tych utrudnień w niedzielę za dużych nie było.
0: Tak, ale my dziękujemy wszystkim biegaczom, bo to w słusznym celu, ale my przenosimy się tutaj na nasz rodzimy podwórek. Zobaczmy, co tam słychać u hokeistów.
1: Tak, jeszcze rozgrywki swoje toczyła Hokej Superliga. W sobotę zostały rozgrane spotkania 11 już kolejki tego sezonu Superligi. No i tutaj w przypadku poznańskich zespołów były 3 mecze. AZS AWF wygrał z LKS-em Rogowo 6-1. Tutaj, żeby już gwoli tutaj dokładności, wynik nie poznańskich zespołów, ale żeby uzupełnić tą kolejkę, to Stella przegrała z Siemianowiczanką 1-4, Warta Poznań pokonała Pomorzenia Toruń 3-2, a WKS Grunwald pokonał AZS Politechnikę Poznań 3-1 i w tabeli sytuacja wygląda następująco. Liderem jest HKS Siemianowiczanka z 23 oczkami na koncie. Po piętach depcze jej Warta Poznań 22 punkty. Trzecia jest Politechnika Poznańska 21 oczek i tak naprawdę egzekwo, ale tutaj decyduje różnica bramek Pomorzanin Toruń i WKS Grunwald po 20 oczek i na szóstej lokacie AZS AWF z 16 punktami, więc ta sytuacja jest wciąż otwarta. Wszystko tak naprawdę może się wydarzyć. Jeszcze 3 kolejki przed nami do końca się zdaje i najbliższa zostanie rozegrana 16 maja. Będzie to 12 już kolejka. No i tutaj czekają nas następujące mecze. O godzinie 16 Politechnika zmierzy się na wyjeździe z Pomorzaninem Toruń. O 16 również domowe starcie rozegra Grunwald Poznań w derbach z AZS-em AWF Poznań. O 18 Warte Poznań czeka wyjazd i starcie z liderem, z Siemianowiczanką. Może tutaj właśnie wyłoni się nowy lider rozgrywek Superligi. No i uzupełniając, LKS Rogowo zmierzy się ze Stellą Gniezno również o godzinie 18.
0: No i tak, my dobiega końca, niestety dobiega końca godzina dla sportu w eterze. Musimy się pożegnać. Za konsoletą była Marcelina Mikołajczyk, której bardzo serdecznie dziękujemy, oraz Mateusz Szlas, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. No i już widzimy, jak Mateusz trzyma kciuki za pewną poznańską drużynę, która może zdobyć Mistrzostwo Polski po raz kolejny.
1: Dziesiąty.
0: Dziesiąty, tak. tak? A przy mikrofonach byli, no, wpuszczeni w kanał ludzie, którzy na polskiej piłce i nie tylko trochę zębów zjedli, czyli Samuel Kimmel.
1: Do usłyszenia.
0: Tak, oraz Edwin Edziu Przybylak. Ja również mówię do usłyszenia, nie do zobaczenia, ale teraz przed nami trochę dobrej muzyki, chociażby sam na sam. Cześć!

0: niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
4: Afera!
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.

0: 17.07, zaczynamy nasz cotygodniowy poniedziałkowy aferytm. Przed chwilą usłyszeliśmy najnowszy singiel Boards of Canada. Jak podoba ci się ten kawałek, Olga?
1: No, ja go wybrałam, więc mi się bardzo podoba.
0: Ale może jeszcze o tym, co dzisiaj się tutaj będzie działo. Audycję realizuje Szymon Dopierała, za sterami Olga Kruszka i Arek Gaducewicz. Przed chwilą usłyszeliśmy Boards of Canada z ich dobrze zapowiadającej się płyty, która już chyba pod koniec maja się ukaże. A zaraz czeka nas wywiad z nietuzinkowym artystą Dildo Bagginsem. Ale najpierw jeden z utworów, który pochodzi z płyty, który notabene był naszą płytą tygodnia w ubiegłym tygodniu, czyli Ja jestem poniedziałek.

Słuchaliśmy Dildo Bagginsa z utworem Ja jestem poniedziałek. A teraz przejdziemy do konkursu. Jest to konkurs SMS na koncert Jarbo, który odbędzie się we wtorek 12 maja w Blue Note. SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 plus VAT. A nagrodą jest oczywiście wyjściówka pojedyncza, ale dwa razy. No i tak, no i czekamy na wasze SMS-y, a teraz przejdziemy sobie jeszcze do płyty tygodnia.

lepiej. Jest to alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania i momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Muzycznie projekt łączy energię alternatywnego rocka i indie rocka z elementami rapowanej ekspresji wokalnej. Dynamiczne gitary, emocjonalne wokale i surowa energia budują klimat napięcia między nostalgią za przeszłością, a próbą odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Tracklista prowadzi słuchacza przez kolejne emocje: bunt, na przykład w utworze Krzycz, poczucie wyobcowania w obcym, ucieczkę w samotność, w domu nikogo nie ma, aż do momentu refleksji. No i my teraz sobie posłuchamy finałowego, najważniejszego utworu, czyli Stare dobre czasy są teraz. No i co? No i lecimy.

I za ciasny jest kołnierz starej bluzy, co pamięta pierwszy kiss i pierwszy papieros, ten kuszący dym. I sekundę po tym, jak się dusiłem nim, pierwszy raz łamane serce i urwany film. Dziękuję, pokazałem.

0: Stare dobre czasy są teraz, czyli główny przekaz stojący za naszą płytą tygodnia Kiedyś było lepiej, Szymona Norkowskiego, ale jeszcze wrócimy na chwilę do naszej ubiegłotygodniowej płyty tygodnia, bo na antenie jest z nami już sam Dildo Baggins.
1: Czołem, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy Radia Fera.
0: Cześć, czołem. Przed chwilą słyszeliśmy już twoją piosenkę Ja jestem poniedziałek, no więc nie mogę się powstrzymać od pytania, czy jesteś dziś wypoczęty.
1: Bardzo. Bardzo jestem wypoczęty. Ja od pewnego czasu uwielbiam poniedziałki. O. Jakąś taką, wiesz, stosuję mały piątek, robię sobie w poniedziałek. Naprawdę to dużo zmienia. Szczególnie od tej piosenki, powiem też szczerze.
0: No ciekawe, bo ja właśnie tak odebrałem ten utwór jako obronę tego niesławnego dnia tygodnia.
1: No, ale wiesz, no właśnie przez obronę rozumiem, no dobrze odebrałeś, przez obronę rozumiem tutaj sytuację taką, że czuję się bardzo dobrze w poniedziałek, tak? I naprawdę od dłuższego czasu to taka myśl za mną chodziła, że kurde, że ten poniedziałek jest naprawdę taki niczemu winny tak naprawdę. A wszyscy, i tak kurczę powiem szczerze, że mocno w Polsce naciskają na ten poniedziałek i ta piosenka stała się taka dla mnie dość bardzo istotna. Nie dość, że taka obrona Sokratesa. Jeśli chodzi o ten poniedziałek, to jeszcze wiesz, taki element jakiejś polskości tam się tam znalazły i narzekania. Także pokochajmy te poniedziałki, no bo kurczę, no jakby nie było, nic z tym nie zrobimy.
0: Dokładnie, drodzy
1: normalny,
0: słuchacze.
1: Cudowny dzień.
0: To jest cudowny przekaz na dzisiejszy dzień. Przecież poniedziałek to tylko nieskończone nowe możliwości.
1: Tak jest, a my tylko zauważ, lubimy tylko jeden poniedziałek w roku. Wielkanocny. Tak?
0: Dokładnie.
1: Poza tym to wszystkie to po prostu są jakieś poddni.
0: Tak, jakie mamy pozytywne przekazy już dzisiaj w naszej audycji. Po pierwsze, stare dobre czasy są teraz i polubmy poniedziałek, drodzy słuchacze, niech to dzisiaj z nami zostanie. Ale może przejdźmy już do całej płyty, którą ostatnio wydałeś. Ona nosi tytuł Pijak i Złodziej i powiedz, co reprezentują dla ciebie te dwie postacie, czy może dwie strony jednej osobowości, jak to odbierasz?
1: No wiesz, ten taki dualizm z wiekiem, wraz z upływem tych poniedziałków coraz bardziej podziały są jaskrawe, że tak powiem, tak? Teraz wydaje mi się, że coraz bardziej podziały dualne są najbardziej istotne tak naprawdę i najprostsze. Wiesz, a tutaj co do samego tytułu, to już jest to hołd niewątpliwie dla Barei, którego uwielbiam, bo prawda, co mi robisz, jak je zławiesz, ten słynny cytat, ale wiesz, tak naprawdę, poza tym właśnie podziałem, tym dualizmem również psychologicznym, jest bardzo prozaiczna sprawa stoi za tym tytułem. Bo kiedy zacząłem pisać tę płytę, a to było w zeszłym roku, ona bardzo szybko się w sumie ukazała, rok temu o tej porze pisałem tę płytę, to miałem w telefonie dwa foldery. I nie pytaj mnie dlaczego, ale jeden nazywał się Pijak, a drugi nazywał się Złodziej. I jak piosenki powstawały wiesz, takie bardziej gitarowe, to jakoś tak po prostu wrzucałem je do folderu Złodziej. A takie bardziej bansujące, wiesz, takie, gdzie jest taki większy flow, to po prostu do Pijaka.
0: A, czyli te foldery tak wszystko... już od początku nasuwały pewien klimat.
1: Tak, i to wszystko, wiesz,
0: domowek.
1: W pewnym momencie tak się... Ja też czekam z nazwą płyty do samego końca, bo z reguły jest tak, że to się pojawia, tak? I to nie jest tak, że jestem w stanie sobie coś fajnego wymyśleć. O, no, dzisiaj myślę na temat płyt. Nie, po prostu pewne będzie gwiazdy się układają w pewien sposób i wszystko się łączy. I dlatego, wiesz, ten wielowymiarowy tytuł po prostu pasuje pod każdym względem.
0: Mm-hmm. Skoro mówisz, że rok temu o tej porze pisałeś płytę, no to masz dobre tempo, skoro... No, ile trwał ten proces w takim razie? Z pół roku? Znaczy, zanim to wszystko złożyłeś, wydałeś?
1: Pracujemy też w studio, pracujemy tak, tak powiem, tak produkcyjnie, tak staramy się raz w tygodniu. Poza tym, że ja piszę piosenki, to staramy się pracować w studio taki raz w jeden tydzień na miesiąc, można powiedzieć, tak? Więc płyta była gotowa w grudniu, tak naprawdę. Oczywiście to jest też fajne. To już pierwszy singiel poszedł w świat w czerwcu. Czyli jak zacząłem pracować w zeszłym roku właśnie w maju, to już w czerwcu był pierwszy singiel. I tak po prostu, wiesz, w miarę tego, jak kawałki się pojawiały, to częstowałem świat tymi utworami. Ale to prawda, to szybko akurat się udało i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu się tą płytą jeszcze nie przejadłem. Mm-hmm. Bo z reguły było tak, wiesz, a jeszcze wiele lat temu, kiedy wiesz, robiło się całą płytę i dopiero puszczało się w świat bez żadnego singla, no to, to wiesz, okazywało się, że ta było półtorej roku od czasu, kiedy zrobiłeś płytę, kiedy ją, a później kiedy zrobiłeś release, to w ogóle już nie pamiętałeś, o czym śpiewałeś. Tak? No. Także tutaj w tych realiach bardziej mi się to podoba.
0: No ale nie ma się co dziwić, w końcu to jest twoja trzecia płyta, więc no nabrałeś na pewno dużej wprawy w studiu, a jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom, czym właśnie wyróżnia się Pijak i Złodziej w twojej dyskografii na tle dwóch pozostałych krążków?
1: Mm-hmm. No więc tak, wiesz, pierwsza płyta dla wszystkich dziewczyn, nie dla wszystkich chłopców, to była płyta, to jest płyta z 2021 roku, wiesz, i ona powstała w czasie pandemii. I on, to była płyta po prostu piosenek, których nikt nie chciał. Ja postanowiłem, w związku z tym, ja i tak je wydam. Wiesz, wymyślę sobie jak najgorszą nazwę, żeby nikt tego w radio nie puścił. Biorę temu człowiek, tej postaci torbę na twarz i zobaczymy, co się stanie. No i wiesz, i ku mojej zgrozie to się stało, że zaczęli ludzie tego słuchać, tak? Więc pierwsza płyta to były piosenki, które absolutnie nie były, wiesz, tworzone po to, żeby je jakoś tak, wiesz, koncertowo ogrywać, prawda, żeby bez takich żadnych kalkulacji. I kiedy Dildo Baggins zaczął grać koncerty w tej papierowej masce, bo takie były potrzeby, to ja zwróciłem uwagę, że właśnie że te piosenki chciałoby się, wiesz, czegoś bardziej dynamicznego. Mhm. Czyli ta pierwsza płyta była tak nie za bardzo dynamiczna. I później płyta Samozadowolenie. Starałem się, żeby właśnie było więcej gitar i żeby na koncercie po prostu te piosenki były bardziej, tak powiem, dynamiczne, żeby cała ta dynamika koncertu była, taka interakcja, żeby była, nie było takiej intymności, ale również czad. I Pijak i Złodziej to jakby jest kompilacja tych dwóch płyt, czyli pojawiają się te piosenki, które są bardziej takie melancholijne, ale i pojawia się taki już konkretny czad, który jakby na Samozadowoleniu się zaczął, ale teraz tak naprawdę jest go coraz więcej i wydaje mi się, że w tym kierunku Dildo Baggins szedł będzie.
0: Aha, czyli...
1: Czyli jakby jest to takie połączenie tych dwóch płyt, tak?
0: Czyli tutaj kreuje nam się najbardziej kompletna wizja Dilda, tak?
1: Tak jest, tak mi się wydaje, to już... No, to wydaje mi się, że z każdą płytą, u każdego artysty tak jest, że ostatnia płyta wydaje się, wiesz, tą najbardziej wiesz, autentyczną i wersją. Zobaczymy, co będzie dalej, ale no na właśnie. Dzisiaj a skoro, to jest prawda.
0: A skoro mówimy już o tym kierunku, w którym Dildo Baggins podąża, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że wyznaczyłeś niejako datę końca, zanim na dobre zacząłeś z tym projektem. I właśnie co w sytuacji, kiedy, tak jak mówisz, projekt rozwija się koncertowo, gracie koncerty z całym składem, czy będzie to po prostu kontynuowane, czy Dildo będzie musiał zmartwychwstać, czy będzie opowieść tam i z powrotem w 2029 i koniec kariery.
1: No także jak wspominałem, ten początek był właśnie taki, że nie zakładałem niczego, więc od razu uśmierciłem Dilda. Czyli było mu dane tylko 9 lat. No już teraz zostały mu tylko tak naprawdę... No
0: zostało mu niewiele.
1: 3. No, niewiele. Wiesz, ale to jakiś cel był za tym, nie? Ja też tak mówiłem sobie na wprost, że znając datę swojej śmierci, Dildo po prostu nie ma czasu na to, żeby ten czas tracić i żeby po prostu robił jak najwięcej. I to było jakby, wiesz, to nie miało być smutne, to miało być właśnie pokrzypujące, żeby po prostu...
0: I motywujące,
1: motywować
0: co poniekąd,
1: dokładnie,
0: tak.
1: dokładnie.
0: W końcu no, jak mamy myślałem, ograniczony to... czas, no to nie możemy sobie mówić całe życie, że a jeszcze przecież całe życie.
1: Ale dokładnie, jeszcze będę miał czas na to. Nie, właśnie nie ma, co nie? Potem i tam to zrobię, no nie ma czegoś takiego. Wiesz, i to jest też bardzo fajne, to takie elementy właśnie takie quasi psychologiczne, quasi filozoficzne, bardzo, bardzo, bardzo tutaj do Dilda pasują. Jak w sumie pasuje wszystko do człowieka z torbą papierową na głowie. I tutaj, ale jak będzie? Posłuchaj, na razie staram się utrzymywać to, bo chcę być lojalny wobec siebie i słów, które zostały rzucone na wiatr, można powiedzieć. Ale można powiedzieć, że wiesz, kilka zmartwychwstań w historii tego świata było. I nie wiadomo, może być jakaś era pozagrobowa Dildo Bagginsa. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie utrzymuję, że Dildo zginie tak, jak mu zostało powiedziane, czyli 13 grudnia 2029 roku. Także spieszcie się kochać tego artystę.
0: Oj tak, spieszcie się go kochać i śpieszcie na jego koncerty, no bo czas jest policzony, a czy masz jakieś koncerty na horyzoncie
1: bilety, odnośnie koncertów, wyobraź sobie tą ostatnią pogrzebową trasę koncertową za życia Dildo. To będzie naprawdę, jeśli to dalej się tak będzie rozwijało, to ostatnia
0: to będzie
1: trasa
0: sold out.
1: Będzie naprawdę, prawdziwie tak jak Skorpionsi robią 20 pogrzegleń. Dildo będzie miał jedno po prostu.
0: Tak raz, a porządnie. No ale cóż, jeszcze nigdy nie umarłeś, cytując klasyka.
1: Jeszcze nie.
0: Także gdzie będzie można cię zobaczyć w najbliższym czasie koncertowo?
1: Będziemy ruszać z trasą we wrześniu, a właściwie to pod koniec września. Tam dogrywane są teraz wszystkie terminy, bo akurat teraz piszę znowu płytę, znaczy piszę. Także
0: kolejna, ale macie tempo. No w końcu mało czasu.
1: Coraz mniej. Także marzy mi się Pijak i Złodziej 2. Wiesz, w takiej wersji właśnie, żeby na winylu później powstała jedna i druga część i jedna płyta czarna byłaby na przykład Pijak, a druga biała Złodziej. W sensie, że piosenki z Pijaka i Złodzieja, no to marzy mi się coś takiego. Nie wiem, może wyjdzie. Także na razie jestem skoncentrowany na tym, no ale dogrywamy trasę koncertową, także na jesieni na pewno Dildo zawita do waszego miasta i będziemy świętować tą płytę.
0: O, świetnie. Nie możemy się zatem doczekać koncertu w Poznaniu, który kiedyś na pewno będzie i oby były tam też dwupłytowe wydania winyla Pijak i Złodziej i Pijak i Złodziej Dnia. Dwa, przepraszam, tego.
1: Tak jest.
0: Tego się trzymajmy i dziękuję ci bardzo, Dildo, za rozmowę i
1: ja
0: widzimy
1: również
0: się jeszcze w tym życiu.
1: Oby. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Nie martwcie się, kochajcie poniedziałki. To mówił ja, Dildo Baggins. Pa.

To była Desdemona, czyli utwór z najnowszego wydawnictwa amerykańskiej legendy Mafroka, czyli oczywiście American Football, którzy po bardzo długiej, bo chyba 10-letniej przerwie wrócili z kolejnym longplayem, który jak to tradycyjnie dla nich nazywa się po prostu American Football, tym razem 4. No jest to klasyczna formacja dla wszystkich, którzy poruszają się gdzieś w klimatach Midwest Emo, czy właśnie Mafroka. I sama płyta, o dziwo, jest czymś nowym, przynajmniej moim zdaniem, dla tego zespołu. Na pewno nie próbuje niczego udowodnić, a raczej odkrywa dalej swoje brzmienie, no, które wszyscy fani gatunku kochają. A skoro jesteśmy już przy Mafroku, no to muszę powiedzieć, że widziałem spadkobierców niejako tego dziedzictwa American Football na żywo w piątek na koncercie w Poznaniu. I mówię tutaj o zespole For Example John, który zresztą gościł na wywiadzie u nas w studio w sobotę. Ta kapela z Łodzi, która no, gra czystego mafroka chyba, nie wiem, czy nie najczystszego mafroka w Polsce, jeśli można tak powiedzieć. Wydali oni wydawnictwo Failed as a Friend i koncert ten był premierą tego nowego albumu. No, ja byłem zachwycony. To była moja pierwsza styczność z tą kapelą i naprawdę zmiotła mnie nie tylko ich prawdziwość i autentyczność na scenie, no ale ta nieposkromiona mafowa kreatywność. Posłuchajmy więc jednego z utworów z tej nowej płyty, No Chance to Repay.

To był utwór No Chance to Repay z albumu Fail as a Friend od For Example John. A teraz przejdziemy sobie do najnowszego singla od The Last Dinner Party, który wyszedł w ten piątek, czyli Big Dog. Ten utwór od dawna zajmuje ważne miejsce w koncertowym repertuarze zespołu. Pojawił się w nim jeszcze przed premierą debiutanckiego Prelude to Ecstasy, jednak dopiero teraz doczekał się oficjalnego wydania wersji studyjnej. A my posłuchamy sobie teraz wersji właśnie koncertowej Big Dog.

Słuchaliśmy najnowszego singla od The Last Dinner Party, czyli Big Dog. Tak jak mówi basistka, tematyka utworu została spleciona z cytatami z Biblii, podważającymi narzucane kobietom przekazy dotyczące bezpieczeństwa. Poezja i performance we wszystkich formach zawsze były dla nas inspiracją, dlatego spoken word z improwizowanym akompaniamentem wydał się naturalnym rozwinięciem naszej twórczości. Nie wiem jak do was, ale dla mnie to jest bardzo... bardzo dobra piosenka. A teraz przejdziemy sobie do nowego singla od zespołu Melt. No i też niedługo możemy od nich doczekać się nowego albumu. Posłuchajmy In Good Time.

Słuchaliśmy piątkowego wydania od zespołu Melt, In Good Time, a teraz przypominam o konkursie na koncert Yarbow, który odbędzie się we wtorek 12 maja w Blue Note. SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego ta wejściówka powinna iść właśnie do was. Do wygrania dwie wejściówki pojedyncze. Koszt wysłania SMS-a to złoty przenik 23 plus VAT. No i czekamy na wasze SMS-y. A teraz najnowszy single od Vegin, There's Something Here For Us Both.

0: To był Wegin z utworem There's Something Here for Us Both.
1: A teraz kolejna gorąca premiera, bo w ubiegły piątek wyszedł najnowszy album takiej kanadyjskiej supergrupy Broken Social Scene, no, która jest bardzo znacząca na scenie takiego indie rocka wczesnych lat 2000. Płyta ta nazywa się Remember the Humans i utwór, który na dzisiaj wybraliśmy, Only the Good I Keep.

0: Only the Good I Keep z nowego albumu Broken Social Scene. Bardzo dużo dobrej, nowej muzyki dzisiaj wybrzmiało. Chciałoby się zmieścić jeszcze trochę tytułów, ale to nie uciecze i wrócimy do was z nimi na pewno za tydzień. I dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Audycję realizował Szymon Dopierała, a przed mikrofonami
1: Olga Kruszka
0: i Arek Gaducewicz. A zakończymy sobie podznańskim podwórkiem, na którym komuś został skradziony rower i napisano o tym piosenkę. Wyjdzie w praniu.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
3: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofils.
3: Poniedziałek, godzina 22:00.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
8: Godzina 20 wybiła, zatem zaczynamy nadawać na 98,6 oraz transmitować w internecie magazyn reporterów Radia Afera. Witamy się z Wami bardzo serdecznie i od razu zapowiadamy, o czym usłyszycie w pierwszej części programu.
9: Dokładnie tak. O, teraz mnie słuchać. Witamy się z Wami bardzo serdecznie. O maturach będzie, bo ten pierwszy tydzień egzaminów maturalnych w naszym kraju w tym roku oczywiście dobiegł już końca. Maturzyści zmagali się przede wszystkim z językiem polskim, z matematyką na poziomie podstawowym i z językiem obcym nowożytnym również na poziomie podstawowym. Ponad 355 tysięcy osób przystąpiło w całej Polsce. My sprawdziliśmy, jakie nastroje były w Poznaniu, jeżeli chodzi o abiturientów. No i po samym materiale, temat matur oczywiście, będzie rozmowa. Rozmowa nie tylko o maturach, ale o likwidacji coraz większej liczbie szkół likwidowanych w Wielkopolsce. Porozmawiam z wielkopolskim wicekuratorem oświaty, panem Wojciechem Szulcem.
8: W drugiej części programu w sumie nie odejdziemy jakoś daleko tematycznie, ponieważ będzie o książkach. Tegoroczny raport Biblioteki Narodowej dotyczący stanu czytelnictwa w Polsce pokazał wyniki dosyć zbliżone do roku poprzedniego. Około 41% Polaków i Polek przeczytało w 2025 co najmniej jedną książkę. Najchętniej sięgamy po kryminały, a w drugiej kolejności po romanse oraz prozę obyczajową. Najchętniej również kupujemy swoje lektury, ale jednocześnie udział bibliotek jako źródeł tekstów do czytania wzrasta. Co to mówi o nas i co mówi także o bibliotekach? Moją gościnią w tym temacie będzie pani Katarzyna Wojtaszek, czyli rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich.
9: Dokładnie tak. No i to przez najbliższą godzinę będzie w magazynie reporterów. Szymon Dopierała odpowiada za realizację, jeżeli chodzi o dźwięk, o obraz, żeby nas tutaj było widać, oczywiście niezastąpiony Paweł Zjeżdżałka. Ja program przygotowałem wspólnie z Arkadiuszem Augustiakiem, Mateusz Markiewicz
8: i Zuza Pobłocka-Bulczak będą prowadzili ten magazyn reporterów.
9: Radia Afera. Dokładnie tak.

Zakończył się pierwszy, najbardziej można chyba powiedzieć intensywny tydzień egzaminów maturalnych w obecnym roku. Od 4 maja, od maturalnych w obecnym

0: egzaminami ustnymi. Jeszcze jak to wyglądało w praktyce, ten pierwszy tydzień maturalny, to sprawdził nasz reporter Marcel Kujawa. O tym więcej w naszym materiale.
1: Polski prosty, matma trochę trudniejsza, angielski prosty.
2: Matematyka trudna, ale uważam, że polski i angielski dosyć łatwe.
3: Podstawy fajne, angielski bardzo prosty, matma myślałam, że lepiej pójdzie, polski nie wiem, zobaczymy.
4: Na polskim szczerze mówiąc wolałabym inny temat rozprawek, ale umiem polski, umiem lektury, więc było okej. Okay. I matma trochę ciężej, ale też myślę, że wszystko spoko.
5: Podstawa uważam, że była z matematyki dość trudna. Z polskiego myślę, że tak w miarę normalnie, a z angielskiego była łatwa jak zwykle.
6: A teraz jeszcze słówko o rozszerzeniach.
7: To angielski i biologia. Średnio, tak powiem. Znaczy angielski w miarę okej, ale biologia niekoniecznie.
1: Pisałem z angielskiego, było dobre. Uważam, że było w miarę proste. I piszę jeszcze rozszerzenie z historii 18 maja.
8: Język angielski, a matematyka i geografia nadal przede mną. Angielski? No raczej pozytywnie. No poszło jak poszło, ale zobaczymy dopiero wyniki 8 lipca, więc trzeba się nastawiać pozytywnie.
9: Piszę polski, historię i angielski.
10: Angielski? No zobaczymy. Jak angielski? Nie wiem. Nie wiem czego się spodziewać. Chyba spoko. Rozprawka spoko. Koła zadania to tak 50-50.
4: Piszę WOS, polski, no i pisałam angielski. Angielski, no ja nie jestem jakimś lingwistą, ale poszło nawet okej.
11: W tym roku pisałam tylko biologię. Uważam, że poszło mi tak średnio, w sumie pół na pół.
5: Pisałam już rozszerzenie z angielskiego i teraz z biologii. Uważam, że angielski był taki jak w poprzednich latach, dość taki średnio łatwy, a biologia myślę, że była przyjemna. Chociaż było dość nieschematycznie, tak uważam.
7: No zobaczymy, jakie wyniki będą, nie? To wtedy będziemy myśleć.
8: Myślę nad jakimiś ekonomicznymi.
4: Myślę nad dziennikarstwem, więc jeśli się dostanę, to tam pewnie pójdę.
11: Myślałam o tym, żeby iść na pielęgniarstwo albo położnictwo, ale też dopuszczam taką opcję, że nie pójdę w ogóle na studia.
5: Chciałabym na psychologię się dostać.
6: Spójrzmy jeszcze na matury od strony systemowej, mówi radny miasta Poznania i nauczyciel Adam Szabelski.
12: Tutaj z jednej strony no właśnie ta matematyka jest trochę dyskutowana, na ile humanistom, którzy jednak planują inną karierę albo którzy jednak marzą o innych studiach niż Politechnika, tak naprawdę ta matura jest tylko powodem do stresu. Inną rzeczą to jest dyskutowanie o maturze ustnej z języka polskiego. Czy powinna być i na jakich zasadach? Bo tutaj też jakby ta matura z języka ustnego gdzieś tam co roku jest jakimś tematem rozmów i utrudnień. No, zdania są podzielone w środowisku.
6: Sceptyczny do idei matur jest przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Olaf Śramkowski.
13: Ja myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Uważam, że one mają bardzo dużo losowości w sobie i to jest duży problem. Też bardzo długo się czeka na wyniki. To jest na pewno nie w porządku. Są różne inne egzaminy w innych państwach, na przykład nie wiem, SAT w Stanach chociażby, które podają te wyniki po 2 tygodniach, dużo szybciej. My tu musimy czekać bardzo długo. Jest też bardzo dużo nieprawidłowości, bardzo dużo odwołań. Także myślę, że to nie jest najlepsza formuła, ale żeby to zmienić, to by był potrzebny jakiś społeczny konsensus, którego no chyba nie ma na chwilę obecną, więc prawdopodobnie jeszcze parę lat przynajmniej musimy pozostać przy obecnej formule, tak mi się wydaje.
6: I dodaję.
13: Myślę, że polski też ma duży element losowości. O ile pierwsze pytania są jawne, to jest jak w porządku, bo jest jakaś pula. Każdy losuje, wiadomo, czego się spodziewać. Te drugie pytanie jest niejawne i to jest ogromna losowość, gdyż są różne typy tych pytań. Przez językowe, po znajomość jakichś, na przykład wierszy, opracowanie tego przez jakieś obrazy do interpretacji. Więc one są tak różne, te egzaminy, że jest to na pewno bardzo niesprawiedliwy system. Więc też myślę, że ja bym raczej odchodził od tych matur. Co do angielskiego myślę, że to jest w porządku, bo on po prostu sprawdza generalne kompetencje i znajomości językowe. Więc myślę, że tutaj na takim poziomie niskim, myślę, że spokojnie poziom B1, B2 wystarczy, żeby bardzo dobrze zdać tę maturę.
6: Adam Szabelski z kolei nie jest przekonany do obowiązkowej matury z matematyki.
12: Nie wiem, czy tak naprawdę przymuszanie ludzi do pisania z matematyki matury ma sens, bo ktoś, kto nie chce iść na Politechnikę, to i tak to z tego, że został zmuszony do napisania matury, to nie zadziała. Zresztą tak, z tego co pamiętam, inicjatorzy, którzy chcieli wprowadzenie matematyki obowiązkowej, no chcieli, żeby więcej ludzi szło na tutaj różnego rodzaju studia właśnie techniczne, które gdzieś tam w gospodarce są potrzebne. Natomiast no, to nie spowodowało, że nagle mamy, nie wiem, odpływ ludzi, którzy studiują jakieś prawo czy jakieś tam humanistyczne kierunki, że nagle oni porzucili te kierunki i poszli tutaj studiować, nie wiem, robotykę.
6: Dla magazynu reporterów Radia Afera, Marcel Kujawa.
0: I czas na pierwszą rozmowę w magazynie reporterów. Mamy 13 minut po godzinie 20. Moim i waszym gościem jest pan wielkopolski wicekurator oświaty, pan Wojciech Schulz. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Wojciechu. Czy się słyszymy?
14: Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, słyszymy się.
0: Dobry wieczór. Właśnie, najpierw jednak zaczniemy rozmowę, mimo że będziemy rozmawiać również o maturach, to o likwidacji

0: placówek w Wielkopolsce. Na początek chciałbym zapytać o dynamikę zamykania tych placówek, bo z danych wynika drastyczne przyspieszenie. W 2024 roku zlikwidowano w Wielkopolsce 7 szkół, rok później już wpłynęły 22 wnioski, a w obecnym zamyka się kolejne 24. Analizy demograficzne kuratorium, jeżeli takie analizy przeprowadza, wskazują, że ten poziom około 20 likwidacji rocznie to jest taki szczytowy moment kryzysu, czy będzie jeszcze więcej likwidacji w poprzednich latach, jak pan uważa, panie kuratorze?
1: To znaczy, powiem tak, nie przeprowadzamy analiz statystycznych, natomiast odnosząc się rzeczywiście do ilości, które pan redaktor podał, mogę opierać się na danych z tego i poprzedniego roku, z uwagi na fakt, że przez ten czas Wydział Nauczycieli i Szkół, który rozpatruje kwestię likwidacji, podlega mojej opiece. I to jest rzeczywiście tak, że w bieżącym roku szkolnym 2025-2026 wpłynęło do kuratorium oświaty w sumie 29 wniosków o likwidację placówki oświatowej. Jeśli chodzi o obszar działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego tutaj na terenie Poznania i podległych pod Wydział Nadzoru Pedagogicznego powiatów, to w tym roku jest tych wniosków 8. Z kolei jeśli chodzi o rok poprzedni, 2024-2025, na tym obszarze wnioski były 3. Do tego mamy 4 delegatury. Delegaturę w Kaliszu i w tym roku mamy 3 wnioski z rejonu działania delegatury kaliskiej. W minionym roku szkolnym tych wniosków było 11. Jeśli chodzi o delegaturę w Koninie, w tym roku szkolnym mamy wniosków 6, a w minionym roku było ich 8. Przenosząc się dalej na obszar działania delegatury w Lesznie, obecnie mamy 9 wniosków i tyleż samo wniosków było w roku poprzednim. Z kolei ostatni obszar, czyli podlegający pod zakres funkcjonowania delegatury w Pile, w roku szkolnym 2025-2026 mamy 3 wnioski. W minionym roku nie było z tamtego obszaru wcale wniosków o likwidację. I teraz jeśli chodzi o dynamikę, to podsumowując te dane ilościowe, w roku szkolnym 2024-2025 wpłynęło 31 wniosków o likwidację do kuratorium, a w tym roku szkolnym mamy ich 29. Każdy wniosek rozpatrywany jest oczywiście jednostkowo, indywidualnie, no i wtedy jest wydawana opinia bądź pozytywna, bądź negatywna. Opinia pozytywna oznacza, że Kuratorium Oświaty przychyla się do wniosku organu prowadzącego szkołę o likwidację danej placówki. Z kolei opinia negatywna jest opinią pozytywną dla danej placówki i tegoż środowiska lokalnego, gdyż wtedy kuratorium jakby odrzuca zamiar organu prowadzącego szkołę.
0: Mówimy tutaj o...
1: I teraz...
0: Tak?
1: Proszę.
0: Mówimy tutaj o zamknięciach blisko 50 szkół w zaledwie 3 lata. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zwolnienia pedagogów w Wielkopolsce? Jaki procent z nich jest wchłaniany przez inne placówki, mówiąc kolokwialnie, z powodu naturalnych wakatów, a tak naprawdę ilu jest zwalnianych ze swojego stanowiska?
1: I tutaj znowuż, jeśli chodzi o dokładne dane statystyczne, nie potrafię tego przytoczyć, ponieważ takich badań nie prowadzimy. Natomiast mogę jakby wyjaśnić, na czym cała procedura polega, ponieważ jest ona bardzo precyzyjnie określona w artykule 89 ustawy Prawo oświatowe, gdzie przede wszystkim mówimy o tym, by organ prowadzący szkołę zamierzający przystąpić do likwidacji placówki, przede wszystkim zapewnił wszystkim uczniom możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. I to też bezpośrednio przekłada się na sytuację kadry pedagogicznej. To nie jest do końca tak, że w przypadku likwidowanej placówki wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni czy niepedagogiczni z automatu tracą pracę.
0: Czyli są oni przenoszeni, czy jak to wygląda właśnie?
1: Już wyjaśniam. Dobrze. Właśnie. I tutaj właśnie wchodzi cała ta procedura, którą przywołałem, wynikająca z artykułu 89 i rola kuratorium oświaty. Dlatego, że przede wszystkim kuratorium oświaty ma obowiązek zbadania takiego wniosku pod kątem zgodności formalno-prawnej, czy wszystko zostało zachowane tak, jak przewiduje to prawo oświatowe. Jednocześnie w momencie, kiedy taki wniosek wpływa, w danej placówce oświatowej przeprowadzana jest wizja lokalna, nazwijmy to kontrolą umownie, podobnie też jak w placówce, do której mają zostać przeniesieni uczniowie z tej, która potencjalnie miałaby zostać zlikwidowana. I ta sytuacja prowadzi do tego, że gruntownej analizie podlega nie tylko dobro dziecka, ale też sytuacja kadry pedagogicznej. Bardzo często zdarza się tak, że szkoły, czy to za pośrednictwem właśnie nauczycieli czy dyrektorów, a nawet rady rodziców zwracają się do kuratorium oświaty w momencie, kiedy zapadnie taka decyzja organu prowadzącego o podjęciu uchwały intencyjnej dotyczącej likwidacji. Te podmioty zwracają się bardzo często do nas z prośbą o interwencję. Zdarzało mi się osobiście nawet odwiedzać niektóre z tych placówek, rozmawiać z nauczycielami, rozmawiać z rodzicami i również z organami prowadzącymi te placówki w celu dogłębnego poznania sytuacji i zapewnienia też wszystkich zainteresowanych stron, że razem z uczniami również nauczyciele będą mieli szansę kontynuowania swojej pracy zawodowej w kolejnej placówce, niekoniecznie tracąc pracę. Mówię. Oczywiście nie zawsze to się udaje. Zdarzają się przypadki rzeczywiście, że część nauczycieli musi szukać pracy gdzieś indziej. Natomiast nie dysponujemy danymi statystycznymi, czy to za lata poprzednie, czy za rok obecny, z tego względu, że rok obecny jest w toku i sprawy są jeszcze procedowane.
0: Rozumiem. Czy uczniowie muszą mieć zapewniony transport do takiej nowej szkoły, jeżeli jest ta szkoła likwidowana, tak, do której wcześniej uczęszczał taki uczeń?
1: Tak. Jeżeli pod względem formalno-prawnym wygląda to tak, że trzeba byłoby te dzieci, ta odległość do szkoły wymaga tego, aby transport był zapewniony, to rzeczywiście tak, ten obowiązek leży po stronie organu prowadzącego szkołę, po stronie jednostki samorządu terytorialnego, żeby zapewnić tym uczniom dowóz.
0: Rozumiem. O matury teraz chciałbym z panem kuratorem też porozmawiać. Te wyniki matur w Wielkopolsce na przestrzeni ostatnich lat, one są podobne, bo w 2023 roku 88,5% średni wynik, 88,2% w 2024, 88,9% w 2025. Ten nasz region jednak traci około punktu procentowego do średniej ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o te wyniki przedstawiane średnie. Z czego może ta liczba wynikać? Pan kurator wie, może czy to też taka likwidacja szkół, łączenie w większe klasy wpływa na te wyniki edukacyjne, czy to w egzaminach ósmoklasisty, które się teraz zaczęły, czy to w maturach?
1: Odpowiem panu redaktorowi w ten sposób, może niekoniecznie z ramienia obecnie pełnionej funkcji, ale bardziej z mojego dotychczasowego doświadczenia jako wcześniej nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora szkoły gimnazjalnej oraz szkoły podstawowej, które to przeprowadzały egzaminy gimnazjalistów i egzaminy ósmoklasistów. Wynik, tak zwany wynik szkoły, tak zwany wynik procentowy, to jest generalnie wypadkowa bardzo wielu czynników. Proszę pamiętać, że każdy egzamin, niezależnie czy to jest egzamin po klasie ósmej, czy to był egzamin po trzeciej klasie gimnazjum, czy jest to egzamin maturalny, to jest olbrzymi stres. I to jest obciążenie. Nie każdy podejdzie do tego w sposób taki, żeby pokazać siebie z najlepszej strony. Musimy też mieć na uwadze, że testy są standaryzowane. W związku z powyższym bardzo często może się okazać, że uczeń wyjątkowy gdzieś przekombinuje. Z kolei uczeń słabszy czegoś nie zrozumie. Dlatego chciałbym być jak najdalej od takich rankingów i procentów, bo to są rozmaite zdarzenia losowe, które rzutują na to, w jaki sposób ci młodzi ludzie, te dzieci, ta młodzież, młodzi dorośli przychodzą danego dnia na egzamin. Może się wydarzyć wszystko dnia wcześniejszego i spowodować, że nawet najlepiej przygotowany uczeń gdzieś tam sam siebie troszeczkę zawiedzie. Nie łączyłbym tego również z kwestią poruszaną wcześniej, czyli likwidacji placówek oświatowych. Proszę pamiętać o tym, że te ilości, które sobie podaliśmy, 29 placówek w tym roku, 31 placówek w zeszłym roku, ten odsetek nie jest jakiś wyjątkowo kolosalny ze względu na to, że placówek oświatowych w Wielkopolsce na terenie naszego województwa mamy ponad 5 tysięcy. Dlatego wydaje mi się, że nie ma to większego wpływu na wyniki czy to egzaminów po klasie ósmej, czy egzaminów maturalnych.
0: A jak kuratorium oświaty ocenia te decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej o kolejnym odroczeniu progu 30% na rozszerzeniu? To jest dobra decyzja, zła decyzja, bo ten próg miał być od roku 2027, jednak w roku 2027 matura jeszcze będzie bez tego progu 30%, jeżeli chodzi o rozszerzenie.
1: Proszę pamiętać, że kuratorium oświaty jest organem bezpośrednio podlegającym pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie do kuratorium oświaty należy ocena takiego czy innego działania. Kuratorium musi realizować również, tak jak każda inna placówka oświatowa na terenie kraju, politykę oświatową, której decydentem i wytycznym jest ministerstwo. Dlatego tutaj wolałbym tego nie komentować.
0: Rozumiem. Jeszcze chciałbym zapytać o przepaść między liceum a technikum, jeżeli chodzi o zdawalność, bo w liceach ta zdawalność to są 93 do 95%, technikum 78 do 82 średnio. Czy to wynika między innymi z egzaminów zawodowych, do których równolegle się technika, uczniowie technikum przygotowują? Te takie, taka no, może nie przepaść, a no, no różnica w punktach procentowych.
1: No rzeczywiście. Przepaść to może nie jest, to jest zbyt mocne słowo, natomiast istotnie jest też różnica procentowa. Być może wynikać to z faktu rzeczywiście, że w przypadku technikum mamy do czynienia z obciążeniem dodatkowymi egzaminami zawodowymi. Tego nie wiem, bo to byłoby wróżenie z fusów, gdybym powiedział, że tak bądź nie. Zapewne ma na to wpływ wiele rozmaitych czynników, których nie jesteśmy w stanie określić. Zdecydowanie jednak mogę stwierdzić, że no, w przypadku liceum, tak, uczniowie od początku wiedzą, że będą podchodzili do matury. Nie wszyscy do niej podejdą i to być może też świadczy o tym, że ten wynik procentowy jest wyższy. W technikum sytuacja jest teoretycznie podobna, natomiast do technikum idzie uczeń zdecydowany już, praktycznie wiedzący, co chce w życiu w przyszłości robić. Nie zawsze jest ta matura mu do tego potrzebna.
0: Rozumiem. Wojciech Szulc, wielkopolski wicekurator oświaty, był moim i waszym gościem. Panie wicekuratorze, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Niecały miesiąc temu poznaliśmy wyniki badania Biblioteki Narodowej dotyczące stanu czytelnictwa w Polsce. Jak prezentują się liczby względem poprzednich lat? Czy Polacy coraz chętniej sięgają po książki? O tym więcej w naszym materiale.
1: Wskaźniki czytelnictwa w Polsce są na stabilnym poziomie, przynajmniej tak wskazują najnowsze badania Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa. Jaki jest werdykt? Przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 41% z nas. To dokładnie tyle samo, co w poprzednim badaniu, co oznacza, że w erze ciągłego scrollowania czytelnicy twardo trzymają się swoich nawyków.
2: Monika Wójtowicz, menadżerka księgarni Bukowski. Nie przekłada się to na sprzedaż w księgarni kameralnych, niestety. Książki właściwie od czasów pandemii są coraz droższe. Te ceny naprawdę czasami są już tak wygórowane, że ja sama jestem przerażona, patrząc na jakąś małą książeczkę, która kosztuje 70 zł. I to czasami jest po prostu już nie do przeskoczenia dla wielu czytelników, którzy jednak wybiorą ofertę, czy to na przykład e-booka, czy to e-booka w jakiejś formie subskrypcyjnej.
3: Marcin Jaworski, literaturoznawca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest rosnące znaczenie bibliotek publicznych. To jest bardzo ważne, ponieważ to może nam, mówi nam, właściwie nie może nam mówić, tylko mówi nam wprost o tym, że znaczenie instytucji publicznych, samorządowych, bibliotek, domów kultury, wszystkich takich miejsc, gdzie można się spotkać z pisarzem, zobaczyć książkę na żywo, kupić ją, wypożyczyć, wyjąć z półki, nie wiem, obejrzeć i spotkać się wokół książki, pełnią coraz ważniejszą rolę. To jest wniosek dla wszystkich ludzi zajmujących się książką, żeby nie tak jak my teraz gadać, co tam kto czyta albo nie czyta, tylko żeby po prostu robić spotkania, działać, integrować wokół książki. Już to widzimy, że książka, rozmowa o literaturze, to rozmowa o spotkaniu między ludźmi.
1: Kto najmocniej ciągnie w górę nasze czytelnicze statystyki? Przede wszystkim kobiety. Po książkę sięga niemal co druga z nich, podczas gdy u panów ten wynik to zaledwie 34%. Czytelnicy wciąż najchętniej sięgają po kryminały, a na pierwszym miejscu wśród autorów jest Remigiusz Mróz.
2: Wydaje mi się, że to jest po prostu taki rodzaj literatury, która jest przystępna, lekka, którą sobie można bez problemu czytać w tramwaju, gdzie ten ciąg logiczny jakby nie musi być super zwarty i sensowny, bo to są też trochę takie książki czytane na zasadzie takiej, jak się ogląda serial. Przy okazji się jeszcze poskroluje telefon w międzyczasie, jak umknie tam kilka rzeczy pomiędzy, to nic się nie stanie.
3: W ogóle mnie to nie martwi, że czytamy kryminały, bo kryminały mają i piękną tradycję, i jakiś rozwój, a uczą też jeszcze jednego, co w kryminale jest niezwykle ważne. To znaczy, w ogóle w literaturze gatunkowej jest bardzo ważne, to znaczy, dobry kryminał musi być dobrze napisany. Musi mieć pewną dyscyplinę myślenia, kompozycji, wypowiedzi. To jakoś też ma tutaj znaczenie. Więc patrząc na kryminał, też patrzymy czasem, patrzymy jednak na świetnie napisaną, skomponowaną książkę.
1: Co ważne, możemy obalić mit, że młodzież nie czyta. To właśnie wśród nastolatków w wieku od 15 do 18 lat czytelników jest najwięcej, bo aż 56%. Prawdziwą oazą dla książek pozostają z kolei wielkie metropolie. W miastach powyżej 500 000 mieszkańców czyta aż 71% osób.
3: Jest taka mapka jeszcze osobna, robiona przez różne, nie pamiętam teraz przez jaki ośrodek, ale pokazująca wsparcie finansowe samorządu. I Poznań tu jest, ma takie największe kółko, to znaczy określające to, ile dajemy na to. To znaczy mamy Poznańską Nagrodę Literacką, która jest dość bogata, bo to jest w sumie 500 000 dawane wspólnie przez uniwersytet i przez miasto, a więc to jest i na promocję czytelnictwa, i na organizację spotkań, i na same nagrody. Sama nagroda też jest bardzo hojna, 120 tysięcy z nagrody imienia Adama Mickiewicza i 60 tysięcy dla laureatki, laureata nagrody imienia Stanisława Barańczaka, do tego po 10 tysięcy dla pozostałej dwójki nominowanych do Barańczaka, więc no ta pula jest taka imponująca.
1: A jak czytamy? Król jest jeden, tradycyjny, szeleszczący papier wciąż wygrywa z e-bookami.
2: Ci czytelnicy, którzy naprawdę tam dużo czytają, raczej właśnie mają zróżnicowane nośniki, że tak powiem. Czyli czytają i książki papierowe, i słuchają audiobooków i e-booków. Ta książka papierowa nadal jest najpopularniejszym medium jednak. Więc nie powiedziałabym, że to jest jakiś odpływ, ale na pewno szukają atrakcyjniejszych ofert. I to widać niestety.
1: A skąd bierzemy książki? Najczęściej je po prostu kupujemy w internecie lub w księgarniach. Ale uwaga, raport przynosi bardzo ciekawą zmianę. Renesans przeżywają biblioteki publiczne. Odwiedzamy je coraz chętniej i co ciekawe, przychodzimy tam już nie tylko po to, by wypożyczyć lekturę, ale żeby po prostu spędzić tam czas.
2: To jest bardzo widoczne, to ile się zamyka księgarni kameralnych w Polsce każdego roku i to, że właściwie nie pojawiają się żadne nowe, kolejne. Trzeba być naprawdę wariatem, żeby teraz otwierać księgarnię kameralną, co jakby wiemy z doświadczenia. Także żyjemy w świecie, gdzie mamy patologiczny rynek książki w naszym kraju. Jest zmonopolizowany przez właściwie dwóch dużych graczy, którzy dyktują warunki i książka właściwie jest jedynym produktem, który w dniu premiery jest od razu zrabatowany, co jest absurdalne. I właściwie żaden kraj w Europie nie funkcjonuje na takich warunkach, jeśli chodzi o te książkowe tematy.
1: Dla magazynu reporterów Radia Afera Mateusz Markiewicz.
0: A ze mną jest już połączona pani Katarzyna Wojtaszak, czyli rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Cieszę się, że się słyszymy i to słyszymy się podczas trwania Tygodnia Bibliotek 2026. Zatem jeżeli potraktujemy to jako święto, to wszystkiego dobrego pani również życzę.
4: Bardzo dziękujemy.
0: To w takim razie przechodząc już troszkę, zahaczając właśnie o raport Biblioteki Narodowej, o którym była mowa w też naszym materiale reporterskim, padła tam taka informacja, że faktycznie biblioteki publiczne są stopniowo coraz chętniej wybierane jako źródło, z którego można lekturę wypożyczyć, pozyskać. Czy państwo jako Biblioteka Raczyńskich faktycznie od czasu po pandemii, odkąd wróciliśmy do jakiegoś takiego współżycia społecznego, faktycznie widzą państwo jakąś tendencję wzrostową?
4: Tak, ta tendencja jest widoczna. Tutaj raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że 19% respondentów wskazuje bibliotekę jako miejsce, z którego przynajmniej jedną książkę w ubiegłym roku wypożyczyli i zaznaczają autorzy tego raportu, że to jest najwięcej, jeśli spojrzymy na ostatnie 10 lat. I tutaj rzeczywiście my też widzimy, że stopniowo odbudowujemy to, co było przed pandemią i to z jednej strony widać w statystykach wypożyczeń, ale widać to także po prostu w bibliotece, dlatego że jesteśmy teraz w trakcie matur, za chwilę sesja i taką istotną dla nas funkcją było to, że chcieliśmy, aby do biblioteki przychodzili uczniowie i studenci po prostu, żeby się uczyć, żeby znaleźli u nas to, czego tak bardzo brakuje, czyli ciszę, możliwość skupienia, a przy okazji także książki. No i rzeczywiście tak się stało. W kwietniu mieliśmy rekordowe takie dni, kiedy wszystkie miejsca w bibliotece absolutnie były zajęte. I to nie mówię tylko o tych miejscach w czytelni, ale o wszelkiego rodzaju pufach, krzesłach, które gdzieś tam w przestrzeni biblioteki stoją. No i wtedy naprawdę serce rośnie, bo okazuje się, że dla tych młodych ludzi biblioteka jest po prostu miejscem atrakcyjnym, którym z jednej strony można oczywiście wypożyczyć książki i te wszystkie pomocy, które są potrzebne do nauki, ale z drugiej jest też takim miejscem, gdzie znajduje się właśnie tę ciszę, ten moment skupienia, którego jednak w przygotowaniu do egzaminów, czy to maturalnych, czy sesji bardzo potrzeba i dlatego serdecznie słuchaczy zapraszamy, że jeżeli potrzebują takiego miejsca, to w Bibliotece Raczyńskich oczywiście przestrzeń do nauki także czeka.
0: Dołączam się do tego zaproszenia. Sama również bardzo lubię w czytelniach raczej skupiać się na jakichś zadaniach niż na przykład nawet w przestrzeni swojego pokoju. Jest to zupełnie inny rodzaj skupienia. I bardzo chętnie zresztą zaraz porozmawiam właśnie o współczesnych funkcjach biblioteki, ale w sumie wspomniała pani już o pewnej grupie odbiorczej, o której państwo bardzo myślą, o młodych ludziach, o uczniach, aha, o studentach. I faktycznie, jeśli chodzi też o raport Biblioteki Narodowej, to tam wśród danych zawsze się pojawiają takie informacje, jaki powiedzmy jest profil tego polskiego czytelnika, czyli ile czytają kobiety, ile czytają osoby w którym wieku. Czy w przypadku wypożyczeń i odwiedzin w Bibliotece Raczyńskich da się stwierdzić, kto częściej przychodzi, czy jednak jest to zbyt wymieszana grupa i wiekowo, i płciowo, i zainteresowaniami?
4: Znaczy, panie ewidentnie czytają więcej, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli mówimy o wiek tych, na tę grupę, która jest u nas największa liczebnie, to to jest grupa między 24 a 40 lat mniej więcej. To jest taki przedział wiekowy, z którego mamy najwięcej czytelników. Oczywiście, jeżeli policzymy wszystkich młodych, czyli i dzieci do lat 5 i do lat 13 i potem do lat 19, bo mniej więcej tak się te gusowskie statystyczne kategorie rozpisują, to tutaj też jest bardzo duża grupa osób. No i oczywiście seniorzy, czyli wszyscy powyżej 65 lat, to też jest grupa dosyć duża. Natomiast z tego, co tak wymieniam, to wynika, że właściwie wszystkich czytelników mamy sporo. I to jest też zauważalne u nas, bo wiadomo, że oczywiście dzieci przyjdą do biblioteki z rodzicami, potem z radością przyjdzie młodzież, potem następuje ten moment, kiedy statystycznie też czytamy podobno mniej, kiedy już wchodzimy w to życie dorosłe, ale jednak my widzimy po naszych czytelnikach, że ta chęć przyjścia do biblioteki, to już nie wnikamy, czy po lekturę dla siebie, czy dla dzieci też, bo to wiadomo, że też tak bywa. Też te osoby są. No i później seniorzy. Tak więc właściwie nie ma takiej grupy, która byłaby w bibliotece niewidoczna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że przyciągnięcie młodego czytelnika to jest wyzwanie, także ze względu na to, że widzimy doskonale, że dla nastolatków i młodych dorosłych książka jest troszeczkę innego rodzaju przedmiotem, że też wiemy po spotkaniach autorskich, podczas których przychodzili młodzi ludzie z książkami, które były pełne znaczników, w którym było mnóstwo zakreśleń, że to jest też taki rodzaj przedmiotu, który chce się mieć, a niekoniecznie chce się tylko przeczytać i oddać. Doskonale to rozumiemy, natomiast mamy nadzieję, że właśnie biblioteka będzie też takim miejscem, gdzie będzie się przychodzić po książki, z którymi być może nie będzie się miało aż tak wielkiej więzi emocjonalnej. No a potem pewnie jak ten etap budowania własnej biblioteczki się będzie zmieniał, to pewnie też dojdzie do takiego momentu, kiedy sobie czytelnicy uświadomią, że nie wszystko, co chce się przeczytać, chce się mieć. I wtedy też biblioteka jest doskonałym miejscem do poszukiwania takich książek.
0: Faktycznie w raporcie również się pojawia ta informacja, że jednak tym najczęstszym źródłem nabywania, czy może raczej właśnie nabywania tekstu do czytania, o tak to nazwijmy, są faktycznie zakupy, czy to właśnie osobiste, czy może ktoś nam coś kupi w prezencie, więc a jak właściwie biblioteki radzą sobie w takim razie z tym trendem? No bo faktycznie jest pewien akcent jest położony mocniej na chociażby to, że Polacy, Polki, rzekomo właśnie według chociażby tego raportu, chętnie sięgają po nowości wydawnicze, że faktycznie je jakoś śledzą, że chcą mieć to, co jest nowe, chcą pójść na spotkanie autorskie. No a wiadomo, że przecież biblioteki publiczne no, nie mogłyby kupować wszystkich nowości wydawniczych. To jest niemożliwe nawet liczbowo.
4: Tak, wszystkich nie. Natomiast rzeczywiście te nowości u nas są kupowane. Nasze koleżanki z działu zakupów i gromadzenia bardzo wnikliwie patrzą na to, co ukazuje się w zapowiedziach wydawców, bo my w tej chwili już pracujemy na tym, co wydawcy zapowiadają, że wydadzą, a nie na tym, co już wydali.
0: Dzięki temu trzymają też te faktycznie książki, państwo rękę na pulsie.
4: Tak, dzięki czemu też te książki, te nowości są u nas dosyć szybko i wiemy, że znikają one błyskawicznie. Właściwie większość klubów wystawia te książki, które właśnie przyszły na regały nowości i one tam znikają błyskawicznie. To jest też dosyć naturalne, że chcemy czytać to, o czym się mówi, co zobaczymy albo w internecie, albo w mediach, o książki, które są głośne, bo na przykład wychodzą filmy na ich podstawie. Więc tutaj staramy się rzeczywiście być na bieżąco, bo nowości wiemy od naszych czytelników, że też szybki dostęp do nowości to jest coś, na co im zależy. Mhm. Na czym im zależy.
0: Pewna wydawczyni, którą miałam kiedyś przyjemność poznać, mówi zawsze, że czytanie to jest najbardziej demokratyczne zajęcie, które nas bardzo łączy. Chociaż faktycznie z tego raportu to dalej faktycznie widać te tendencje, że to, czy faktycznie ktoś będzie w tym dorosłym życiu sięgał po te książki, czy to prawdopodobieństwo będzie wyższe, zależy od bardzo wielu czynników, chociażby od kapitału ekonomicznego, czy będzie faktycznie te książki mógł sobie pozwolić na to, żeby je kupić, ale także na przykład takiego kapitału kulturowego, czy rodzice czytali, czy na przykład rodzice byli wykształceni. Jest też zależność między wykształceniem, a tymi wyborami czytelniczymi, czy one w ogóle się pojawiają. I mam wrażenie, że biblioteki współcześnie bardzo dobrze wywiązują się właśnie z tego zadania demokratyzacji czytelnictwa, takiego zapraszania troszeczkę faktycznie wszystkich do siebie.
4: To jest jedna z funkcji bibliotek i myśląc o tym, żeby wszyscy mieli świadomość tego, że takie miejsca jak biblioteki istnieją, właśnie z myślą o tym zapraszamy do nas na lekcje biblioteczne, grupy przedszkolne czy szkolne, bo oczywiście z wielką radością witamy dzieci, które są przyprowadzane przez rodziców i wiemy, jak wielkim świętem dla takich maluchów jest dołożenie karty bibliotecznej, ale tutaj jest potrzebny ten dorosły, który przyprowadzi. Natomiast w momencie, kiedy dzieciaki przychodzą czy z nauczycielką przedszkola, czy z nauczycielką szkolną i widzą, że biblioteka jest i te spotkania odbywają się regularnie, bardzo często raz w miesiącu, no to ta biblioteka staje się takim miejscem, które jest oczywiste, że jeżeli książki, to biblioteka. I wiemy też, że często dzieciaki proszą rodziców, żeby rzeczywiście do tej biblioteki przyjść i zapisać. Więc tutaj na pewno ten motyw demokratyzacji jest bardzo istotny. To samo jest zresztą w przypadku uczniów i studentów, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, w jakich cenach potrafią być książki czy podręczniki akademickie. Natomiast pamiętajmy też o tym, że uczymy się na książkach, których na przykład już nie ma, albo książkach, które są bardzo trudno dostępne. Ja sama pamiętam, jak podczas studiów właściwie cały nasz rok 200 studentów polonistyki poszukiwało książek, które były 5 egzemplarzy na cały Poznań. I to wszystkie były w bibliotekach. I dzięki temu mieliśmy szansę się z tymi książkami zapoznać, więc tutaj absolutnie ta możliwość dostępu do książek dla jak największych rzesz ludzi jest w bibliotece szalenie istotna. To zresztą już sam Edward Raczyński, kiedy naszą bibliotekę zakładał, napisał w statucie, żeby każdy bez różnicy osób miał prawo z niej korzystać, więc my jesteśmy jakby podwójnie zobowiązani do tego, żeby ten dostęp czynić jak najszerszy.
0: My mamy tutaj to szczęście, że faktycznie państwo są w Poznaniu, mają państwo też bardzo wiele filii. No domyślam się, albo raczej nie domyślam, tylko raczej to wiem, że gorzej jest z pewnością w na przykład jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie faktycznie biblioteki mają i mniejsze zasoby i też mniej pracowników, to tam wtedy ten dostęp do tej literatury z pewnością jest nieco utrudniony i ten nawyk czytania wtedy również chyba troszeczkę spada.
4: To jest też różnie, dlatego że jest dosyć duży progres, jeśli chodzi o te biblioteki mniejsze, ze względu na to, że mamy program rozwoju bibliotek, który też stawia nacisk chociażby na to, żeby też biblioteki były dłużej czynne, bo zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że biblioteka, która jest czynna w godzinach standardowej pracy, to nie jest biblioteka, do której ludzie będą po prostu przychodzić. Poza tym bardzo często jest tak, że w tych mniejszych miejscowościach biblioteki właściwie pełnią funkcję takiego centrum kulturalnego i jeżeli pieniądze mają być na jakieś działania kulturalne, no to ze względu na to, że tam nie ma ani muzeum, ani teatru, ani innej instytucji kulturalnej, no to oczywiście ograniczone, ale jednak środki są przekazywane do bibliotek. Wiem też z rozmów z bibliotekarkami z mniejszych miejscowości, że czasami właśnie wydarzenia, które one robią u siebie w bibliotekach, zmieniają się w takie właściwie całe miasteczko żyje tym, co się dzieje w bibliotece. I o tym też często mówią goście, którzy przyjeżdżają do nas na spotkania autorskie, że są zaskoczeni tym, że na spotkanie autorskie w jakiejś niewielkiej miejscowości potrafi przyjść 200-300 osób, ponieważ jest to wydarzenie, które rzeczywiście skupia całą lokalną społeczność. Natomiast my w Poznaniu mamy bardzo szeroką ofertę kulturalną i wiadomo, że kiedy my zapraszamy na spotkanie mieszkanie, to w tym samym czasie można iść bardzo często do teatru, do kina, na wystawę, do muzeum, na jakąś prelekcję, więc siłą rzeczy te możliwości kulturalne w dużych miastach są większe. Natomiast myślę, że małe biblioteki no jeszcze nie powiedziały ostatniego zdania i na pewno też ta chęć pracowników do tego, żeby tą kulturę czytelniczą rozszerzać, jest tam bardzo duża.
0: To brzmi fantastycznie i mam nadzieję, że jak najbardziej się będą rozwijały. Bardzo wybrzmiewa z tego, co pani mówi, ale także właśnie z tych danych, jakby je po prostu zinterpretować, że biblioteki w kontekście czytelnictwa, ale nie tylko czytelnictwa, pełnią ogromną taką funkcję społeczną, integracyjną.
4: Tak, o to też chodzi, że właśnie o tej demokratyzacji, o której przed chwilą mówiłyśmy, że na naszym spotkaniu może przyjść z autorem, spotkać się i usiąść w tej samej sali i profesor, i ktoś, kto ma własną firmę, i ktoś, kto jest zatrudniony w strefie budżetowej, w usługach, i my nikogo o to nie pytamy. I to jest wspaniałe, że tak wiele punktów widzenia się na tych spotkaniach styka, dlatego że to pokazuje też, jak mocno do bardzo wielu osób potrafi trafić literatura. Także ta rola takiej demokratyzacji i tego, żeby biblioteka rzeczywiście była miejscem dostępu dla wszystkich, nikogo nie wykluczała, też jest bardzo istotna.
0: No właśnie, to jest wszystko bardzo interesujące, bo jedna rzecz to właśnie te wybory czytelnicze, a druga rzecz to wybór tego źródła, bo mam wrażenie, że właśnie to sprawia, że jednak to zainteresowanie bibliotekami nie spada, bo też mówimy o tym bardzo dużo w dzisiejszych czasach, że z kolei w tych relacjach społecznych i w tej tak zwanej epidemii samotności, to jednak potrzeba tych kontaktów. Na koniec tak naprawdę, bo będziemy już powoli zmierzały do końca, chciałabym panią zapytać trochę o pani właściwie opinię, nie tyle o jakieś dane, tylko chciałam panią podpytać o to, jaką według pani rolę tak naprawdę gra ten coroczny raport Biblioteki Narodowej, no bo z pewnością wiedzę na temat tego, ile osób, ile czyta i ile osób wypożycza i kupuje, na pewno warto mieć, aczkolwiek ja mam wrażenie, że czasami jak ten temat i te wyniki tego raportu co roku trafiają już do tej debaty takiej publicznej, to tak trochę się skupiamy wyłącznie na tych liczbach, a trochę nam ucieka odpowiedź na pytanie, po co w sumie czytamy.
4: Bardzo ciekawe pytanie i myślę, że tutaj jednym z powodów, dla którego warto jednak zwracać uwagę na ten raport, jest to, że to jest ten jeden moment w roku, kiedy wszyscy rozmawiamy o czytelnictwie. I to jest bardzo cenne. Natomiast pytanie o to, dlaczego czytamy, myślę, że trochę wykracza poza ten raport, bo to jest pytanie o nasze potrzeby. A te potrzeby są przeróżne i właściwie każdy z nas ma różne potrzeby, bo wiadomo, że czasami czytamy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć, czasami potrzebujemy po prostu jakiejś informacji, a czasami sami z siebie chcemy tę wiedzę rozszerzać. Czasami potrzebujemy ucieczki, czasami potrzebujemy tej funkcji artystycznej, czyli czasami chcemy przeczytać chociażby jakiś wiersz, czasami chcemy poznać inne punkty widzenia. Kiedy indziej potrzebujemy jakiejś baśni, jakiejś opowieści, która przeniesie nas w kompletnie inne światy, jak będziemy czytać, nie wiem, fantastykę na przykład. Więc myślę, że tutaj te potrzeby czytelnicze to jest coś, co wymagałoby kompletnie innego raportu i innego sposobu zadawania też pytań. Natomiast właściwie co roku jest w tym raporcie coś, co potrafi też zaskoczyć. Tego raportu w pełnym brzmieniu za ubiegły rok jeszcze nie mamy, natomiast mamy raport za 2024 rok, gdzie mnie na przykład zainteresowało szalenie jedna dana, mianowicie okazało się, że 7% respondentów korzysta z poleceń bibliotekarzy przy wyborze książki, natomiast polecenia z book mediów to jest 6%. Myślę, że to jest zaskakujące, że część osób jeszcze może stwierdzić, że jednak ta bańka bookstagramowa, booktubowa i tak dalej, to jest coś, co ma olbrzymi wpływ na dzisiejszy rynek. A tutaj okazuje się, że właściwie ci influencerzy książkowi z bibliotekarzami idą łeb w łeb.
0: No faktycznie, bywa to zaskakujące, jak się samą wyjdzie ze swojej bańki i się przeczyta takie statystyki. To w takim razie tym będziemy tę rozmowę zamykały, tymi refleksjami również o demokratyzacji czytelnictwa. Moją gościnią była rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich, czyli pani Katarzyna Wojtaszak. Bardzo pani dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję i będę się również żegnała ze wszystkimi słuchającymi i oglądającymi. Przypomnę tylko, że audycję realizował Szymon Dopierała, a za transmisję odpowiedzialny był Paweł Zjeżdżałka oraz Franciszek Szymański. Arek Augustiak i Mateusz Markiewicz przygotowali tę audycję, a Mateusz razem ze mną, czyli z Zuzanną Pobłocką-Bulczak, również ten magazyn prowadził. Ja życzę miłego wieczoru i oczywiście słyszymy się za tydzień.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
6: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
6: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
6: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
9: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
10: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
6: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
1: Poniedziałek, godzina 21.

6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór, Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, po raz 861. Melduje się na antenie Radia Afera na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Witamy serdecznie w składzie tradycyjnym. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. No i tak będzie już do godziny 22, czyli wszystko się zgadza. Bądźcie z nami, to jest godzina z Etno, Folkiem oraz Muzyką Świata. Jedyna taka godzina w poznańskim eterze. No i też globalnie pozwalamy sobie docierać tu i tam. Moi drodzy, dzisiaj plan jest taki, że będzie dużo muzyki, bo za tydzień będzie całkiem fajne, mam nadzieję, spotkanie z gośćmi tutaj w studiu. Ale jeszcze nie będę zdradzał, o co chodzi. W każdym razie dzisiaj muzyka, dzisiaj informacje, dzisiaj trochę zapowiedzi. Słowem, jeśli chcecie być na bieżąco, to ja serdecznie polecam i zapraszam. A zaczęliśmy od kolejnego numeru z tej takiej mini płyty, płyty Two Souls, Buba Badzie Kujatych i Łukasz Dębiński, czyli taki właśnie dialog Handpan versus Kora. Pięknie nam to wszystko brzmi. Beautiful World, tak w ogóle nazywał się ten numer. Na tej płycie możecie znaleźć 6 tematów, ale one są takie dosyć długie, więc ta płyta ma sporo czasu, sporo minut, także ja polecam serdecznie, jest tu no, naprawdę fajna taka wycieczka gdzieś tam w głąb czarnego lądu. Słucha się tego naprawdę przyjemnie. Two Souls, tak nazywa się ten projekt. Buba Badzie Kujatych i Łukasz Dębiński. No a teraz, moi drodzy, płyta, której może nie miało i nawet dzisiaj być, ale to jest news ostatnich godzin i ja serdecznie gratuluję. Wirtualne gęśle, czyli takie wyróżnienie, zwycięstwo w plebiscycie internetowym. Myślę, że znawcom tematu i miłośnikom folku w Polsce hasła wirtualne gęśle jakoś specjalnie przedstawiać nie muszę. Chodzi po prostu o internetowy plebiscyt, o głosowanie na album roku. No i panie i panowie, w tej kategorii wygrywa Hajda Banda z płytą Nieprawdziwa Ja, czyli płytą, którą znacie doskonale z Etny. Tutaj przy okazji premiery rozmawialiśmy o tym krążu. Tutaj przy okazji premiery

No i tak właśnie, moi drodzy, Nieprawdziwa ja, album Hajda Banda. Graliśmy dwa pierwsze tematy tytułowe oraz od cymbalistów, to tak dla przypomnienia, no a przede wszystkim z gratulacjami, bo to przypomnę, laureat wirtualnych gęśli za najlepszą folkową płytę roku 2025. Serdecznie gratuluję, naprawdę duże osiągnięcie. Widać, że no, głos internautów pokazały, że popularność Hajda Bandy w tym kraju jest ogromna. No i tylko się cieszyć, bo to przesympatyczna kapela, świetnie grają, fajnie nagrana płyta, o której to rozmawialiśmy w Etnie, także wszystko się, moi drodzy, zgadza. Oczywiście możecie sobie podejrzeć wyniki głosowania na stronie gęślefolk.pl, to oczywiście strona wirtualnych gęśli. No, ponad 1000 głosów na Hajdę Bandę. A potem, moi drodzy, dwa razy Percival Schuttenbach, i to jest moim zdaniem ciekawostka i niespodzianka, bo Percival Schuttenbach zawsze miał bardzo dobre wyniki, wielokrotnie wygrywał w wirtualnych gęślach, tutaj miejsce drugie i miejsce trzecie, bo aż dwie płyty w tym zestawieniu formacji Percival Schuttenbach. Miejsce czwarte i tutaj to jakoś tak się złożyło, ale tak się składa, że to Touhaye, San, historie pisane rzeką, czyli album, który niedawno rozkładaliśmy na czynniki pierwsze w rozmowie. Graliśmy ten album obszernie. Były też egzemplarze bonusowe. Co więcej, jeden również mam dzisiaj, ale to za chwilę. W każdym razie płyta taka na 25-lecie Touhaye, San, historie pisane rzeką, miejsce czwarte w wirtualnych gęślach za rok 2025. Miejsce piąte, kolejna nasza dobra znajoma Karolina Cicha i Spółka, Ciociu jeszcze raz. Ten album też znacie z Etny. Szóste miejsce, również z Etny znane, Dresze, Wunder Tuta, czyli kaszubska załoga. Przesympatyczni ludzie. Miejsce siódme, Kapela Fedaków, Śląski Ogród. Tej płyty akurat w Etnie nie było, może trzeba się nią zainteresować. Miejsce ósme, Hańba, piosenki warszawskiej jesieni. Miejsce dziewiąte, Sam Kowalski, jego tutaj pełen album. Dziesiąte miejsce, Orkiestra Podróżniacy Choćwa, to też płyta, którą kojarzycie z Etny, i też album, który bardzo, bardzo lubię i szanuję, bo to jest świetna młoda załoga. Miejsce jedenaste, warszawskie kombo taneczne Pamiętam Twoje Oczy. Też w tej audycji pograliśmy mnóstwo numerów z tego krążka. Dwunaste miejsce, Czułe Echo piosenki naszej babci. I trzynaste, Potock z Hukiem. Tak właśnie prezentuje się ta finałowa trzynastka wirtualnych gęśli. Raz jeszcze serdeczne gratulacje dla Hajdy Bandy. No a skoro wywołałem tutaj do tablicy Touhaye, San, historie pisane rzeką, to ja jeszcze tutaj pozwolę sobie na takie małe postscriptum do tych naszych ostatnich prezentacji tego albumu. Zagrajmy dwa ostatnie numery z tego krążka. Historyczna z Bubrki oraz historie pisane rzeką, czyli takie właściwie nagranie tytułowe. Formacja Touhaye na 25-lecie. A gdyby ktoś był zainteresowany krążkiem, to jeszcze jeden egzemplarz taki bonusowy mam dla zainteresowanej osoby. Jeśli wam się podoba i szanujecie Touhaye, to ja serdecznie polecam. Nasz numer telefonu 61 875 0213, a my tymczasem gramy Touhaye.

Ależ to jest solidne wydawnictwo. Touhaje, San, historie pisane rzeką. I tak właśnie kończy się ta płyta takimi właśnie historiami dotyczącymi życia nad Sanem i w tym rejonie. Formacja Touhaje na 25-lecie działalności tego znakomitego zespołu. Gdyby ktoś chciał jeszcze te płyty od nas dostać, to jeden egzemplarz mam. Telefon 618750213. A teraz, moi drodzy, zagramy coś tak bardziej pod nóżkę, coś tak podkręcimy tempo, bo co by nie było, że dzisiaj tylko tak kontemplacyjnie sobie poczynamy. To będzie po raz kolejny formacja Al-Jawala, czyli znakomity niemiecki band, który no, dzieli i rządzi na tamtejszej scenie, chociaż z tego co widzę, to w tym roku robią sobie przerwę, no ale zanim zrobili przerwę, to wydali album Live dosłownie 2 miesiące temu ta płyta się ukazała. No i to jest album, który pokazuje ich koncertową dyspozycję i to, dlaczego tak naprawdę Al-Jawala uchodzi za jeden z najlepszych zespołów grających na żywo za naszą zachodnią granicą. Sięgnijmy po kolejne wydawnictwo z tego albumu, który dostałem bezpośrednio od zespołu i niniejszym po raz kolejny. Bardzo dziękuję za udostępnienie tegoż materiału. Panie i panowie, nowa koncertowa Al-Jawala.

0: Także
1: dziękujemy bardzo. Al Jawala, prosto zza naszej zachodniej granicy. Materiał koncertowy serdecznie polecam, bo tu słychać ewidentnie te ich energię, ten ich luz. To wszystko jest charakterystyczne dla zespołu Al Jawala. Oni sobie tak śmigają trochę między stylami, dokładają różne fajne melodie i powstaje z tego no, ich charakterystyczne brzmienie. Nie ma co tutaj kryć. Moi drodzy, album Sun, historie pisane rzeką formacji Tauhaje już znalazł właściciela i okazuje się, że słuchacie nas z bardzo różnych zakątków, nie tylko naszego kraju. Bardzo nam miło i polecamy się oczywiście na www.afera.com.pl. Jesteśmy dostępni globalnie, można nas słuchać poprzez naszą stronę internetową. Jest też aplikacja do słuchania Radia Afera, także spokojnie można sobie z aferowymi dźwiękami podróżować gdziekolwiek tylko chcecie. A teraz zrobimy sobie taką też wycieczkę dźwiękową i to całkiem daleką, bowiem od zaprzyjaźnionej formacji Moribaya dostałem ich dwa najświeższe numery. Pierwszy z nich to utwór Kedo, który ukazał się w połowie kwietnia, no a ten drugi to jest świeżynka właściwie dzisiejsza, właściwie tego tygodniowa, nowy utwór Bara, oba otwory właściwie dostępne na wszystkich możliwych platformach streamingowych, także szukajcie, a znajdziecie. A Moribaya to oczywiście tutaj nasza lokalna polska ekipa, chociaż skład jest międzynarodowy, taka, która pełnymi garściami czerpie ze spuścizny muzyki afrykańskiej. No i tym samym gdzieś tam wracamy jeszcze dzisiaj w etnie do dźwięków Czarnego Lądu. Posłuchajcie, jak to brzmi naprawdę zacnie. Dwa najświeższe numery formacji Moribaya na dobrych 15 minut. Teraz zapraszam was na taką dźwiękową wycieczkę do Afryki.

Tak właśnie, moi drodzy. Afrykańska ekstraklasa w naszym kraju, czyli formacja Moribaya razy dwa. Tutaj pograliśmy sobie ich dwa najnowsze numery. Bardzo dziękuję załodze za podesłanie tych nagrań. Myślę, że jest na co czekać i mam wrażenie, że to wszystko zapowiada jakąś nową płytę od Moribai. A tak wracając jeszcze do niewątpliwego sukcesu formacji Hajda Banda, przypomnę, Wirtualne Gęśle za rok 2025, album Nieprawdziwa Ja. Serdeczne gratulacje. To ja jeszcze tylko dodam, że Hajda Banda w tym roku zagra na Etnoporcie. Także, moi drodzy, będzie można zobaczyć ich ponownie w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, oczywiście w połowie czerwca. Festiwal Etnoport, już tutaj widzę, że sporo artystów zostało ogłoszonych. Nawet nie wiem, czy to nie jest już komplet koncertowy. W każdym razie sprawdźcie sobie etnoport.pl albo po prostu Etnoport Poznań na Facebooku. My oczywiście przed samym Etnoportem zrobimy taką specjalną audycję, także będzie można tutaj trochę posłuchać, trochę się więcej dowiedzieć prosto od źródła. Szymon Dopierała program realizował. Ja nazywam się Marcin Piosik. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Już powoli żegnamy się dzisiaj w Etnie numer 861. Za tydzień wszystko wskazuje na to, że w tym studiu pojawią się goście i będzie taka, bym powiedział, specjalna audycja poniekąd rozgrzewkowa przed warszawskim festiwalem Nowa Tradycja, a i przy okazji zapowiadająca odpowiednie występy na żywo również w Poznaniu. Szczegóły już dosłownie na dniach, także zaglądajcie na fanpage Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, a poznacie szczegóły. A tymczasem na finał zagrajmy premierę tutaj. Dostałem tę płytę dosłownie dzisiaj, ale bardzo się cieszę, że coś takiego ujrzało światło dzienne. Nagrania, które są skromnym dodatkiem do pracy Flażolet Zapomniany Instrument, która powstała na 30-lecie ruchu flażoletowego w Polsce pod redakcją dr Teresy Śnitko. Droga do publikacji nie jest prosta i niniejsze nagrania mają pomóc w popularyzacji tej monografii. Czytamy w książeczce do tej płyty. A flażolet to w Polsce znany w XVIII i XIX wieku flecik polski. No i tutaj mamy 8 tematów właśnie na flażolet, tudzież flecik polski. Dwoma tymi nagraniami się tutaj pożegnamy dzisiaj, ale ja obiecuję, że do tej publikacji, do tego wydawnictwa Flecik Polski, czyli kilka melodii na spóźnione 30 urodziny ruchu flażoletowego, będę tutaj wracał na pewno. Płytę dostałem od samych muzyków, ale więcej w kolejnych tygodniach. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
4: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
5: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
9: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
8: i Marcina z zespołu Audiofibs.
9: Poniedziałek, godzina 22.
10: Tu Radio Afera, czyli kowbojski głos w waszych domach.

0: No i dobry wieczór, kowboje i kowbojki. Witajcie w 11 odcinku, specjalnym odcinku Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Dziś nad nami ponownie jest Jolo, więc już powoli chyba ta nazwa musi być zmieniona. Bolo, Lolo i Jolo
1: na Dzikim Zachodzie. Zostawmy, jak to jest.
0: Będziesz gościem, będziesz gościnnie. Specjalny odcinek, bo no dużo się wydarzyło przez ten ostatni tydzień, w zasadzie dzisiaj. Muszę przyznać, że to dzisiaj zapadła ta ostateczna decyzja, jak wstałem. Obudziłem się, zrobiłem swoje tradycyjne poranne scrollowanko i doszedł do mnie ta wiadomość, w sumie muszę mówić już po amerykańsku, że doszedł do mnie ten news, że oto USNA, ta najsilniejsza demokracja na świecie, zyskała nowego kowboja, a w zasadzie nowego szeryfa.
2: Ja nic nie mówię.
0: Boloza nie mówiłeś, bo ale ja wiedziałem, że dzisiaj to jest
2: Powiedz
0: audycja...
2: Powiedz mi, co to było za gówno? Co to był za szajs?
0: Dzisiaj to jest audycja specjalnie dla ciebie, właśnie dlatego, żebyś mógł w końcu wykazać się miłością.
2: Tak
0: do tego
2: źle wyprodukowanego utworu nie słyszałem dawno i to brzmi jak połączenie Nickelback z Sylwią Grzeszczak. Bez kitu naprawdę... Co za szajs.
1: Może trzeba było założyć drugą słuchawkę, Jarek.
2: Jakbym założył drugą słuchawkę, to wtedy resztki mózgu, które mi zostały między nimi, by mi po prostu eksplodowały.
0: Bolo, tak brzmi polskie country. Czy tego chcesz, czy nie? To nie ja napisałem tę piosenkę. Ja ją
2: Całe szczęście.
0: Dzisiaj postanowiłem zaprezentować, dlatego że, słuchajcie, to nie jest przypadek. No, pan Zbyszek postanowił dzisiaj opuścić, nie wiemy czy dzisiaj dopiero ta informacja do nas dotarła, ale postanowił opuścić łono tutaj naszej wspólnoty europejskiej.
2: Cieszę się bardzo, że nie powiedziałeś, tak jak niektórzy źle mówią, że pan Zbyszek uciekł.
0: Nie no.
2: Bo nie uciekł.
0: Oczywiście, że nie uciekł.
2: Bo ja dzisiaj czytałem, że
0: uciekają winni, a...
2: Ja dzisiaj czytałem jego wypowiedź, on stwierdził, że on jest w Stanach Zjednoczonych, ponieważ walczy. On walczy o sprawiedliwość i dlatego jest w Stanach.
0: Prawda jest taka, drogi Bolo, że są siły, które obserwują tutaj też nasze poczynania, tak? Że my z tego, wiesz, śpiewania, koncertowania, trochę prowadzenia wytwórni muzycznej postanowiliśmy zostać redaktorami i jak nam się to udaje, no i po prostu obserwują to i próbują kopiować naszą drogę, powielać ją.
2: Myślę, że Zbyszek tak samo jak my.
0: Pan Zbigniew został redaktorem tej bardzo znanej telewizji.
1: Korespondentem.
2: Ale no to jest redaktorem trochę,
0: no więc
2: nie?
0: Jest redaktorem. Więc no. Jest naszym kolegą po fachu. W końcu doszło do tego, że jesteśmy z panem Zbigniewem na...
2: tym samym poziomie.
0: Na tej samej stopie. Słuchajcie, zaczęliśmy utworem Cloudy Magiki pod tytułem Rodeo, a jak tutaj słusznie wspomniał Szymon Dopierała, który realizuje dzisiejszy program, wiecie, kto jest największym fanem Rodeo w Polsce. No mam nadzieję, że wiecie.
2: Jeżeli wiecie, to napiszcie nam na Kowboje na Falach na Instagramie, taki mamy profil.
1: Mogą być same inicjały.
2: Mogą być też same złe odpowiedzi, ale w sumie jest tylko jedna... Jedna dobra odpowiedź, jeżeli chodzi o tą sprawę.
0: Tak, no jest to na pewno znana persona tutaj w Poznaniu też.

0: Czym jest to całe country? Dlatego postanowiłem poprosić teraz artystę, który skrywa się za pseudonimem, znaczy za trochę zmienionym nazwiskiem, no bo zakładam, że imię nie jest zmienione, ale to nazwisko nie sądzę, że jest oryginalne. Chociaż Patryk Texas, z tego co wiem, też jest oryginalnie Texas i mama była Texas,
1: i babcia była Texas. Też
0: Texas, więc może pan Michał Lone Star też jest Lone Star i jego mama była Lone Star i babcia była Lone Star.
1: Ale zaraz to sprawdzimy i powiemy wam, drodzy słuchacze.
0: I posłuchamy sobie teraz piosenki Michała Lone Stara. Co to jest to country, która może nam odpowie na wiele pytań.
2: Jeszcze jak?

0: Dobra, cofam. Chciałbym tutaj przeprosić najmocniej panią Klaudię Magicę. Pani Klaudio, w ogóle dodałem panią do znajomych na Facebooku tydzień temu. Fajnie byłoby, gdyby pani przyjęła, ale zrozumiem, że jej to się nie wydarzy. Gwiazdy czasem tak mają. Wiem. Ale chciałbym panią przeprosić, bo jednak rodeo to było dzieło. A co to jest country?
1: Jeszcze większe dzieło.
0: Znaczy, mam wrażenie, że pan Michał trochę nam pocisnął, drogi Jolo i drogi Lolo, bo w tekście było, że country to nie tylko kapelusz, buty i kilka fajnych nut, no czyli a co my tu robimy, jak nie nosimy fajne buty, kapelusze i puszczamy nuty?
2: No to...
0: No czyli co, czyli to, że my to nie jesteśmy country?
2: No musimy porozmawiać z panem Michałem, musimy go wziąć na solo. Ale trochę miał rację, no. Nasze dużo miał, bardzo miał rację.
1: By was złapał na las.
2: Czy my jesteśmy, to... czy my jesteśmy country, Bolo?
0: No jesteśmy bardziej country niż się da.
2: Znaczy, no jesteśmy chyba jedynym głosem country w dzisiejszym eterze, tak szeroko pojętym polskim eterze, więc jakieś country jesteśmy, ale no...
0: No nie, no jesteśmy mega country.
2: Mega.
0: Ale my jesteśmy, wiesz,
2: mega.
0: Bo...
2: Maga jesteśmy country.
0: To też. To jesteśmy maga country na pewno, ale wiesz, no, bo jednak ty robisz dobrą tą selekcję. I to country...
2: Zwłaszcza dzisiaj.
0: No właśnie... Właśnie chciałem cię pochwalić za te poprzednie audycje. Że tam naprawdę było dużo dobra, no.
2: No i właśnie tak, za bardzo ci się podobały te poprzednie audycje. Za
0: bo
2: dużo,
0: oszukałeś mnie.
2: Nie oszukałem.
0: Oszukałeś mnie.
2: To jest właśnie, to jest country. Wszystko to jest country. Tamto jest country i to jest country. Tylko to jest polskie country. My też mamy swoje country.
0: Znaczy na pewno też w Stanach też jest takie country, jak to na pewno, jestem pewien.
2: No i takie też ci kiedyś poszukam i zaprezentuję, żebyś mógł dokładnie to samo powiedzieć o tym amerykańskim country. A nie, że tak się teraz tylko znęcasz nad tym polskim.
0: No wiesz, to polskie jest łatwiej się znęcać, bo też ten język jest taki gorszy do tego country, ten polski.
2: Czy ty właśnie powiedziałeś, że język polski jest gorszy?
0: Do country.
2: Teraz cię tutaj ten szeryf Zbigniew powinien dojechać.
0: No wiesz, zobaczymy za 2 lata, niewykluczone, że tam za rok.
2: Wróci na białym koniu?
0: Już za rok. No.
2: Do szeryfowania. No.
0: Mój Boże.
2: Trzymajmy kciuki. Pan Michał Lonstar, prawdziwym nazwiskiem posługuje się Łuszczyński. I wśród licznych dokonań pana Michała znajduje się też to, że był założycielem chyba najbardziej znanego zespołu country, czyli The Country Family. Ja przyznaję szczerze, nie znałem tego zespołu do dzisiaj. Dzisiaj o nim się dowiedziałem, otrzymując wiadomość od naszego serdecznego przyjaciela, kowboja z Łodzi, który właśnie widząc relacje i informacje o tym, zapowiedź dzisiejszej audycji specjalnej, napisał do mnie z pytaniem, czy będzie The Country Family. No niestety Country Family nie zabrakło, był za to Michał Lonstar. Michał Lonstar jeszcze się w tej audycji pojawi, ale zanim się pojawi, to zróbmy miejsce dla pana Cezarego. Pan Cezary napisał piosenkę Wszystkie drogi prowadzą gdzie? Gdzie mogą prowadzić wszystkie drogi?
0: No wiemy na pewno, że nie do Rzymu.
2: Ani nie do Nashville. Więc? Jakieś typy?
0: Do Obornik.
2: Śląskich.
1: Do Konarzewa.
2: No... Kowboje, moi drodzy, no wysilcie się. No jakby, nie, to nie jest trudne trafić. Mamy Polskę, mamy country. Jakie miasto w Polsce kojarzy się z country? Jakie miasto?
0: No Mrągowo.
2: No właśnie. No i pan Cezary napisał taki hit country pod tytułem Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
3: Do Mrągowa droga cię prowadzi.

0: wszystkie drogi.
1: Mój Boże.
0: Wyśmiewacie teraz nieoficjalny hymn pikniku country.
2: Kto wyśmiewa? My tylko wtórujemy tutaj z redaktorem Bolo.
0: Już ja dobrze wiem. Cezary Makiewicz, mieszkaniec Olsztyna i honorowy obywatel miasta Mrągowo. Sprawdziliśmy sobie tutaj, zrobiliśmy sobie mały research w trakcie tej piosenki i no, przykre tutaj informacje znaleźliśmy. Przykre bardzo.
1: Bardzo. Zamieszki na festiwalu Mrągowo.
2: 2000 rok.
1: Człowiek zginął, niewinny.
0: Kosę dostał.
2: Ech, ci skinheadzi.
0: No to jest to, za słuchanie country można w tym kraju stracić życie.
1: To... Nie, on ponoć należał do tej przeciwnej subkultury, czyli do punków chyba. I teraz pytanie, co też, dlaczego punkowie znaleźli się na pikniku country w Mrągowie?
0: Nie ma tej informacji.
2: Skąd punkowie wracali?
0: Przyjechali na country, no bo wiadomo, że każdy punk w Polsce kocha country. To akurat jest wiedza powszechnie znana.
1: Powiem szczerze, że patrząc w ogóle na te pikniki country, to tutaj też dotarliśmy do informacji, że chyba bodajże w 2012 też festiwal został przerwany, ponieważ nawałnica zniszczyła konstrukcję głównej sceny i główna scena się zawaliła. Mam nawet zdjęcie teraz przed nosem tego, jak to wyglądało. Więc, no, szczerze, gratulacje dla organizatorów pikniku country, bo dobrze, że w tym 2012 nikt nie zginął, bo jak widzę, jak to wygląda, to naprawdę, no.
0: Mogło się skończyć.
1: Słuchajcie, nie tak się robi festiwale. Nie tak się robi festiwale.
0: No, zobaczymy w tym roku 45. jubileuszowy piknik country w Mrągowie.
2: Już my również tam będziemy.
1: Właśnie, jedziecie, drodzy redaktorzy?
0: Już chyba w lipcu. Ja nie planowałem. Jolo, ty się wybierasz?
2: Wypatrujcie mojego kanu na jeziorze.
0: Nasz gaucho przypłynie.
2: Będę waszym korespondentem, zrobię relację.
0: No, cudownie.
1: Czyli
0: no
1: będziesz jak Zbyszek.
2: Tak.
0: Pan Zbigniew. Z szacunkiem do...
1: Dla mnie to już jest Zbychu.
0: Ja wiem.
1: Wziąłem po fachu.
2: Z szacunkiem dla przyszłego prezydenta ad interim, tak?
0: No właśnie, ej, a myślicie, że on teraz, jak już został tym redaktorem, korespondentem, to teraz znajdzie
1: skończy
0: sobie
1: jak Max?
0: Schowek namiotły i będzie takie, wiecie,
2: nagrywał
0: dobry kontent na YouTube'a.
2: No w sumie Mariusz trochę zniknął, więc...
1: Trochę zniknął.
0: Właśnie, ciekawe, co jest Mariusz.
1: A może to Mariusz go ukrywa?
0: No ja słyszałem...
2: I słuchają country razem.
0: Ja słyszałem inne plotki, że to taki jeden ze znanych polskich pięściarzy.
1: Ale to ponoć są plotki, w sensie chodzi tutaj o Adamka, dla tych, którzy nie wiedzą, ale ponoć Adamek bardzo szybko zdementował w też dość żartobliwy sposób, ponieważ stwierdził, cytuję, wszystkie moje apartamenty w Stanach Zjednoczonych są już zajęte.
2: No. A wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
0: No dobrze, no to pozostaje nam tutaj wierzyć na słowo panu Tomaszowi, ale to jest to tajemnica. To czekamy, to jest kolejne nasze pytanie dzisiaj poza tym pierwszym, czyli kto jest tym największym fanem country, przepraszam, rodeo w Polsce, to czekamy teraz na wasze typy. Gdzie obecnie przebywa pan redaktor Zbigniew? Możemy się ograniczyć chociażby do stanu. O, to nam wystarczy, bo tych stanów jest jednak.
1: Ale jeżeli ktoś chce podać dokładną lokalizację, na przykład koordynaty GPS, również przyjmiemy.
0: Przyjmiemy każdą formę tutaj donosu. Także nie wahajcie się, oczywiście wszystko w pełni anonimowo.
1: Natomiast widzę, że przed nami jest przepiękny utwór. Znaczy utwór to nie wiem. Przypuszczam, że będzie tak samo...
0: Gorzej. Tak jest ustawiona dzisiejsza playlista, żeby było...
1: Od najlepszych do najgorszych.
0: Żeby było tylko, żebyśmy szli tylko w jednym kierunku, w kierunku country.
1: Dobra. Ale no to jest tutaj, tutaj już jest ze specjalną dedykacją dla bo mamy też taką wschodzącą gwiazdę w ogóle country w Polsce. Zespół, który na razie gdzieś tam błądzi po jakichś tam retrofuturystycznych klimatach, ale oni następną płytę wydadzą właśnie w gatunku country. Jest to zespół z Łodzi, nazywają się Martini Police. Bardzo ich pozdrawiamy, bo naprawdę ten najnowszy album się szykuje świetnie. I tam jest gra na gitarze w tym zespole. Człowiek, który jest kolosalnym fanem kolosalnym fanem następnego tutaj naszego wykonawcy.
0: To dodamy tylko, że ten wykonawca, którego fanem jest ten gitarzysta tamtego wspomnianego zespołu, jest gościnnie, jest gościem tutaj właśnie Michała Lonstara, którego wcześniej graliśmy. To będzie drugi utwór Michała Lonstara, a o takim bardzo przewrotnym tytule.
1: Bardzo.
0: Kantrowersja.

Urodziłem się na przekór prawom bezprawnego wieku, gdy ze wschodu zimny wicher do nas wiał. Władze tego areału przeznaczyły do odstrzału

0: imię Johnny Cash. Ale tu był nie ten kraj i nie ten czas. Nie,
1: nie, nie,
0: nie,
1: nie, nie,
0: nie. Z dumą się wcieliłem w rolę, zaśpiewałem country w szkole. Wśród dzieciaków zapanował istny szał.

0: Muszę to powiedzieć, że ta audycja naprawdę dzisiaj wywołuje salwy śmiechu w studiu. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie odbiorników jest podobnie.
1: Szoruję pod nie. Naprawdę szorujemy pod nie. Gorzej. Wydaje mi się, że gorzej być nie może, ale coś czuję, że się mylę.
2: Jak jest po kowbojsku? Mayday, mayday.
0: Howdy, howdy.
2: Howdy, howdy.
0: Kontrowersja. Czy rozpoznaliście ten aksamitny głos? Nomen omen imiennika naszego tutaj bohatera specjalnej audycji dzisiejszej. Tak, tak. To był właśnie Zbigniew Hołdys. Nie ma tutaj wątpliwości. Ten głos jest niepodrabialny. Byle krowa nie kantrowa.
2: Jedzie ryczeć do Mrągowa.
0: No, to naprawdę ten tekst, to dla mnie to jest kwintesencja.
1: Kwintesencja pana Hołdysa.
0: Countrysencja. No, pan Zbyszek chyba tak lubi trochę jechać po tych, co nie są zbyt prawilni.
1: No, bo wiecie, bo to jest tak, że my też lubimy jechać, nie? Ja tutaj często biję się w pierś, że lubię, ale wydaje mi się, że jednak większość ludzi kuma, że to jest tak z przymrużeniem oka, nie? Ale pan Zbyszek jednak w tych swoich utworach, i nie tylko w utworach, bo w wywiadach też, no ciśnie ludziom tak na poważnie, nie? I to jest już trochę... To już trochę niefajne, moim zdaniem.
0: No ale dlaczego na poważnie? No ciśnie w swoich piosenkach, no.
1: No ale ciśnie na poważnie, że po prostu, wiesz, wyzywa ludzi, że jak sam stwierdziłeś, że nie są wystarczająco prawilni.
2: Po prostu brakuje mu luzu.
1: Dokładnie tak. Brakuje mu luzu.
2: Oraz dystansu.
0: Panie Zbyszku, w ogóle do wszystkich... Wróć! Chciałem powiedzieć, że do wszystkich Zbyszków, ale przepraszam. Jest jeden Zbyszek w Polsce, któremu absolutnie luzu nie brakuje.
1: Oj tak.
0: Jest to Zbyszek...
2: Zbyszek 3 cytryny.
1: Zbyszek 100 feet.
0: To jest Zbyszko.
1: 100 leg.
0: Zbyszek 100 leg. Zbyszek Caterpillar.
2: A, czyli Nemezis, dobra.
1: Zbyszek Centipede.
0: Centipede. Jest to jak przeczytam wam teraz, znaczy nie przeczytam, ale faktycznie trzymaliśmy wiadomość od słuchacza, który tutaj wyrokuje, że jeżeli ten pan redaktor Zbigniew Szeryf wróci ze swojej misji dziennikarskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to w naszym kraju czeka go pojedynek w samo południe właśnie z tym innym szeryfem Zbigniewem.
1: Ze Zbigniewem z Centipedem.
0: No i ten sam słuchacz tutaj odgadł naszą zagadkę z początku audycji, że największym fanem rodeo w naszym kraju jest
1: naczelnik
0: J.K. Jarosław Kaczyński.
1: Mój imiennik z kolei.
2: To szop!
0: Bolo Kaczyński? Nie znam człowieka. Pierwsze słyszę.
1: No, bo nie znasz go za dobrze, ale wiesz, jak on tam chodził do tych klubów takich, które kiedyś w Warszawie były. Bo kiedyś on tam chodził do takich, był widywany ponoć w tęczowych klubach, to tam miał ksywę Bolo. Czemu myślisz, że ja jestem Bolo?
0: Ta informacja zrobiła mój wieczór. Mam nadzieję, że...
1: Znaczy wyssałem ją z palca, oczywiście, żebyś mieli jasność.
0: Ja już nie chcę wnikać, skąd wyssałeś tę informację. Ale jestem wstrząśnięty. I trochę jestem zmieszany. Teraz też.
2: Ciekawe, czy naczelnik czasami łapał swojego kota na lasso na przykład.
1: Na swoje lasso.
0: Tyle pytań. No... Uff.
1: Dawaj następny numer.
2: Nie, gadajmy dalej.
1: Gorzej być nie może.
0: Nie, bo wiecie, bo ja tak sobie... Często jest tak w naszych audycjach, że ja wszystkie takie tematy już mam wrażenie poruszę po pierwszym utworze, przed drugim. Wtedy jest 15 minut gadania i o wszystkim gadamy. Ale ja też chciałem porozmawiać o... Bo zacząłem od tego, że to ten dzisiejszy dzień zmienił w ogóle wszystko. Zmienił charakter tej audycji. Pomysł na nią. Ale trochę to przyznaję szczerze, że już miało miejsce kilka dni temu, kiedy drugi, a w zasadzie no, pierwszy, najbardziej znany cowboy w Polsce dokonał swego rodzaju coming outu. Czy wiecie, o kim mówię? O czym mówię? O jakim wydarzeniu? Bolo, tutaj kiwasz głową. Jolo też tak otwiera oczy szeroko. Jest to osoba, której realizujący nas Szymon powiedział kiedyś, że jest to cowboy czacza. Kim jest cowboy?
1: A no wiem, no tak, tak, tak. No nie, no dobra, no to faktycznie on był pierwszym cowboyem, głównym cowboyem. I... Ale to tak bardzo politycznie dzisiaj będziemy wszystko traktować?
0: Ale to jest życie. To jest życie.
1: To nie
0: jest, że traktujemy to politycznie. My to tylko komentujemy. My to omawiamy. My próbujemy poznać powody, tło.
2: Dojść do prawdy.
0: Próbujemy zrozumieć. Próbujemy zrozumieć, co autor mógł mieć na myśli. I też próbujemy przewidzieć, jakie zmiany się dzieją teraz w sercu.
1: Myślę, że to jest starość po prostu, wiesz? Że on na starość zdziwaczał i...
0: i... Ja myślę, że on już bardzo dawno zdziwaczał i to wcale nie przez starość.
1: No ale wiesz, w jego rozumieniu myślę, że on zdziwaczał na starość.
0: Ja myślę, że w jego rozumieniu on nie zdziwaczał. W jego rozumieniu on jest dalej mega sharp i jest przede wszystkim cowboy, tylko że...
1: No tak samo jak Mr. Trump.
0: Tylko, że on po prostu... Ja czuję, że to jest ucieczka swego rodzaju tonącego okrętu. Tak i wiesz, tak w porę, żeby jak już ten okręt zatonie, to żeby nie było, a ja się wycofałem w porę, to ja nie mówiłem o tym, że to jest super okręt. Trochę tak to odbieram.
1: Czyli zarzucasz mu, że jest taką chorągiewką na wietrze, że nie potrafi trwać w swoich przekonaniach do końca i...
2: Że jest zwykłą chorągiewą.
1: Dokładnie. Farbowanym lisem.
2: Nadal nie wiem, o kim mowa, by the way.
1: Wojciech Cejrowski.
2: Aha.
1: Ostatnio przyznał, że...
0: Że mylił się.
1: Że został oszukany.
0: Że mylił się, przepraszam. Nie powiedział, że się mylił. On się nie myli nigdy.
1: Powiedział, że został
0: wprowadzony w błąd, został oszukany i że pośrednio wprowadzał też swoich słuchaczy
1: w błąd.
0: W błąd.
1: Tak.
0: Użył też oczywiście takich rozszerzeń, że to wszyscy my zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Otóż nie, panie Wojciechu, my nie zostaliśmy wprowadzeni w błąd. My, Bolo i Lolo i Jolo, wiedzieliśmy od zawsze, że to, do czego man się dzisiaj przyznaje, będzie w końcu miało miejsce. No, niby lepiej późno niż wcale, lepiej późno niż później, chociaż to już jest późno niż później.
1: A propos późno, dawaj muzę, bo tu widzę, czekają nas utwory. Te amerykańskie są trochę krótsze, a te polskie to widzę wszystkie powyżej 4 minut, także życzę
2: wam... Jest w nich więcej treści.
0: Otóż to. Roman Roczeń, Ballada o wilku.

umrzeć hardą ze spokojem jak ten wilk. Stary Janek nas opuścił, ciężko było kopać grób. Dom zostawił całkiem pusty, nie dla niego taki mróz.

0: No, drogi Lolo, powiem szczerze, że jak na ten naprawdę wysoki poziom, który dzisiaj zaprezentowałeś w setliście, ten utwór brzmi podejrzanie zwykle. Jest naprawdę taki mało przypałowy. Tak bym to ujął.
1: Ballado o wilku, Roman Roczeń, a jak czytam na Wikipedii, to jednak Romuald Roczeń.
0: Ale pseudonim Roman, czy po prostu dla ziomów Roman?
2: Może Roman to drugie imię?
1: Tego nie wiem. Wiem za to, że pan Roman Romuald gra głównie szanty.
0: No, to pasuje. To jest pokrewny gatunek, absolutnie.
1: Ale ma też tutaj, jak widzimy, romanse i przygody.
0: Nasz ulubiony zespół przecież polski grał szanty przez długi czas.
1: Tonam i synowie?
2: Ich troje?
0: Tonam i synowie. Przekształcone później w Awokado. Oni grali.
1: Jak nigdy w ogóle nie słyszałem tych utworów z ich czasów właśnie Tonama.
0: I synów.
1: A w ogóle nawet nie wiem, czy Tonam to było nazwisko? No, ale tak, no.
0: Może imię, tak jak, bo Tomir jest takie imię.
1: I Tonam.
0: Może tak, w sensie, nie wiem, tak.
1: Może to jest na przykład zbitka dwóch imion, czyli na przykład Tomasz i... Nie znam imienia.
2: Nie wchodźmy w tę króliczą dziurę może dzisiaj, bo...
1: Nie, to jest ciekawa, to jest bardzo ciekawa królicza dziura. Ja bym ją zeksplorował, bo ja nie znam dokonań zespołu Tonam i synowie.
0: Powiem ci tak, jak sobie teraz myślę o tym, że faktycznie wbiliśmy tutaj do naszej ukochanej aferki i plugawimy tą antenę muzyką country. Dzisiaj przynajmniej, bo normalnie to jest akurat fajnie, ale dzisiaj tak bym to mniej więcej określił. To myślę sobie, że mogliśmy wpaść jednak na gorszy pomysł i mogliśmy tutaj szanty puszczać.
1: No i
0: znaczy, mamy plan na przyszły rok.
1: Już wiemy, co tu będzie się działo od września, tudzież od października. No. Nie będziemy grać countrymenów, tylko będziemy grać szantymenów i tylko polskich.
0: A na szantach się akurat trochę znam.
2: Czyli na 2000 polubień na Instagramie.
1: I tu w końcu będziemy mogli odwrócić rolę, czyli to ty będziesz przygotowywał set listy i puszczał to country, a ja będę mógł...
0: Szantyk, nie country.
1: Szanty.
0: Szantry.
1: No i teraz, Bolo, teraz...
0: To jest piękny crossover, to jest lepszy niż crossover.
1: To jest lepszy niż prawdziwy crossover.
0: Szantry.
1: Festiwal szantry w Łodzi trzeba zrobić. To,
0: no Łódź jest idealnym.
1: Łódź jest idealnym miastem dla szantry.
0: No tak.
1: Bo przede wszystkim Łódź... kochają country, no a Łódź... No, jak...
0: Łódź, bo woda. Bo wiadomo, że Łódź leży...
1: Nad rzeką i...
0: Nad dużą rzeką i nad morzem.
1: I nad morzem. I że mają wielkie jezioro.
0: Absolutnie.
1: In the center of the city.
2: Jest w ogóle taki gorzeł chyba szantry. Szantry. Coś takiego. Ale nie polecam.
1: Księżycówka taka.
0: Z szantami jest ten problem, że jakbyśmy mieli audycję o szantach, to...
1: To na pewno po 22. Nie możemy
0: no,
1: wcześniej.
0: No to raz, a dwa... No tak, bo tam jest bardzo dużo niecenzuralnych. Bardzo dużo. Morskie opowieści, taki sprawdźcie sobie, jak nie znacie. Świetne.
1: Tam jest... Ja Bolo, no przecież to wszyscy znają. No, morskie opowieści.
0: No ale wszystkie 1000 zwrotek,
1: człowieku,
0: które tam jest. Wszystkie
1: ale ty mówisz...
0: No, wszyscy znają refren. A nie wiem. Mówię o zwrotkach. Ja mu tu mówię o zwrotkach.
1: Bosman, nie wiem, czy znacie polskie country, ale posłuchajcie utworu Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. No tego typu porównania.
0: No ja nie znałem.
1: Znałeś, na pewno znałeś.
0: No nie znałem wszystkich dróg do Mrągowa, no chyba oszalałeś.
1: Ale na pewno będziesz znał kolejny utwór. Kolejną piosenkę.
0: Obawiam się, że nie.
1: Nie, no dobra, żartuję. Nikt jej nie zna. Znam ją tylko ja. Mariusz Kalaga. Ile dziewcząt dziś spotkałem.

0: i piękne jest to outro. Cudowne.
1: Cudowne.
0: Cudowne. Ile dziewcząt dziś spotkałem.
1: Mogłem do tego potupać na weselu.
0: Muszę się wam przyznać, drodzy słuchacze, drodzy słuchacze, którzy przed chwilą przypadkowo włączyliście Radio Afera i nie dowierzacie, co właśnie usłyszeliście. Przyznaję ci rację, Bolo. To country ma też taką swoją odnogę właśnie disco-polową i to było właśnie to. Mariusz Kalaga. Wow.
2: Bolo, lolo i disco-polo.
0: Disco Bolo.
1: Czy na przykład zgooglowałeś Mariusza Kalagę? Co on robi? Kim on jest?
0: Właśnie teraz.
1: Jaki ma background? Czy na przykład nie pochodził na korki do Zenona Martyniuka albo do, nie wiem, jak się nazywał ten drugi z Bayerful? Świeżeńskiego.
0: Sławomir.
1: Tak.
2: Nazywany jest Rojem Orbisonem z Nadwisły.
1: Pan Mariusz, przepraszam?
2: Zodiakalny strzelec.
1: Jeżeli to był Roy Orbison, to ja już wszystko rozumiem.
0: No ale nie, słuchajcie, przede wszystkim pan Mariusz ma pseudonim Max Mario. A już wspominaliśmy tutaj jednego Maxa Mario. Dzisiaj.
1: Nie, wszystko zatacza kręgi, tak. Naprawdę. No, wszystko już było. No.
0: O, i to jest też ciekawa informacja. Pan Max Mario, poza country i popem, operuje też w gatunku, który został tutaj opisany jako szlagier. A szlagier, jak wiemy, wywodzi się ze Śląska. No, szlagier? Nie znasz gatunku szlagier?
1: Nie znam. No to... Myślałem, że to nie jest gatunek, tylko określenie utworu, że coś jest szlagierem, to znaczy, że jest takim, wiesz, number one,
0: że hitem,
1: nie?
0: Że hitem. Bęgiery. No. To jest cała muzyka właśnie śląska, to są szlagiery. Okay. I no, to musisz posłuchać, musisz kiedyś w nocy odpalić sobie TVS, tam... Wtedy...
1: Czasami jak śpię w jakichś podejrzanych hotelach, to odpalam TVS. Bo w domu nie mam.
0: No i tam właśnie lecą szlagiery i myślę, że taki szlagier też poleci jeszcze w tym sezonie w Aferze, ponieważ dostaliśmy dzisiaj też wiadomość od zaprzyjaźnionego tutaj też już niejednokrotnie gościa, niejednokrotnego gościa audycji.
1: Ale nie był na antenie chyba, nie?
0: Nie był na antenie nigdy? Tylko go zapowiadaliśmy, ale nigdy nie przemówił,
1: nie przeszedł przez te drzwi, tylko spacerował z nami. Ale to jest tak, jakby był na antenie.
0: Trochę tak. Mowa o redaktorze Jolo, czyli Radku Kasprzyckim z X-ów. On ma też
1: redaktor Jolo tu jest.
0: Redaktor Rolo, przepraszam. Rolo Jolo. Kurde, to by była tragedia dla kogoś, kto by cierpiał na reranie. Tutaj
1: reranie to jest w ogóle to, że to ktoś nazwał to reraniem, to jest największe świństwo, jakie można zrobić tym ludziom. Prawie tak bardzo, jak wspomniany Roman Roczeń, który jako niewidomy stwierdził, że zorganizuje rejsy, drodzy państwo, rejsy po morzu dla niewidomych i nazwał to Zobaczyć Morze. Także szanuję za dystans do siebie i do innych niewidomych, ale kto by mógł się spodziewać w trakcie tego rejsu, spadł do zejściówki, rozwalił sobie kręgosłup, bo nie widział, gdzie idzie. No także, jeżeli ktoś z was pływa na morzu, to kuma, że wypadki się dzieją, nawet jak widzisz. I organizowanie rejsów dla niewidomych to jest tak, jakbyś... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że można to porównać do organizowania wyścigów bobslejowych dla niewidomych. Co może później tak?
0: No, ktoś zginie, ale ktoś przeżyje.
1: Ale spopularyzujemy sport, tak? Nie, no, bo wcześniej akurat nikt nie wpadł na to, że należy to robić. Może słusznie, uwaga, może słusznie.
2: Ale jest to poświęcenie, na które jesteś gotów.
0: Żyjemy w takich czasach, że wszystko już było, wiesz, to jest przekraczanie granic, odkrywanie nowych lądów, docieranie tam, gdzie jeszcze nikt nie był.
1: I wiesz, tak sobie w miarę jak się robię coraz starszy, a jestem już dość stary w pewnych kręgach, to myślę sobie, że może jednak ma to sens, że nikt nie był w niektórych rejonach, nie? Że może są jakieś powody, dla których jakichś rzeczy się nie robi.
0: Bolo, ograniczenia są tylko w twojej głowie.
1: To ja wiem.
0: Pamiętaj.
1: Ja wiem.
0: Ja nie przypuszczałem nigdy w życiu, że będę kiedykolwiek puszczał w radiu country. Już tym bardziej polskie country. Już tym bardziej polskie country disco polo. Nie przypuszczałem, że będę chodził po Poznaniu na spacery w kowbojkach i kapeluszu. Te ograniczenia istnieją tylko w twojej głowie.
1: Ja właśnie chciałem tylko powiedzieć, że i może należało tak to zostawić, nie? Może...
0: Na podsumowania przyjdzie czas, Bolo. Na podsumowania przyjdzie czas.
2: Nie, na razie to nie miejsce.
0: Na razie jesteśmy w challenge'u. Czekamy jeszcze na 998 obserwatorów naszego konta na Instagramie i wtedy wbijemy do afery z gitarami, banjo, harmonijkami, gośćmi i zrobimy tutaj aferę z muzą, znaczy aferę, audycję w aferze.
1: Aferę, country, zrobimy aferę.
0: Z country na żywo. Jeżeli chcecie tego doświadczyć, to wiecie, co z tym zrobić. Drodzy nasi kowboje i kowbojki, udajemy się w miejsce odosobnienia, opuszczamy studio afery i żegnamy się z wami. Dziękując.
1: Jak co poniedziałek idziemy na spacer, na który was serdecznie zapraszamy, jak zawsze.
0: Dziękujemy wam za to spotkanie. Słyszymy się za tydzień. Audycję realizował Szymon Dopierała, a mówili do was Bolo, Jolo oraz Lolo. A pożegnamy się utworem zespołu Droga na Ostrołękę. Miłość, jak w piosence. Enjoy.
3: Ponad życie, ale dla niej to za mało.

0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
1: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiophils.
1: Poniedziałek, godzina 22.
2: Autopromocja.
3: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
4: Prosim, hranolki.
5: Kto ma sadlo, to mu snadno.
4: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.
8: Czasami jest tak, że trudno jest przebić niektóre rzeczy radiowo. Trudno jest zacząć także coś mówić po usłyszeniu niektórych utworów. Tak mam tym razem, więc jako, że nie mam chyba lepszego pomysłu, to po prostu powiem dobry wieczór.

przy mikrofonie i konsolecie Tymoteusz Powęzowski. Do północy Dobranocka będzie grała na falach Radia Afera. Tak jak powiedziałem, no, są takie rzeczy, których no, trudno jest odesłyszeć, więc pozwolę sobie w najbliższej godzinie nieco zagrać takiej małej odmiany muzycznej po tym, co po minionej godzinie usłyszeliśmy. Oczywiście ja się bardzo nisko Bolowi i Lolowi i Jolowi kłaniam. W każdym razie na pewno się kłaniam, mniejsza z odmianą, ale no tak, na początek Oasis i już teraz mogę ostrzec, że to będzie jedna z tych dobranocek hałaśliwych. No będzie trochę głośniejszego grania na antenie dzisiaj, ale no cóż, czasami taka wypadnie. Dobranocka bez trybu tak zwanego dzisiaj, przynajmniej częściowo. Częściowo trochę ten tryb będzie, ale o jego wprowadzeniu no będę na pewno na bieżąco informował. No to teraz mała przypominajka, małe przypomnienie z pięknej płyty, chyba mojej ulubionej.

Niesamowicie długi utwór, niesamowicie długi tytuł, ale jednocześnie równie co długie, to piękne. The Cure oczywiście i z krawędzi ogromnego zielonego morza. Z płyty Wish, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o The Cure i tak całościowo patrząc, no to ulubiona. Na samym szczycie. Nawet jeśli Lullaby. No tam jest Lullaby. Gdzie jest Lullaby? Nie Disintegration jest podmiotem tego dzisiejszego grania. Jak wspomniałem wcześniej, bez trybu. No i teraz to się zmieni, bo tryb się załączy.

czysto graficznej strony. No, czy jest zespół, który dorównywałby Gorillaz? Nie wiem, trudno w sumie powiedzieć, ale no jest to na pewno jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych. No, teraz mówiąc tak z czubka głowy, trudno mi przyznać, trudno mi znaleźć drugi taki zespół, który tak mocno estetyką by wyróżniał się na tle innych. No, jednak wszyscy te postacie z Gorillaz znają. Nawet jeśli Damon Albarn to tylko jeden człowiek. No ale jako na czterech. 11 maja 2005 roku ukazała się płyta Demon Days.

Dirty Harry, Feel Good Incorporated, które przed chwilą wybrzmiało, Dare, czy Kids With Guns, na przykład El Mañana, czy November Has Come, na którym wystąpił też MF Doom. No cóż, to jest naprawdę tylko kilka pozycji z Demon Days, a daje to już jakiś no, całkiem spory obraz na to, ile tutaj po prostu niezapomnianej muzyki znajduje się na tym właśnie albumie. Teraz przeskoczymy sobie na chwilkę na nowość, na jedną z nowości. Ostatnio podesłał do mnie nią zespół. Zespół z Niemiec, dokładnie z Berlina. Nazywa się Naked Cameo i w tym momencie zapowiadają, no gdzieś już delikatnie anonsują to, że niedługo może wyjść ich pełen album.

0: 2.
1: Lower back to 2. I utwór o tym właśnie tytule zapowiada wydawnictwo jeszcze bez nazwy, co do którego, no właśnie, ja nie wiem, czy na ile jest to informacja jawna, na ile zespół był po prostu tak miły, żeby się z tym ze mną podzielić, więc nie będę nadużywał dobroci od Naked Cameo i powiem tylko tyle, że płyta planowana jest na ten rok i nie będziemy na nią aż tak długo czekać. No dobrze. Teraz kalendarium powraca w stylu wielkim, na pewno w stylu dawnym.

10 maja urodził się Wojciech Nowicki. Andrzej Nowicki, bardzo przepraszam. Andrzej Nowicki, basista. Basista między innymi właśnie na tej pierwszej płycie WW. Wcześniej przecież uczestnik tylu projektów, no między innymi Prefektu, dla którego to też skomponował utwory, między innymi Kołysanka dla nieznajomej, no czy też nieco wcześniej, tak delikatnie mówiąc, nieco wcześniej także w projekcie Itching. I ten projekt, myślę, że co jakiś czas także wypada sobie przypomnieć. Zaczynał się on mniej więcej w ten sposób.

Drugi raz tak w zasadzie pojawił się dzisiaj na antenie Zbigniew Hołdys, przynajmniej drugi raz. Może wcześniej jeszcze nie sprawdzałem, tak szczerze mówiąc, ale może wcześniej też jeszcze ktoś zagrał. Nie wiem co prawda, czy Itching Hexagram 65, ale na pewno w poprzedniej audycji pan Zbigniew, no coś na pewno z pogranicza country. Coś tam się pojawiło. Kto słuchał, ten wie. Teraz przeniesiemy się w miejsce chłodniejsze, w miejsce, które ma dwukolorową flagę, ale mimo tego, że biały się zgadza, to ten kolor drugi, no już zupełnie nie.

Utwór, który przed chwilą wybrzmiał, to utwór otwierający płytę. I właśnie w przypadku zespołu Maustytytet zawsze jest problem z wymową. Itken Josmua Huivita. Taki tytuł nosi płyta, ale za to utwór otwierający album ma jeden z najłatwiejszych tytułów chyba w historii tego zespołu. Oslo, Helsinki, Berlini, Coca-Cola. Teraz już tak łatwo nie będzie, bo zaprezentuję jeszcze jeden utwór od Maustytytet. Utwór, który był zresztą singlem promującym ten album. No cóż, tu tak łatwo nie będzie, więc przyszykuję się teraz. Uwaga. Happen to Chlaja.

Bardzo lubię, gdy te utwory mają jednak podpowiedzi do tytułów w samych tekstach. Jak się dobrze wsłuchać, to Happen to Chleja się pojawia. Na samym końcu nawet. Na samym końcu audycji jeszcze trochę kalendarium zarzucimy. Jeszcze trochę tego będzie, ponieważ no, wspominaliśmy dzisiaj Andrzeja Nowickiego, muzyka WW. No i tak się też składa, że nieprzypadkowo, także 12 maja będzie okazja do wspomnienia. Do wspomnienia Piotrka Żyżelewicza. 14 lat temu odszedł w roku 2011. Podczas trasy Męskiego Grania, tak naprawdę, w momencie, w którym to Męskie Granie już było na najlepszych torach, żeby zagrać kolejny już raz. Za niego bardzo szybko musiał wskoczyć do składu Michał Bryndal i tak też Michał Bryndal w składzie WW się znalazł. Kultura, Armia, Izrael, Brygada Kryzys, Moskwa, 2TM23 i WW właśnie. To tylko niektóre z miejsc, w których Piotr Żyżelewicz muzycznie zagościł. Więc pożegnamy się utworem, który jest przeznaczony specjalnie dla niego. Dziękuję wam bardzo za wymienioną godzinę i cóż, życzyć pozostaje mi tylko dobrej nocy wam wszystkim.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

Inspekcje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są, zaraz tam są. I to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia. Był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

Chciałbym znowu mieć klucz na szyi, być pewnym, że kiedy zapadnie zmrok na to siedle, nim poczuję strach w odpowiedniej chwili. Usłyszę matki głos z odległego okna. Po dniu na placu zabaw, co wyglądał tak niewinnie, chociaż prawdy uczył nas już. I dopiero dziś dociera do mnie ironia, że pierwsze, czego się uczymy, to budować z piasku, rysować na chodniku domki z bajki, z kotem na płocie, drzewem, rodziną na pierwszym planie, a potem z okna schodowej klatki patrzeć, jak deszcz bawi się, ale wymazywanie. Jak to możliwe, nie czułem zawodu, tylko patrzyłem i nie miałem życzeń, żeby coś trwało, choć dosyć było dowodów, że w życiu nie ma placów zabaw, są place ćwiczeń.

właśnie mój plac zabaw. Miejsce, które mnie wykuło, ciebie też. Chociaż donikąd zmierzamy, ślady, które zostawiamy, cenniejsze są dla innych.